Putting rain in my eyes, tears in my dreams, and rocks.

kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy, doznał radości mnie.

z nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi.

0: Autopromocja.
1: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
2: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
3: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
2: Wszystkie te informacje znajdziecie
1: w poradniku młodego odkrywcy.
3: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
1: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
3: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty.polskieradio.pl.
2: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
4: Niezapomniana przygoda trwa!
0: Autopromocja.
5: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: śpię.
1: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom.

Czerwony kapturek, miła dziewczynka, dla Kacpra, Dorotki, pani Ani synka. Pomoże, zaśpiewa, uśmiechnie się szczerze. Kiedy zapytasz, powie.

0: 2 plus 2 to przecież 5, a nawet 6, gdy mam taką chęć.
1: Bo tyci jest słoń, ogromna zaś pchła. Z żurawia jest żur, a z mleka mgła.

a gorzki pieprz. Rzeka dla świń to kręty wieprz, bo czarny jest śnieg, a suchy deszcz. Błękitność było traw, czerwony zaś mle.

Polskie Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.

0: przez kontakt, i przez wtyczkę zwartą gwardią płynie prąd. Włączasz pralkę, płynie prąd, lampka, mikser, tam też prąd.
1: Kto nie wierzy,
0: robi błąd.

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
2: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku. A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
2: Posłuchamy też opowieści.
4: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
2: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 w Polskim Radiu Dzieciom zapraszają Jolanta Kossakowska,
4: Monika Gigier,
2: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
5: Zaspana siódma na zegarze.
0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Właśnie się rozpoczyna ta audycja, na którą być może niektórzy z was czekają już od 5 rano. Kto wie, kto wie. I strasznie, strasznie ziewa, ponieważ ziewanie, jak wiadomo, jest zaraźliwe. Dlatego do naszego koszyka z piosenkami wskakuje, a teraz wyskakuje taka piosenka, która powstrzyma ziewanie i doda nam energii. A my mówimy wam dzień dobry!

0: No i jak tam? Poderwaliśmy was trochę na nogi. To jest piosenka z filmu Lwia Straż. O godzinie 7.04 go ją nadajemy w audycji, która nazywa się...
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Czy ja już mówiłam, że zegar pokazuje 7.04? Tak, mówiłam przed chwilą. No ale wiecie, o tej porze dnia to człowiek jeszcze jest nie do końca obudzony i czasami mogą mu się także myśli plątać. Ale nie mówiłam, co pokazuje kalendarz. A kalendarz pokazuje, że dzisiaj jest 9 października. Piątek, ulubiony dzień tygodnia wielu, wielu osób. No jeszcze tylko kilka godzin w szkole. Ciekawa jestem, ile czasu tam spędzicie. Czy macie dzisiaj 3 lekcje, czy naprawdę można mieć 3 lekcje w piątek? Miałam kiedyś, więc wiem, co mówię. Można mieć 5 lekcji. Niektórzy być może mają lekcji 7, albo po 5 lekcjach jeszcze zostają w świetlicy. No i kilka godzin w pracy, to mówię do tych wszystkich rodziców, którzy w tej chwili albo przygotowują wam śniadanie, albo przygotowują wam ubranie, albo może już szukają kluczyków do samochodu, żeby odwieźć was do szkoły, więc jeszcze tylko kilka godzin, a po południu będzie można już odtrąbić. No nie, no to nie była trąbka, słuchajcie, nie można tak odtrąbiać, to się odgwizduje w tej chwili. A ja chciałam powiedzieć, że można będzie, chyba trąbka też jeszcze spała, czekajcie, jeszcze raz, uwaga, pani trąbko, już pani wróciła do siebie, już pani pamięta, jakim dźwiękiem się na co dzień pani posługuje, bo chciałabym odtrąbić weekend, tak? No to próbujemy. No weekend odtrąbiony i myślę, że właściwie można powiedzieć, że zaczęty, bo to już piątkowy poranek, czyli bliżej nam do czasu wolnego niż dalej. A czym pachnie taki weekend? No nie wiem, nie wiem. Mój pachnie pracą, od razu się do tego przyznaję, że będę pracować i w sobotę, i w niedzielę. Hop, dziś, dziś, hop, dziś, dziś. Ale ja akurat lubię moją pracę, dlatego takie wesołe rytmy wypłynęły z moich ust, natomiast myślę, że dla wielu, wielu z was weekend jest czasem wolnym i pachnie wolnością właśnie i pachnie liśćmi na spacerach. Oj, liście pachną, zwłaszcza po takim deszczyku, jaki był nocą w Warszawie. Jak wyszłam na świat, to okazało się, że ten świat pachnie właśnie takimi wilgotnymi liśćmi. Czym jeszcze może pachnieć weekend? No... pewnie też pachnie czystością, bo wiele, wiele osób poświęca część przynajmniej soboty na takie gruntowne porządki po całym tygodniu, kiedy nie ma się na to czasu. A może ciastem upieczonym też pachnie weekend? Może tak być, że właśnie w weekend piecze się ciasto?

Ciasto, żeby było do sobotniego i do niedzielnego podwieczorku, a jeszcze może zostanie troszkę na poniedziałek. Właśnie, czyli weekend przed nami i 2 godziny poranka Polskiego Radia Dzieciom są przed nami. Ania Jączyk, Justyna Majchrzak, jeszcze się z wami w ten sposób nie witałyśmy i jeszcze

zaskoczyć? Chyba nie. Parasol? Jest. Kalosze?

Świetne ćwiczenie na dykcję. Mama lamy, lamy mama. Jakoś tak można powtarzać i można w ten sposób ćwiczyć dykcję o poranku. To jest naprawdę bezcenne. Słuchacie właśnie poranka Polskiego Radia Dzieciom. Poranki piątkowe są zazwyczaj zielone. No ale ponieważ nasza koleżanka Marta jest jeszcze na wakacjach i pogoda... Piękna pogoda była do tej pory. Dzisiaj troszeczkę się popsuła, pewnie na myśl, że koniec wakacji, to czasami pogoda nam płacze przy zakończeniu wakacji, ale my na Martę czekamy, więc na pewno będzie jej się dobrze tutaj wracało. Ale dzisiaj poranek nie zielony, tylko w dwóch kolorach. Uwaga, w czerni i w bieli. Ciekawa jestem, jak wam się kojarzy takie czarno-białe zestawienie, bo ja zawsze widzę w tym układzie kolorów elegancję. Na przykład czerń spodni i biel koszuli. Albo czerń spódniczki i biel bluzki. Jak człowiek coś takiego na siebie założy, to właściwie od razu można pójść na jakąś szkolną uroczystość, albo do teatru, albo do takiego miejsca, w którym na scenie stoi on, czarny, błyszczący, skrzydlaty. On ma skrzydła, tylko często, jak widzimy, jak go widzimy, to skrzydło jest opuszczone. No ale tak przy takich uroczystych okazjach, co skrzydło zawsze jest uniesione, a jak otworzy paszczę, to widać białe i czarne zęby. No właśnie w tych kolorach, w których dzisiaj będzie poranek. Bardzo jestem ciekawa, czy domyślacie się, o czym w tej chwili myślę. Kim on jest, ten pan? 226452055. Jeśli nikt się nie domyśli, to mam jeszcze garstkę podpowiedzi, ale może już ktoś wie, kto to taki czarny, błyszczący, skrzydlaty i ma czarno-białe zęby.

Agata Świętoń wyśpiewała hymn pochwalny na cześć czerni, bo dzisiaj poranek w czerni i w bieli. Ciekawa jestem, czy Pola lubi te kolory. Cześć

0: Polu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Lubisz czerń i biel?
1: Tak.
0: A masz takie zestawienie na sukience albo w szafie z ubraniami? Masz.
1: Tak.
0: I co tam jest takiego czarno-białego?
1: Mam sukienki i bluzki.
0: I jak się człowiek ubierze w taką czerń i biel, to od razu elegancko, prawda?
1: Tak.
0: A dzisiaj będziesz taka elegancka, Polu, czy dzisiaj wybierasz inne kolory?
1: Dzisiaj wybieram inne kolory.
0: I już jesteś ubrana? Poczekaj.
1: Tak.
0: Jesteś. Zgadnę. Masz na sobie spodnie?
1: Tak.
0: Czy są to dżinsy?
1: Nie.
0: Nie są to dżinsy. Są to spodnie w kolorze...
1: Ale tak.
0: Tak. Czyli jednak tak, a bluzka jest w kolorze wesołym, czy takim troszkę zgaszonym?
1: Wesołym.
0: Różowa?
1: Nie.
0: Żółta?
1: Nie.
0: Pomarańczowa?
1: Nie.
0: Niebieska.
1: Tak.
0: O, nie powiem, żebym od razu trafiła, ale... Ale się nie widzimy, prawda? I ty też nie widzisz, że ja mam również dżinsy, coś nas łączy, ale moja bluzka czy mój sweterek jest taki w paćki. Ma różne kolory na sobie. I różowy, i żółty, i czerwony, i pomarańczowy. Nie wiedziałam, że tu jesteś też, pomarańczowy kolorze. Polu, a ja przed chwilą zadałam pytanie o pewnego pana, który też jest zawsze elegancki, jest czarno-biały, skrzydlaty, a nazywa się?
1: A może mój brat odpowiedzieć?
0: No pewnie.
1: To będzie fortepian?
0: Już nie zdążyłam nawet zareagować, ale ponieważ krasnoludki już tutaj nam weszły do studia i siedzą przy mikrofonach, to od razu nagrodziły cię brawami i fanfarami. Tak, to chodzi o pana fortepiana. Jak masz na imię, bracie Poli?
1: A pamiętam, mnie pani wczoraj dzwoniłem, miałem urodziny.
0: Wiesz co, akurat wczoraj nie siedziałam przed naszym mikrofonem.
1: Albo przedwczoraj chyba.
0: Czekaj. Ja prowadziłam poranek we wtorek.
1: 7 października.
0: To chyba... To w środę nie. W środę mnie tu nie było, wiesz? Ale to 100 lat, 100 lat. Jak tam urodziny się udały?
1: Mam na imię Olek.
0: I jak tam urodziny były, Olku?
1: Dobrze.
0: Ale to takie pewnie duże urodziny będą w weekend, co? Czy nie? Czy już?
1: Tak,
0: tak. Czyli jest okazja, żeby poświętować trochę weekend. Olku, grasz na jakimś instrumencie?
1: Niestety. Nie, kiedyś grałem na kazoo.
0: Kazoo. Kazoo to jest instrument taki dęty, prawda?
1: Tak.
0: Dmucha się w kazoo. Kazoo. I ma taki ciekawy dźwięk kazoo. Trzeba się uczyć, żeby grać na kazoo, czy można tak samemu sobie pokazukować?
1: Można, ale to zależy jak, bo to w większości to jest jeden z łatwiejszych
0: instrumentów,
1: żeby go tak opanować.
0: O, widzisz, no to może dla mnie instrument, bo ja też nie jestem specjalnie utalentowana i umuzykalniona, więc kazoo być może będzie moim pierwszym instrumentem. A jak tam dzisiaj w szkole będzie, Polu, Olku, dużo lekcji?
1: Nie, ja dzisiaj mam luźniejszy, czyli matematykę, WF i zajęcia z wychowawcą i zajęcia praktyczne i też nie przez 2 godziny.
2: A ja mam dzisiaj angielski, matematykę i zajęcia z panią.
0: O, czyli nie będzie dużo wielu lekcji i będzie można rzeczywiście odtrąbić albo odfortepianić początek weekendu i świętowania twoich, Olku, urodzin. To ja w takim razie wszystkiego dobrego tobie życzę z okazji tych urodzin, które chwilę temu były. No i w ogóle życzę wam bardzo, bardzo dobrego weekendu. A jeżeli będziecie mieli ochotę się do nas jeszcze odezwać jutro albo pojutrze, to ja akurat będę tutaj przy mikrofonie, więc zapraszam was serdecznie i do usłyszenia.
1: Pa, pa.
3: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

Dźwięki pana fortepiana przeniosły nas, słuchajcie, do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Tam też bardzo często, jak wiecie, na scenie stoi pan fortepian, ale jutro chyba się nie zmieści. Jutro, czyli podczas kolejnego, drugiego już w tym nowym sezonie koncertu z cyklu Alfabet Orkiestry. Tak, tak, tak. Może ktoś specjalnie spoza Warszawy będzie do nas jechał na godzinę 12. No uwaga, uwaga, jak ktoś będzie chciał wejść do sali koncertowej, to trzeba być nawet pół godziny wcześniej, żeby znaleźć swoje miejsce, żeby rozsiąść się wygodnie, rozejrzeć. Podobno ma być wyjątkowo dużo instrumentów na scenie, bo to będzie, uwaga, koncert, któremu patronuje litera M. M jak mistrz. Na scenie pojawią się mistrzowie, wirtuozerzy, wirtuozi właściwie powinnam powiedzieć, i ich uczniowie, czyli młodzi mistrzowie, młodzi muzycy, a cały koncert odbędzie się po pierwsze pod batutą Lilianny Krych, a mistrzynią ceremonii będzie Martyna Chuderska, jak zawsze. Zapraszamy Was bardzo serdecznie, a gdyby ktoś nie mógł dojechać albo już nie załapał się na bilety, te bilety bardzo szybciutko, jak świeże bułeczki się rozchodzą, to zapraszamy do słuchania. Początek koncertu o godzinie 12, czyli w samo południe, już jutro.

0: No, orkiestra pod batutą Lilianny Krych, która zagra dla Was jutro w naszym kolejnym koncercie z cyklu Alfabet Orkiestry, już na pewno też się stroi i najczęściej stroi się właśnie w kolory czarne i białe. Panowie w eleganckich frakach, panie w pięknych, długich sukniach. No chyba, że jest to nasza orkiestra radiowa, która występuje przed młodą publicznością, to wtedy wszystko można zobaczyć. I czapeczki z daszkiem, i sportowe obuwie, i różne dziwne przebrania. Więc jak jutro będą wyglądali, będziecie mieli okazję to zobaczyć albo na żywo, na własne oczy, albo potem na zdjęciach, które zawsze też powstają podczas takiego koncertu. 7:30 na zegarze. Ojejku, jejku, jejku, a krasnoludki już tutaj są i czekają na to, co się wydarzy. Tak jest, to był rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie. Tak powinno brzmieć to zaproszenie do naszej zabawy. 22-645-2055 to jest numer telefonu do studia Polskiego Radia Dzieciom. I zapraszam w tej chwili wszystkie rodzinne drużyny i dorosłych, i mniej dorosłych, i niedorosłych, krótko mówiąc, do wzięcia udziału w naszej zabawie. To już ostatnia zabawa w tym tygodniu z tego cyklu. 22-645-2055. Czekam na chętnego, którzy zadzwonią do nas, na chętnych, którzy do nas zadzwonią skądkolwiek, z domu, z samochodu i będą bawili się razem z nami. 22-645-2055. Już za chwilę startujemy.
1: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre

0: No to już mamy rodzinną drużynę, zaraz nam się przedstawi. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Najlepiej musi być słychać tatę. Wiecie o tym, prawda? Bo tata będzie odpowiadał. A tata ma na imię?
1: Robert, tata Robert.
0: Pan Robert, dzień dobry.
2: Natalia.
0: Bardzo nam miło również, pani mamo. A córka ma na imię?
2: Pola.
0: Pola. I synek?
3: Witek.
0: Witek, cześć, witajcie w takim razie. Jak wam się dzień zaczął, dobrze?
3: Dobrze.
0: Wspaniale, a poza tym dodzwoniliście się, prawda?
3: Tak.
0: To już jest
3: a
0: duży... A proszę bardzo, bo są tacy, którzy nie mogą się do nas dodzwonić, zwłaszcza w czasie tej zabawy, która nazywa się rodzinny budzik. Już jesteśmy prawie w komplecie, tylko poczekajcie, poczekajcie, jeszcze ktoś chce tutaj do nas dołączyć. No chodźcie, zapraszamy. Wiecie, kto przyszedł?
4: Nie.
0: Na pewno nie wiecie, kto to przyszedł? To nasza drużyna krasnali.
4: Nie... A ja troszkę podejrzewałam.
0: A no właśnie, tak, tak.
4: To ja one... myślałem, że ptaki wyszły.
0: Nie. Ptaki siedzą na parapecie i przyglądają się, co tutaj się dzieje w tym studiu, a krasnoludki mają w rękach trąbki i na pewno nie zawahają się ich użyć. Uwaga, uwaga, to co? Zaczynamy, prawda?
4: Tak.
5: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
0: Nie wiem, czy słuchaliście nas od początku i czy wiecie, w jakich kolorach dzisiaj jest poranek?
1: Dopiero do samochodu się
0: dzisiaj. A, no tak, to ja wam w takim razie już mówię, że dzisiaj poranek jest czarno-biały. I uwaga, uwaga, zadanie dla waszej drużyny będzie takie. Trzeba czarny charakter w różnych opowieściach wskazać. Czy wy wiecie, Polu, Witku, kto to taki czarny charakter?
3: Ja nie wiem.
0: Mhm.

0: czarny charakter to jest taka postać, która jest trochę groźna, która czasami szkodzi, która czasami psoci, która no nie lubimy.
1: Chciałby się gniazdo na włosach, bo mi śmiał się słyszy.
0: No właśnie, czasami jej nie lubimy, prawda, tej postaci, tego czarnego charakteru. Panie tato, zna pan jakieś czarne charaktery?
2: Ja je znam parę.
0: No właśnie, a ja będę pana pytała...
1: Ja znam Olgina.
0: A ja będę was pytała, słuchajcie, o czarne charaktery występujące w różnych opowieściach baśniowych albo książkowych.
2: Dobrze, jesteśmy gotowi.
0: Dobrze, dobrze. To w takim razie uwaga, uwaga. Panie tato, Kopciuszek, jaki czarny charakter występuje w tej baśni?
2: Kurczę, jak ona się nazywała, to jest żona jej macocha.
0: Tak, macocha, dobrze. Pierwszy Olale. Punkt, pierwszy
1: ja
0: punkt.
1: Ja boję się.
2: Wituś. Wituś, a postaraj się rozmawiać w temacie.
0: No tyle się rzeczy dzieje pewnie dookoła. Ja wcale się nie dziwię, że Wituś komentuje różne sytuacje. Ale rozmawiamy jeszcze teraz przez chwilę o czarnych charakterach. Jedną już mamy, taką czarną charakterkę, macochę.
1: I gdy oglądałam to w przedszkolu, to miałem kolor.
0: O, właśnie. Nie wiem, co takiego Witek powiedział, bo słabo go słyszę, ale zgadzam się z tym, co powiedział. Uwaga, uwaga. Teraz druga bajka i możliwość zdobycia drugiego punktu. Smurfy. Kto jest czarnym charakterem w bajce o Smurfach?
1: Czarny.
0: O, podpowiedź była. Panie tato, usłyszał pan tę podpowiedź?
2: Chyba Gargamel będzie.
0: Tak, chyba Gargamel. I ostatnie pytanie. Uwaga, uwaga. Jest taka opowieść i książkowa, i filmowa o Piotrusiu Panie. I tam jest też taki czarny charakter. Pewien kapitan.
2: Często czytamy.
1: Ja jestem
2: kapitan Hat.
0: O, i na koniec jeszcze krasnoludek się bardzo ucieszył z tej dobrej odpowiedzi. No brawa, komplet punktów zdobyty. Jesteście mistrzami w rozpoznawaniu czarnych charakterów. Dobre oko i dobra intuicja. Gratulacje dla was.
2: Super, dziękujemy.
0: Dziękujemy, my również. No i jeszcze możecie kogoś pozdrowić.
2: Kogo pozdrawiamy?
1: Całą szkołę. Całe przedszkole.
2: A mamę pozdrowimy? To mamy i babcie, i dziadków, tak?
1: Dziadki.
2: I ciocie.
0: Och, czyli wszyscy pozdrowieni, bardzo nas to cieszy i my też was serdecznie pozdrawiamy i życzymy wam dobrego piątku, a nawet całego weekendu udanego.
2: Dziękujemy i wzajemnie.
0: Pa, pa.

0: piosenkę o czarnym kocie w audycji, która jest w dwóch kolorach, w bieli i w czerni.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Ale nie mogę zapomnieć też o innym święcie, które dzisiaj nam towarzyszy. A przypomnę wszystkim tym, którzy dopiero się budzą, albo jeszcze, mimo że obudzeni, to nie mieli czasu, żeby zajrzeć do kalendarza. Dzisiaj jest piątek, 9 października. I swoje święto mają wszyscy pracownicy poczty. Na całym świecie obchodzimy dzisiaj Dzień Poczty i Dzień Znaczka Pocztowego. A wiecie, że pierwsze znaczki pocztowe, czyli te takie maleńkie obrazki, które nakleja się na kopercie, kiedy chcemy wysłać do kogoś list albo pocztówkę, to naprawdę przyjemne dostać taką pocztówkę, więc gdybyście chcieli komuś zrobić przyjemność z okazji Dnia Poczty, to można na przykład dzisiaj wysłać do kogoś pozdrowienia drogą pocztową. No właśnie, więc pierwsze znaczki pocztowe, czyli te małe obrazeczki, pojawiły się na Wyspach Brytyjskich i było to ho, ho, ho, ho w 1840 roku, czyli niedługo będą już, będziemy świętować 200 lat. No, jeszcze troszkę czasu zostało, ale tyle lat prawie już ma znaczek pocztowy, a 20 lat później pierwszy znaczek pocztowy pojawił się też na ziemiach polskich i od tamtej pory właśnie posługujemy się właśnie tymi małymi naklejkami, które są opłatą jednocześnie za przesyłkę albo listowną, albo pocztówkową, albo jeszcze jakąś inną. A kto świętuje dzisiaj również? Wszyscy listonosze.
2: Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie.
3: Jarosław Zaraś, Urząd Pocztowy, Warszawa 12. Pobieramy listy z segregownicy, a później układamy to już przy swoim biurku wszystko na ulicę, na klatki.
0: Pan jest takim listonoszem, co to ja lubię. Taka tradycja listonoszowa, bo pan z torbą na ramieniu. Zajrzymy do tej torby?
3: Oczywiście, proszę bardzo. Mamy tutaj listy przesyłki. W większości są to listy polecone.
0: Ale szczerze, za dużo tych listów to nie ma. Kartek pocztowych nie widzę.
3: Tak, wie pani co, bo coraz rzadziej ludzie wysyłają kartki pocztowe i listy. Natomiast są jeszcze ludzie, którzy kultywują tą tradycję wysyłania listów do swojej rodziny, do swoich znajomych, wysyłają kartki z wakacji. Uważam, że jeszcze pisanie listów nie wyszło z mody i dzięki temu my mamy pracę.
0: Jak duży rejon pan obsługuje? Ile pan ma pod sobą ulic?
3: Panie co, no mamy gdzieś przeszło 1000 lokali. Około 5 kilometrów codziennie muszę pokonać, nie licząc schodów. U mnie jest stare budownictwo i ja najczęściej po schodach śmigam. Pobiegam sobie w rejonie i już siłownia nie jest mi potrzebna.
0: Co jest największą zmorą listonosza?
3: Psy. Wszystkie psy w całym rejonie nie lubią listonoszy, nie wiem. Może dlatego, że my przenosimy dużo różnych innych zapachów. Pochodzimy z mieszkania, od mieszkania do mieszkania i być może pies reaguje tak na nas niewdzięcznie.
2: Ludzie listy piszą, zwykłe polecone.
3: Najgorsza jest zima, mróz.

0: śnieg, deszcz, zimno, marzną ręce. A listonosz musi wyjść w rejon, pójść.
1: Moknie listonosz na deszczu, moknie.
0: Moknie, marznie, ale pracuje.
2: Tak, słucham?
0: Poczta Polska albo listonosz.
2: Że proszę.
3: Kapelusz przed pocztą
4: No to my pozdrawiamy w takim razie wszystkie panie doręczycielki i panów doręczycieli, czyli wszystkich pracowników Poczty Polskiej, tych, którzy biegają z wielkimi torbami albo ostatnio coraz częstsze z takimi torbami na kółkach i wrzucają nam listy do skrzynki. Dobrego dnia wszystkim państwu życzymy i wielu, wielu przesyłek.

0: o chyba najsłynniejszej, legendarnej drodze 6 i 6, czyli Route 66, śpiewał Andrzej Lampert. Jest 9 minut do godziny 8, a to jest...
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Dzisiaj w dwóch kolorach, w czerni i bieli jest ten poranek, czyli taki odświętny, taki uroczysty, powiedziałabym, dzisiejszy poranek. Już przyglądaliśmy się strojom, eleganckim strojom członkom orkiestry i fortepian też się pojawił na scenie i nawet dla nas zagrał piosenkę. A teraz chyba najbardziej kojarzące się z czernią i bielą zwierzęta. Zebry są przed nami. Tylko czy one są czarne w białe paski, czy może białe w czarne paski? Czy ktoś potrafi rozstrzygnąć ten spór? I po co w ogóle zebrom na ciele te paski?

0: No mogą być takie organy elektryczne, organy Hammonda, a może być fortepian. To ten instrument właśnie z czarno-białą klawiaturą. A ja pytałam o zebrę i zdaje się, że jakąś koncepcję ma w tej sprawie Aleksander. Cześć Aleksandrze, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, chyba w drodze jesteś, co? Do szkoły czy do przedszkola?
1: Do szkoły.
0: Do szkoły. No to w takim razie ostatnie minuty pewnie przed dotarciem na zajęcia. To powiedz, jak myślisz w sprawie zebr? Czy one są czarne w białe, czy może białe w czarne pasy?
1: Czarno-białe.
0: No tak, tylko co jest tłem, a co jest paskiem? Czy czarny kolor jest tłem, a pasy są białe? Czy
1: Tak.
0: Tak to jest? A skąd ty wiesz, prowadziłeś jakieś badania na ten temat, Aleksandrze?
1: Nie, tata mi powiedział.
0: A, to tata skąd wie w takim razie?
2: Tata gdzieś tam usłyszał jakiś czas temu i tak się skojarzyło. Poza tym można łatwo zapamiętać taką analogię do zebry, czyli pasy na drodze. Droga jest asfaltowa czarna, a pasy są białe, więc może to ułatwi dzieciom zapamiętanie.
0: Ale sprytnie pan to wymyślił. Rzeczywiście tak jest, słuchajcie. Jakby tak zabrać te białe paski zebrze, to okaże się, że cała skóra zebry jest w jakim kolorze, Aleksandrze?
1: Czarnym.
0: Czarna, tak. A po co jej są te pasy i takie dziwne umaszczenie? Jak myślisz, Aleksandrze?
1: Tam w plażu?
0: Tak, masz rację. Jak wyobraź sobie, że jak zebra jest razem ze swoimi koleżankami i kolegami, bo zebry to są zwierzęta stadne, i kiedy to stado się tak porusza, przemieszcza, chodzi, to te wszystkie paski zaczynają nam tak wirować w oczach. I myślę, że taki sam widok mają drapieżniki, które miałyby na przykład ochotę zapolować na te zebry. Nie

0: bardzo wiedzą, którego osobnika wybrać, bo to wszystko im tak w oczach się przesuwa, więc one się świetnie w ten sposób właśnie kamuflują, dzięki temu, że mają czarno-białe pasy, albo raczej białe na czarnej skórze. I podobno każda zebra ma inny wzór na swoim ciele. A my mamy coś takiego charakterystycznego tylko i wyłącznie dla nas, Olku? Człowiek ma coś takiego, co jest...
1: No tak, to różne rzeczy. Na przykład geny.
0: O, tak. Układ genetyczny jest jedyny w swoim rodzaju dla każdego z nas i zdaje się, że linie papilarne też mamy jedyne w swoim rodzaju. Nie ma dwóch identycznych układów tych wzorów na naszych opuszkach. Ja co prawda teraz ich nie widzę, ale jakbym sobie na przykład pomalowała palce jakimś kolorem farby i odcisnęła, to mogłabym zobaczyć, jaki to wzór odciśnie się na kartce. I na pewno byłby zupełnie inny niż ten, który ty masz na swoich opuszkach. Bardzo wam dziękuję, panowie, za pomoc w rozwiązaniu tej zagadki. Już wiemy dzięki temu, że zebry są czarne w białe paski. Dobrego dnia wam życzymy i do usłyszenia.
2: Super. My też bardzo dziękujemy. Miłego dnia. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy siostrę Alicję i mamę Agnieszkę.
0: Pozdrowienia pofunęły.
3: I całe Polskie Radio i Krasnoludki.
0: Bardzo dziękujemy.
4: Poranek w Polskim Radiu.

0: Autopromocja.
1: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
2: Alfabet Orkiestry.
3: M jak mistrz!
1: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę 10 października o godzinie 12.
0: Autopromocja.
4: Będzie pięknie i uroczyście. To już jutro o godzinie 12, a tymczasem mamy 2 minuty po godzinie 8. Punktualnie.
0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Dzisiaj poranek, jak słyszeliście,

0: Już jeżeli nas słuchacie od godziny 7 w dwóch kolorach, w czerni i w bieli. Bardzo elegancki poranek, no jest co świętować, na przykład dzień, Światowy Dzień Poczty i dzień znaczka pocztowego. W związku z tym świętujemy od samego ranka. Jutro też będzie okazja do świętowania, czyli wielki, wspaniały koncert, kolejny już z cyklu Alfabet Orkiestry, a my tymczasem dzisiaj rozmawiamy o tym, co czarne i co białe.
1: Czarno-biała jest zebra.
2: Przejście dla pieszych.
3: I króliki.
4: I kot i pies.
5: Dom.
6: Też na przykład panda.
7: Bocian.
8: Pingwiny.
9: I krowy.
10: I piłki są czarno-białe.
11: I jeszcze szachy.
12: Ptaki, na przykład sloka.
13: I jeszcze ubrania.
14: Jeszcze książki.
15: I słupy świateł drogowych.
16: Olki. Takie pływające ssaki.
17: Mają biały bzusek i czarne plecki.
18: I co jeszcze jest czarno-białego?
19: Czasem kanapa albo stół.
20: Pianino. Klawisze w pianinie mogą być czarno-białe.
21: Gołębie mogą mieć czarne piórka.
22: Niebo może być czarno-białe, jak jest buza.
23: Ja mam pomysł.
24: Książka może być czarno-biała lub pudełko.
18: Jakby to było, jakby wszystko na świecie było czarno-białe?
25: Jedzenie by nam nie smakowało. Dlatego, żeby nie miało pysznego koloru.
26: By było smutno.
27: Zwierzęta by były czarno-białe i by było smutno.
28: Biały może być kot.
29: A czarny też może być kot.
30: Białe mogą być paski na fladze.
31: Czasem są takie telefony. I zawsze są czarne takie ekraniki, gdzie się wyświetla czasem coś.
32: No a białe też są chmury.
33: Nie chcę o tym wam mówić, bo to może dla takich małych dzieci być takie trochę straszne, choć
34: mogą też być kości białe.
35: I jest biała ściana.
36: Czarny i biały może być bardzo, ale to bardzo dużo rzeczy na świecie.
37: Aż nie można tego policzyć, jak dużo nie jest.
38: Dobrze, że mamy kolory.
39: Dobrze.
0: Dobrze, ale czarny i biały to też kolory, prawda? To ja dorzucę jeszcze do tego zestawu, o którym opowiadali rozmówcy Julii Razbieckiej, naszej reporterki, czarno-białą tarczę zegara. I w tej chwili widzę, że czarne wskazówki pokazują 5 minut po godzinie 8, a za chwileczkę w naszym studiu pojawią się goście.

0: towarzysz.
1: To Rosomaki, a na zegarze prawie 15 minut po godzinie 8.
2: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Powiem wam, że kiedy nasi goście weszli tutaj do studia, to usłyszałam, ale tu kolorowo, ale tu kolorowo, bo nasi goście związani są z dwiema barwami, z bielą i czernią. Dzień dobry, cześć dziewczyny.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć.
1: Przed mikrofonami Polskiego Radia Dzieciom pojawiły się szachistki, tak chyba mogę o was powiedzieć, Adrianna i Urszula Staniszewskie, założycielki szkoły szachowej. Dziewczyny, przyznacie się, która z was była pierwsza, jeśli chodzi o grę w szachy, która zaczęła uczyć się jako pierwsza, Ada czy Urszula?
3: Ula była to.
1: Pionierką.
4: Byłam pionierką, ale tydzień później dołączyła do mnie Ada, więc...
1: Dużej różnicy nie było. A pamiętasz, Ulu, gdzie zaczęłaś uczyć się, albo od kogo zaczęłaś uczyć się gry w szachy?
4: W szkole, jak chodziłam na świetlicę, to taki starszy pan, który czekał na swoją żonę, która prowadziła lekcję francuskiego, przyszedł i zapytał się, kto chce się nauczyć grać w szachy.
1: A wiedziałaś już wtedy, co to takiego? Szachy?
4: Nie miałam pojęcia. Jak wróciłam do domu, to moja mama była w szoku, że takie małe dziecko takiej mądrej gry się uczy. Mhm.
1: Ale spodobało ci się od razu, od początku?
4: Od razu, tak.
1: Mhm. I rozumiem, że ten starszy pan był pierwszym twoim nauczycielem, ale potem dalej cię uczył, czy jakiegoś innego nauczyciela sobie znalazłaś?
4: Kiedy już zaczęłam jeździć na turnieje, to już trafiłam z Adą do klubu i tam już przyjął nas inny trener, ale do dziś wspominamy te początki, czyli tego pierwszego nauczyciela.
1: Pewnie tak od razu się nie zaczyna jeździć na turnieje, prawda? Czyli te takie zawody szachowe, Ado?
3: Nie, ale jeśli zaczyna się robić coś i odnosić małe sukcesy w trakcie właśnie takich spotkań, takich zajęć, tutaj no, pan Morawski, który nas nauczył, zrobił świetną robotę, bo właśnie pokazał te szachy dzieciom. Pokazał, że szachy mogą być łatwe, przyjemne, a jednocześnie właśnie są taką grą mądrą, więc to było coś niezwykłego. No i my rzeczywiście na samym początku uczyłyśmy się, byłyśmy coraz lepsze i potem już właśnie przyszedł ten pomysł, że może jednak warto sprawdzić swoich sił na turniejach.
1: Ale rozumiem, że w domu trenowałyście grając ze sobą. Ada z Ulą, Ula z Adą.
4: Tak, grałyśmy też z naszym tatą, bo jak zaczęłyśmy same się uczyć, to się okazało, że nasz tata też umie grać w szachy, więc pojedynki były rodzinne, tylko mama się wyłamała.
1: Kibicowała. Tak. Mama kibicowała nad szachownicą. No to na początku jak to było z tą grą między wami dwiema? Zaczęłyście uczyć się bardzo krótko, jedna po drugiej, właściwie jednocześnie. Mhm. Kto kogo ogrywał na początku, albo...
3: Różnie. Mamy chyba wyrównane pojedynki, więc...
1: No ale nie ma remisów w szachach, czy są?
3: Nie ma, ale raz jedna wygrywała, raz druga.
1: Aha. Aha. Tak. A najdłuższy pojedynek jak długo toczyłyście, pamiętacie? Kilka dni można, prawda?
4: Na turnieju, jak grałyśmy, to raczej szachy szybkie, a w domu to... Myślę, że też te partie jakoś długo nie trwały.
3: Tak, ale jeszcze wrócę do tego, bo powiedziałam, że remisu nie ma między nami, ale jest w szachach remis. Można zremisować partię.
1: Naprawdę?
3: Tak, można zremisować, więc partie kończą się albo wygraną, albo przegraną, albo remisem. Więc te remisy się pojawiają, ale rzeczywiście trudno byłoby sobie wyobrazić, że do każdej partii siadamy i remisujemy.
1: Powiedziałyście o tych szybkich szachach, mhm. bo szachy kojarzą się z taką grą, która trwa i trwa i trwa. Wieczorem zakończyliśmy, ale nierozstrzygnięty jeszcze jest ten pojedynek, więc następnego dnia rano siadamy.

0: Znowu do tej samej partii piony są ustawione na szachownicy i gra się ciągnie i kontynuujemy tę rozgrywkę. Kojarzy się z taką długą grą.
1: Można, ale teraz dzięki temu, że mamy zegary szachowe, to możemy sobie tą grę ograniczyć w czasie.
0: I na tym polega też ta rozgrywka w grach szybkich, tak? Żeby w ciągu jakich, nie wiem, ilu sekund albo ilu minut wykonać ruch?
1: Na jeden ruch nie ma określonego limitu, natomiast na całą partię mamy na przykład 15 minut albo szybsze rozgrywki 5 minut czy nawet jeszcze mniej. Więc jak jest mniej czasu, to wiadomo, że się popełnia też troszkę więcej błędów i te partie po prostu prędzej czy później się skończą. Najwyżej remisem, ale się skończą. Mhm,
2: tak.
0: Dziewczyny dzisiaj tworzą szkołę szachową, Adrianna i Urszula Staniszewskie, dwie siostry. Natomiast zaczynały wtedy, kiedy były mniej więcej w waszym wieku, grę w szachy. Zapytam was też na pewno, dziewczyny, o porażki. Jak to jest z porażkami, jak się odnosi nie tylko sukcesy, ale też wraca się z taką małą klęską na swoim koncie z turnieju szachowego. Ale może najpierw pytanie do naszych słuchaczy. Być może też uczycie się grać w szachy i potraficie powiedzieć, zapytamy o pole czy o figury? Ile pól?
2: Może figury najpierw.
0: O figury,
2: tak.
0: Dobrze. Jakie figury biorą udział w takiej szachowej rozgrywce? Jak one się nazywają? Nie pytamy o ruchy, bo ja wiem, że każda z nich ma swoje ruchy. Mhm. Kto się tego uczy, ten wie, ale może najpierw jakie figury pojawiają się na szachowej planszy? 2, 2, 6, 4, 5, 20, 55. Czekamy na pierwszego, który do nas zatelefonuje i odpowie na to pytanie.

0: Ula powiedziała chill, jak usłyszała tę piosenkę, a Ada się bujała przez całą piosenkę zatytułowaną Blues Bujany. Śpiewał ją Ryszard Rynkowski w towarzystwie swojej wokalnej, młodszej, dużo młodszej koleżanki. A z nami jest Mateusz. Cześć Mateuszu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: My dzisiaj rozmawiamy, Mateuszu, o grze w szachy. Czy ty wiesz, jak się nazywa czasami grę w szachy?
1: Partia.
0: Tak. Dobrze mówi Mateusz?
2: Tak, bardzo dobrze. Dzień dobry, Mateuszu.
1: Dzień dobry.
0: Rozgrywka szachowa to partia. A ty jesteś szachistą, Mateuszu?
1: Tak, uczę się.
0: Od jak dawna już się uczysz grać w szachy?
1: Od września.
2: O, wspaniale.
0: Czyli kilka tygodni. Takich dobrych tygodni masz już tej nauki za sobą. Dziewczyny, to jest dobry początek chyba, prawda?
2: Bardzo dobry.
0: Kilka tygodni już można troszeczkę się dowiedzieć, może nawet jakieś partie, jak powiedziałeś, rozegrać. Mateuszu, czy wiesz, jakie figury pojawiają się na szachownicy?
1: Pionki, król, hetman, goniec i wieża.
2: I jeszcze jest jedna taka zwierzęca figura.
1: Koń.
2: Brawo.
0: Konik, oczywiście, że tak. No trzeba nagrodzić cię brawami chyba. Krasnoludki nasze studyjne też tutaj nam towarzyszą. I zawsze mają pod ręką trąbki, żeby odegrać fanfary. Nie wiem, ciekawa jestem, co dostaje się w nagrodę za taki wygrany turniej szachowy dziewczyny. Kwiaty, medale jakieś czasami się zdarzają?
2: Puchary też.
3: O. Puchary, medale, satysfakcja.
0: O, no i przede wszystkim satysfakcja. A tutaj Mateusz zasłużył na brawa i oklaski. Mateuszu, a wiesz może, ile jest pól na szachownicy?
1: 64.
2: Wow.
3: Zgadza się.
0: Wszystko się zgadza. A tych figur ile jest, dziewczyny?
3: Ciut
0: mniej, prawda? Troszkę mniej musi być.
2: Tak, mamy 16 bierek, bo to też warto powiedzieć, że figury te duże i pionki to są bierki szachowe, więc mamy 16 białych bierek i 16 czarnych. Czyli 32 łącznie.
0: Ja myślałam, że bierki i szachy to dwie różne gry, a tu się okazuje, że mają coś ze sobą wspólnego. Mateuszu, to my ci życzymy w takim razie wytrwałości. Kiedy najbliższe zajęcia z szachów?
1: Poniedziałek.
0: Dobry dzień na rozpoczęcie różnych spraw. A w weekend będziesz trochę trenował? Masz jakiegoś w domu partnera do takich rozgrywek, do partyjek szachowych?
1: Tak.
0: Z kim grasz?
1: Z mamą, ale tylko jeden raz dopiero zagrałem. Ale nie cały na razie.
0: Bo to początki takie są. Więc może w sobotę albo w niedzielę zaprosisz mamę do partii szachowej? No, taki plan. Podrzucam ci mały. Jakby na przykład było deszczowo, pochmurno, to zawsze można usiąść do stolika i rozłożyć szachownicę. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, Mateuszu, i chyba życzymy sukcesów Mateuszowi, prawda?
3: Tak, trzymamy kciuki za rozwój.
2: Tak, super.
0: Pozdrawiamy i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa, pa.
0: Takich młodych szachistów chyba jest wielu w Polsce, prawda?
2: Bardzo dużo. Szachy zyskały na popularności przez ostatnie kilka lat i rzeczywiście te szachy pojawiają się i w szkołach, i w przedszkolach, często też jako przedmiot obowiązkowy, więc to jest naprawdę coś wspaniałego.
0: Naprawdę? Można mieć lekcje szachów w ramach zajęć szkolnych?
2: Tak.
0: I na przykład na świadectwie też mieć potem szachy? Chyba nie, aż tak to nie. Naprawdę?
2: Aż tak.
0: Ada kiwa głową. Nie wiedziałam o tym, a można tak dziewczyny rozpoznać na pierwszy rzut oka, to nie, ale pewnie po kilku lekcjach, kto ma prawdziwy talent i będzie z niego kiedyś szachista turniejowy na przykład? Zdarzyło wam się?
3: Jeżeli chodzi o talenty, no to talent to jest coś wyjątkowego, więc rzeczywiście się zdarza, ale rzadziej. Natomiast czasami rzeczywiście dzieciaki wykazują takie predyspozycje i warto wtedy tutaj tym szachom poświęcić więcej czasu, a czasami

0: jest tak, że po prostu ktoś jest w tym wytrwały i też osiągnie niesamowite sukcesy.
1: Czyli warto trenować, warto próbować, warto ćwiczyć te swoje szachowe umiejętności, co dzięki temu mamy, o to też na pewno zapytam naszych gości. A przypomnę, że w studiu są założycielki szkoły szachowej, szachistki Adrianna i Urszula Staniszewskie. Miałam zapytać was o porażki, bo czasami jedzie się na taki turniej albo siada się do szachownicy w ramach zajęć szachowych ze swoim kolegą, którzy... Wydawałoby się, że jest na tym samym poziomie. No i co? I szach, i mat. Wszystkie pionki zabrane. Przegrywamy.
0: No ja miałam nadzieję, że zapomnisz o tym pytaniu. Porażka oczywiście jest nieodłącznym elementem gry. Jeżeli uprawiamy jakiś sport, czy gramy w jakąś grę, to możemy wygrać, przegrać, zremisować, jeżeli chodzi o szachy. Także trzeba po prostu to zaakceptować. My nie musimy lubić przegrywać, bo dużo przyjemniejszym uczuciem jest zwycięstwo, ale porażki też są, więc...
2: Tak, to jest właściwie to słowo porażka, ono jest takie mocne, a to nie jest porażka, to jest po prostu dodatkowa lekcja, że jeszcze nad czymś muszę popracować i siadam do kolejnej partii. Właśnie szachy są fajne z tego względu, że one uczą, że po tej przegranej partii się wraca i gra się kolejną, a to nie jest koniec świata, że przegramy i już. No, po prostu gramy kolejną. Ja nie lubię przegrywać i z tym przegrywaniem jest u mnie tak, że jak ja przegrywam, to ja chcę kolejną partię zagrać i po prostu chcę wygrać, chcę pokazać, że jednak mam jakieś umiejętności. I to jest fajne i to u dzieci też właśnie widać. Ten ich cały proces, jak zaczynają przegrywać i na początku, nie wiem, płaczą albo mówią, ojejku, nie? A potem siadają, grają kolejną partię i pokazują, że jednak mogę jeszcze zagrać i jednak może za chwilę wygram.
1: Tego też nas uczy sport, a sportem właśnie są szachy, o których dzisiaj rozmawiamy. One mają taką piękną nazwę, prawda? Szachy. Mówi się o nich, że to królewska gra.
2: Tak.
1: Rzeczywiście grali w szachy kiedyś królowie?
0: Takie są legendy. Natomiast jeżeli chodzi o pochodzenie szachów, to tutaj chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi dobrej na to pytanie, z którego kraju się wywodzą, bo dwa duże narody sobie ten sukces przypisują, ale tak, rzeczywiście kiedyś szachy kojarzone były z taką grą dla arystokracji, dla wyższych sfer.
1: No a poza tym tam na szachownicy też są królowa i król. Różnie się chyba nazywa te piony, prawda?
2: Tak. W ogóle właśnie to jest dla mnie ciekawe, że w polskich szachach prawidłową nazwą tej królowej jest hetman. No, z różnych względów historycznych, jeśli chodzi o prawa kobiece i tak dalej. W każdym razie ja lubię nazywać tę figurę królową, bo po angielsku to jest typowo queen, czyli królowa, więc jest ta właśnie różnica, że po polsku jest hetman. Zupełnie nie kobiece hetman.
1: Mm-hmm. A jak się wybiera kolor pionów, jak się kolor, nie wiem, czy pionów, czy figur, jak się mówi, figury szachowe chyba, prawda? Czyli jak się wybiera kolor takich figur, jak się siada na przykład na turnieju, to od czego zależy, którymi gramy?
2: Komputer losuje. Więc my, jak przychodzimy na turniej szachowy, to mamy pokazane na kojarzeniach tak zwanych, gdzie mamy usiąść, na przykład przy stole numer 4 i siadamy białym i gramy. Partia się skończy, kolejną partię też losuje komputer, natomiast prawdopodobnie jak pierwszą zagraliśmy białymi, to kolejną będziemy grać czarnymi, więc jest to mniej więcej sprawiedliwe.
1: A wy którymi lubicie grać, Ulu? Jakimi wolisz grać, białymi czy czarnymi?
0: Raczej białymi.
1: A ty, Ado?
2: Białymi, większość szachistów woli białymi.
1: No to mam piosenkę specjalnie dla was.

0: pierwszy śnieg to dopiero przed nami. Dziewczyny, lubicie śnieg?
1: Ja uwielbiam.
2: Bardzo.
0: O, proszę bardzo. Raczej myślałam, że powiecie, nie chcemy zimy jeszcze. A tutaj mam fanki zimy i śniegu. Adrianna i Urszula Staniszewskie, założycielki szkoły szachowej i szachistki. Szachy to jest taka gra, że można ją zawsze mieć ze sobą. Są nawet takie wersje chyba turystyczne, prawda, szachów?
2: Mhm. Tak, tak. A też można grać na telefonie, więc to się zdarza.
0: A rzeczywiście, oczywiście, że tak. O tym nie pomyślałam, że można sobie zainstalować taką aplikację z rozgrywkami. Ale jak to, samemu się wtedy gra? Nie.
2: Nie, mamy przeciwników. Możemy zagrać przeciwko komputerowi, a możemy też połączyć się z jakimś przeciwnikiem. Na przykład z innego kraju. Mm-hmm. To jest też ciekawe.
0: A zdarzyło wam się pokonać komputer? Jeżeli miałyście za przeciwnika właśnie komputer, można ograć?
1: Można ograć. Jak się wybierze jakiś niższy poziom, to jak najbardziej.
0: Bo wydawałoby się, że komputer ma wszelkie możliwe ruchy opracowane, opanowane i rzeczywiście trudno zwyciężyć w takiej rozgrywce szachowej. Gdzie zdarzyło wam się, w jakim najdziwniejszym miejscu zdarzyło wam się toczyć partię szachową? Może Ada?
2: Ja mam kilka miejsc, oczywiście na wakacjach. Grałyśmy razem z Ulą, Ula pewnie nie pamięta, ale na Bali, w Indonezji, na takich dużych szachach przenośnych, więc to było ciekawe.
0: A to były drewniane?
1: Zakładasz, że nie pamiętam?
2: No.
0: A to były drewniane figury?
2: Tak, drewniane, takie duże figury. Można było je brać ze sobą i przestawiać, więc to było bardzo ciekawe. Natomiast też kiedyś organizowaliśmy, tutaj mój tata miał duży udział, turniej w salonie samochodowym. I to było wspaniałe, ponieważ dzieci sobie grały partie między tymi samochodami, a mój tata i inni tam rodzice mogli mieć jazdy testowe w tym czasie. Także wszyscy byli zadowoleni.
0: Połączenie. Myślałam, że dzieciaki na tylnym siedzeniu na przykład rozgrywki szachowe robiły. Też tak można pewnie.
2: No i może przed nami jeszcze takie coś.
0: Ulu, a tobie gdzie się zdarzyło w najdziwniejszym miejscu grać w szachy?
1: Najdziwniejsze mi nie przychodzi do głowy,
0: o
1: ale
0: nie, no to właśnie takie jest pytanie.
1: Najciekawszych to chyba Open w Barcelonie, gdzie szachy mogłam połączyć po prostu z wakacjami. I ja to bardzo cenię właśnie w szachach, że jest takie połączenie. Nie tylko z samymi szachami człowiek żyje, ale też można troszkę świata zwiedzić.
0: Ale ja myślałam, że na przykład na plaży. Grałyście kiedyś na plaży w szachy?
2: Grałyśmy na plaży.
1: Tak, być może.
0: Piony się nie zgubiły?
2: Nie, trzeba było mieć swoje szachy i pilnować. Jest taki park w Paryżu też, są tam stoliki, bardzo dużo szachistów tam przychodzi i można też rozegrać bardzo ciekawe pojedynki, więc w szachy można grać naprawdę wszędzie.
0: Rzeczywiście. Ja pamiętam, kiedyś szłam przez park w Warszawie i na ławce siedziała sobie jakaś para i grała w szachy. Mieli między sobą szachownicę na ławce rozstawioną. Wtedy się przydają takie szachownice magnetyczne, prawda? Z pionami, które trudno zgubić, trudno, żeby spadły, bo one są dzięki tym magnesom przyczepione do szachownicy. Adrianna i Urszula Staniszewskie, założycielki szkoły szachowej, są dzisiaj w naszym studiu, a rozmawiamy o szachach. Co nam dają szachy? Jakby ktoś z naszych słuchaczy, mamy dopiero początek października, myślę, że jeszcze

0: jeszcze można decydować się na różne zajęcia dodatkowe. Gdyby ktoś z naszych słuchaczy pomyślał, że a może spróbuję, sprawdzę, nauczę się przynajmniej, to co nam to daje, że się uczymy tej gry?
1: No, spróbuję to odpowiedzieć na to pytanie w jednym zdaniu, chociaż tak naprawdę jakbyśmy mieli walory szachów pokazywać, to myślę, że ładnych parę godzin tutaj byśmy mogli przegadać.
0: No mamy 20 minut, spokojnie, nie musisz się ograniczać do jednego zdania.
1: Szachy to przede wszystkim rozwój. Dużo myślimy, dużo analizujemy, więc po prostu jesteśmy mądrzejsi. Szachy to też ludzie, to też znajomości, szachy to też podróże, szachy to też rywalizacja.
2: A ja najbardziej w szachach lubię to, że szachy uczą nas, że to my odpowiadamy za swoje decyzje. Jeśli przegramy partię, to no, nikt nie wpłynął na to, że przegraliśmy. Więc właśnie takie przegrane to jest, powiedzmy, wskutek naszych decyzji i my możemy wyciągnąć wnioski i potem wygrać. Ja to jest, myślę, że taka najpiękniejsza i najważniejsza rzecz w szachach, że właśnie one uczą tego, że to my odpowiadamy za decyzję, to my możemy wygrać, to my możemy przegrać, to my możemy się zastanowić. Nikt nas nie zmusza do tego, żebyśmy zrobili jakiś ruch. Po prostu to jest właściwie nasz sukces, to jest nasza decyzja. I to jest takie życiowe bardzo. I wtedy właśnie nie zwalamy, no nie udało mi się to, bo była zła pogoda, albo tutaj dostałem gorszą ocenę, no bo coś. To są nasze decyzje i to my jesteśmy odpowiedzialni za to, czy będzie sukces, czy go nie będzie.
0: Ja od niedawna całkiem gram w szachy i właśnie wiem doskonale, jak to jest, jak się rozgrywa te pierwsze partie. Wykonujemy ruch i już wiemy, że to był błąd, że trzeba było zupełnie inaczej się ruszyć. Ja mam jeszcze takiego dobrego nauczyciela, to jest mój tata, który jak wykonam jakiś zły ruch, no i mój pionek, czy tam figura zostanie zabrana z planszy, zabrana z szachownicy, to od razu się dowiaduje, a gdybyś na przykład zrobiła tak, to zobacz, uciekłabyś przed tym moim ruchem i miałabyś w dodatku szansę, żeby zabrać mój pion. Więc dostajemy taką od razu zwrotną informację.
1: I to jest kolejna właśnie fajna rzecz, jeżeli chodzi o szachy, że możemy zagrać z dowolną osobą. Możemy zagrać z tatą, z dziadkiem, z babcią, z wnukiem, z kolegą, z nieznajomym z parku. Na bulwarach wiślanych są też stoliki, jeżeli chodzi o takie miejsca w Warszawie. Tylko chyba trzeba tam mieć ze sobą swoje szachy.
0: No właśnie, bo stoliki są z namalowaną szachownicą, tak, od razu, prawda? No można usiąść sobie przy takim stoliku i czekać. Kto się dosiądzie? Szukam szachisty.
1: Na pewno się ktoś znajdzie.
0: No właśnie, bo szachistów chyba jest bardzo wielu. Myślę, że większość dorosłych przechodziła kiedyś takie krótkie, choćby domowe lekcje szachów. A dokąd zdarzyło wam się wyjechać? Bo ty, Ulu, powiedziałaś, że szachy to podróże. Gdzie zdarzyło wam się być w świecie? Właśnie dzięki szachom, dzięki turniejom szachowym, dokąd trafiłyście?
2: Ja turnieje, ja w Polsce grałam w większości.
0: Polska też świetne
2: miejsce.
0: Tak,
2: więc w całej Polsce można tak powiedzieć, że byłyśmy i nad morzem, i w górach, i opuszczałyśmy szkołę, byłyśmy na turnieju szachowym. Co było ciekawe, że nawet jak opuszczałyśmy tę szkołę i wracałyśmy potem na lekcje, to właściwie nie miałyśmy bardzo dużo zaległości, bo wszystko można było nadrobić. W każdym razie, no te podróże po Polsce to tak. Grałam właśnie w Paryżu w turnieju jakiś czas temu w takiej kawiarni. To było też niezwykłe doświadczenie. Natomiast myślę, że szachy zawiodły mnie w wiele miejsc, bo dzięki szachom właśnie mogę zwiedzać świat. Mogę też promować szachy właśnie przy okazji czy moich wyjazdów i rozgrywać te partie, które rozgrywałam na wielu plażach, tak jak pytałaś wcześniej.
1: Jest jeszcze takie jedno miejsce, którego ja Adzie zazdroszczę, bo szachy zaprowadziły ją też do Szanghaju.
2: A, zapomniałam. O,
0: w Chinach byłaś, w Szanghaju.
2: Tak, jejku, zapomniałam o tym zupełnie. Tak, prowadziłam przez miesiąc wakacyjny kurs szachowy właśnie w Szanghaju.
0: W jakim języku?
2: Po angielsku. To było ciekawe, bo to były właśnie dzieci z międzynarodowych szkół, także można było porozumieć się z nimi po angielsku. Więc tak, to ciekawa rzeczywiście przygoda.
0: A czy na turniejach szachowych obowiązuje jakiś dress code? Na przykład wszyscy muszą być

0: ubrani na biało-czarno, albo na czarno, albo na biało.
1: Zdarzają się takie osoby, które rzeczywiście podporządkowują strój. Raczej dress code'u na takich tradycyjnych turniejach nie ma. Warto się ubrać tak, żeby było po prostu wygodnie, żeby nam się komfortowo grało. Dress code pojawia się na imprezach wyższej rangi, czyli na przykład Mistrzostwa Polski, gdzie panowie tutaj przychodzą w garniturach, a panie raczej sukienki i no,
2: marynarki.
0: Tak. Kiedyś to w ogóle był pewnie sport zdominowany przez mężczyzn, a dzisiaj jest coraz więcej świetnych dziewczyn, świetnych szachistek grających w szachy i często ogrywających panów, prawda?
1: Tak, tak.
0: Bo tutaj się siedzi przy szachownicy z... nie wiem, czy są takie turnieje tylko dla mężczyzn, tylko dla kobiet, czy wszystko jest przemieszane w tej chwili?
2: Są kategorie open, w której mogą grać mężczyźni i kobiety, i są kategorie kobiet dedykowane właśnie kobietom, czy też dziewczynkom. Bo jak juniorzy grają w Mistrzostwach Polski na przykład, to one są w różnych kategoriach. Do lat iluś i w zależności od tego, czy to jest chłopiec, czy dziewczynka, to gra w innej grupie.
0: Dzisiaj lekcje macie ze swoimi uczniami?
2: Mamy.
1: Ja dzisiaj wolno akurat.
0: A, czyli Ada pracuje, Ula już świętuje, a wy możecie spotkać nasze szachistki, czyli Urszulę i Adriannę Staniszewskie online również, bo dziewczyny prowadzą także takie zajęcia online. Natomiast Ula uczy też w przedszkolach.
1: I w szkołach.
0: I w szkołach warszawskich. Były dzisiaj razem z nami szachistki i założycielki szkoły szachowej Ada i Urszula Staniszewskie. Dzięki wam, dziewczyny.
2: Dziękujemy również.

krzyczy. Ktoś gdzieś głośno stuka. Co to za maniery, żeby w środku lasu

0: Kto nigdy w życiu nie przegrał w szachy? To mi powiedziała Ula, wychodząc ze studia. To prawda, każdy ma na swoim koncie jakąś przegraną i dobrze te przegrane kolekcjonować, jak się jest w waszym wieku, bo wtedy człowiek oswaja się z tym, że nie zawsze się wygrywa, po prostu. No ale my mimo wszystko trzymamy kciuki i za wszystkich szachistów, i za podcast Marty Powałowskiej, który bierze udział w głosowaniu na podcast roku 2026 i można głosować na ten podcast do 11 listopada, czyli jeszcze ponad miesiąc, a to jest opowieść też o królewskich sprawach, o królach i o koronie.
1: Ciekawe, dlaczego nazywam Bolesława Chroblego odważnym? Co my o nim wiemy?
2: Myślę, że na te pytania najlepiej odpowiedzą nam studenci Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii.
3: Na tropie historii.
4: To, że grał tak ostro wobec Niemiec, czy wtedy potęgi najpotężniejszej może w Europie, albo drugiej najpotężniejszej po Bizantium, było bardzo odważne. Polska była wtedy słabym i malutkim, zacofanym księstewkiem i taka agresywna gra względem takiego potężnego gracza jak Niemcy przypominała starcie Dawida z Goliatem. A podobnie jak Dawid, Chrobry wygrał to starcie.
1: Pod lupą eksperta.
5: To jest Bolesław Dzielny, Bolesław Zuch, Bolesław Odważny. I tak należy myśleć o naszym pierwszym królu.
2: A gdyby istniała taka możliwość, to o co byście zapytali tego władcę?
4: Jak wyglądała jego koronacja? Tego nie wiadomo.
6: Czy dla niego fajnie jest bycie królem?
0: To był odcinek poświęcony akurat Bolesławowi Chrobremu, ale i innych królów z dynastii Piastów możecie poznać w podcaście z cyklu Korona Piastów, podcastu Marty Powałowskiej, który walczy w konkursie o podcast roku 2026. Do 11 listopada można oddawać na niego głosy. Bardzo o nie prosimy.

0: bać się.
1: To piosenka z filmu Toy Story, oczywiście. Toy Story, czyli pierwszy polski film, pierwszy film, który powstał w technologii komputerowej, już nierysowany przez animatorów i ożywiane te postaci były dzięki rysunkom, takim odręcznym, tylko został stworzony w całości przez komputer. A tymczasem 5 minut zostało do godziny 9, co oznacza, że jeszcze przez króciutką chwilę jesteśmy z Wami w poranku Polskiego Radia Dzieciom, ale to nie znaczy, że nasz program się kończy, bo po godzinie 9 wsiadacie, albo raczej wsiądziecie razem z misiem Michasiem i smokiem Adasiem do wehikułu czasu. Dokąd tym razem traficie? No trzeba będzie sprawdzić. Dzień długi przed nami, a nawet powiedziałabym weekend przed nami. Ja spotkam się z Wami ponownie jutro o godzinie 8 rano i będziemy razem śnić i opowiadać o snach. Więc jeśli lubicie spać, lubicie śnić i macie jakieś sny, którymi chcielibyście się z kimś podzielić, to będzie specjalna okazja właśnie jutro. Justyna Majchrzak, Ania Jączyk, pa, pa, do usłyszenia i bardzo, bardzo, bardzo dobrego weekendu Wam życzymy.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Atasiu, wszystko gotowe?
4: Mamy na łączach słuchaczy?
3: Światełko błysnęło czerwone.
4: Psst, jeszcze nas ktoś zobaczy.
3: Ale Sadasiu, spokojnie.
4: Naprawdę o to nam chodzi?
3: Żeby już zacząć łagodnie.
4: Kasia usłyszy nas z Łodzi.
3: Jacuś i Ewa z Kanady.
4: Monia z Patrykiem z Rzeszowa.
3: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
4: Myślisz, że Basia gotowa?
3: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
4: Na koniu też słuchać da się?
3: Słuchali nas nawet przy lunchu.
4: Sprawdźmy. Mariola z Poznania.
3: Kacperek mieszka w Legnicy.
4: W Hajnówce słucha nas Hania.
3: Bartuś na Woli, w stolicy.
4: Skoro się wszyscy zebrali...
3: I jeszcze przekąski, napoje.
4: Czy moglibyśmy pójść dalej?
3: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.
5: Bo się doczekać nie może.
3: Żeby nas znowu usłyszeć?
4: Niech tylko album otworzy.
3: Ten od sławnego Bociana?
4: Mhm. Palec na karcie położę.
3: Cudny ten prezent Floriana.
4: Czy chcesz się w dalekie z nami?
3: Właściwie to bardzo dawne.
4: By się stać podróżnikami.
3: I odwiedzić miejsca sławne.
4: Wyobraźnię pobudzimy.
3: Chcielibyście ruszyć z nami?
4: Przestraszymy? Rozśmieszymy?
3: Wraz z naszymi słuchaczami.
4: Piramidy, wikingowie.
3: Dinozaury i rycerze.
4: Każde z was się zaraz dowie.
3: Jak usłyszę, to uwierzę.
4: Rozkręcamy znów magiczny.
3: Już nie mogę się doczekać.
4: Nasz wehikuł historyczny.

0: Suchy piasek, mokra rzeka.
1: Otwórz album i ruszamy.
0: Czy deszcz siecze, słońce świeci?
1: My się dobrze na tym znamy.
0: Zaczynamy, drogie dzieci.
1: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
0: Ja? A o czym niby zapomniałem?
1: Powinieneś jeszcze zakręcić.
0: Ach tak, naszym magicznym zakręcaczem dźwięków i świateł.
1: Bez tego nie zacznie się podcast.
0: Historyczny podcast dla najmłodszych i rodziców. Teatr z głośnika.
1: Tak, to sprawa bardzo poważna.
0: Trzymajcie się, krew!

0: sam. Mam nadzieję, że masz jakieś słodycze. O, witaj, smoku. Jak miło, że jesteś.
1: Cześć, Michasiu, ale nie mam żadnych słodyczy.
0: To niestety.
1: Co, mam sobie iść?
0: Chyba żartujesz.
1: No, słyszałem, jak powiedziałeś o słodyczach.
0: Ja mam jeszcze batoniki, częstuj się.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo lubię akurat te batoniki. Zaraz, misiu, przecież to...
0: Co, takiego nie smakują ci?
1: Bardzo, to moje ulubione, dobrze o tym wiesz.
0: No wiemy, dlatego właśnie nimi cię poczęstowałem.
1: Ale tych batoników nigdzie nie można kupić.
0: Skoro nie można, to skąd je bierzesz?
1: Wojtek je sprowadza, znaczy jego kolega sprowadza, a Wojtek je od niego, no wiesz.
0: Czyli można je kupić, prawda?
1: Ale nie w sklepie. Skąd je wziąłeś?
0: Rozmawiałem o nich z Wojtkiem, mówiłem mu, że byłeś taki miły i kiedyś mnie nimi poczęstowałeś i że bardzo mi smakowały.
1: Co? I oddał ci moje batoniki?
0: Oj, tam moje, twoje, co za różnica? Ja to bym się z tobą, Adasiu, wszystkim podzielił.
1: Ale jakoś się nie dzielisz.
0: Jak to nie? Właśnie dostałeś ode mnie swój ulubiony batonik, zgadza się?
1: No tak, ale...
0: Poczęstowałem cię, czy nie?
1: Poczęstowałeś, ale...
0: Żadne ale, Adasiu. Nie musisz mi dziękować, dobrze, że przyszedłeś.
1: Ale ja...
0: Jedz, mam jeszcze kilka dodatkowych.
1: Masz jeszcze kilka? Jak to?
0: Aha.
1: A zresztą nieważne. Dlaczego dobrze?
0: Bo mam do ciebie sprawę. Bardzo, bardzo ważną sprawę.
1: Aha, a cóż to za ważna sprawa? Zaraz. Dlaczego w środku pokoju jesteś ubrany?
0: To jest właśnie ta poważna sprawa.
1: To nie jest żadna ważna sprawa, tylko peleryna i gumowce, czy może śniegowce.
0: To ocieplane gumowce do chodzenia po kałużach. A to nie peleryna.
1: No jak to nie peleryna? Przecież widzę, wielka peleryna. Chyba nawet mój rozmiar.
0: Bardzo możliwe. To poważna sprawa naszych starszych dorosłych.
1: Starszych dorosłych? Wojtka i Leszka?
0: Nie. Oni są ze zwykli dorośli. Młodsi, znaczy nie młodzi, ale młodsi od...
1: Od dziadka i babci.
0: No tak.
1: Aha, to ich sprawka.
0: No przecież ci mówiłem, poważna sprawa starszych dorosłych.
1: Bardzo kolorowa sprawa, jak widzę, aż w oczy gryzie.
0: Bo dziadek widział prognozę.
1: Jaką prognozę? Sąsiadka babci Janeczki nazywa się Izolda, a nie prognoza.
0: Prognozę tej pogody. Znaczy, czy będzie ciepło, czy zimno.
1: Przecież wiem, co to jest Izolda. Znaczy prognoza. Żartowałem tylko.
0: No i zobaczył, że będą padać deszcze i śniegi i padać, i padać.
1: I padać, i padać, i padać. Jasne, zrozumiałem, co z tego.
0: I porozmawiał o tym z babcią Janeczką i doszli do wniosku,
1: że będzie padać i będą kałuże i będzie mokro.
0: I postanowili zamówić nam specjalne okrycia.
1: I tobie kupili, a mnie nie?
0: No jak to nie? Przybiegłeś do mnie od siebie z pokoju?
1: Wcale nie biegłem, tylko spokojnie spacerowałem. Nigdzie mi się nie śpieszy.
0: Otóż to. To pobiegnij teraz do pokoju Wojtka i sprawdź, czy już przyszła paczka.
1: U Wojtka? Do mnie paczka? Jaka paczka, Michasiu?
0: Niespodzianka. Lepiej biegnij i sprawdź.
1: Paczka do mnie? No nie, no super, już lecę.
0: Ale... Ciekawe, czy mu się spodoba. Aha, i zastanawiam się, czy peleryna nie będzie za mała.
1: Jest, Michasiu, leżała w korytarzu, mam, zobacz.

0: to nie będę ci psuć niespodzianki. Sam otwórz, smoku.
1: W środku paczki są jakieś kolejne paczki, a w nich...
0: Otwieraj, Adasiu, prędzej otwieraj!
1: A w nich jakieś kolorowe pudełko. O, o,

0: płaszcz. Znaczy peleryna.
1: Peleryna?
0: No.
1: Z płaszczem takie kolorowe?
0: Takie jak moje.
1: Ale to jest ogromne, wielgaśne i olbrzymiaste.
0: Może tobie jednak przysłali coś innego.
1: Nie wygląda mi na pelerynę, a tym bardziej na płaszcz.
0: Ciekawe. Słuchaj, a czy Wojtek nie miał takiej plandeki na samochód?
1: I niech pomyślę, czy miał... Kiedyś miał coś takiego. Po dziadku, ale tam to było... Nie, no żartujesz, prawda?
0: No pewnie.
1: Dobry żart.
0: Zakładaj już, nie ma co czekać. Zakładaj.
1: Dobrze. Michasiu, gdzie jesteś, bo nic nie widzę?
0: Bo założyłeś tyłem naprzód. Odwróć się buzią w moją stronę. Jak?
1: O, teraz dobrze? O, teraz dobrze. I wszystko widzę. Oprócz nóg. Nóg nie widzę.
0: To niedobrze, bo nie zobaczysz, co jest w drugiej paczce.
1: Otóż to, druga paczka.
0: I trzecia, nie zapominaj o niej.
1: To może na razie zdejmę ten nam, to znaczy pelerynę. Kalosze? Takie jak twoje, Michasiu.
0: O, nie, na pewno nie, moje są mniejsze, ale... Piękny kolor, jak niebo.
1: Błękitne, a peleryna pomarańczowa.
0: No nie cała, zobacz.
1: W większości pomarańczowa.
0: A moje butki są czerwone, jak straż pożarna.
1: A peleryna, zielono-żółta, ta tyle kolorów.
0: I jak? Wygodne kaloszki, Adasiu?
1: Jakie cieplutkie, nawet w śniegu nie będzie w nich zimno.
0: Oto właśnie sprawka starszych dorosłych. A? Te kolory takie miały być, że są takie
1: Jakie miały być? Zielone, niebieskie?
0: Od blaskowe, o! Żeby się po oczach rzucały. Pamiętasz te bezpieczne odblaski takie?
1: No pewnie! Dzięki nam w całej Polsce dzieci chodzą z odblaskami.
0: I dokładnie o to tu chodziło. Żeby było nas widać, nawet rano i wieczorem.
1: To i tak masz rację. Dni się zrobiły bardzo krótkie. Ale w takich ubraniach...
0: Wszyscy nas zobaczą z bardzo daleka.
1: I ty też dostałeś 3 paczki w paczce?
0: Aha, tylko że jeszcze nie otwierałem ostatniej i nie wiem, co w niej jest.
1: Oj, myślisz, że to coś groźnego?
0: Aha.
1: Jakieś... Co ty, jakieś potwory siedzą w tym pudełku?
0: Dlatego ucieszyłem się, kiedy przyszedłeś, bo ty jesteś większy i odważniejszy.
1: No jestem od ciebie większy.
0: Jesteś.
1: To prawda, jestem. Ale w tych paczkach... Ale zrozum, no też trochę się boję.
0: Naprawdę? Ty też?
1: No może nie tak jak ty, to nawet na pewno, no ale jednak odrobinę, wiesz, nie chciałbym.
0: No dobrze, to jak chcesz, to ty otworzysz moje pudełka, a później swoje, dobra?
1: No może być, znaczy jak to, jedno i drugie?
0: No przecież powiedziałeś, że się nie boisz.
1: Smoki nie boją się nikogo i niczego. Gdzie to pudełko?
0: Coś owinięte folią bąbelkową. Super, popstrykamy sobie.
1: Chwila. Spokojnie, Michasiu, spokojnie. Tam w środku może się kryć, wiesz.
0: Ja już się przestałem bać. Otwieram.
1: To przecież zwykła, taka najnormalniejsza.
0: Nie, jest taka całkiem zwykła. Jest bardzo kolorowa.
1: No tak, ale to parasolka. Ciekawe, czy w mojej paczce będzie taka sama.
0: Identyczna? No, tylko znowu. Bardzo wielka.
1: I słusznie. W smokowym rozmiarze, ale przepiękna.
0: Otwieramy? Na 3-4?
1: Nie, mam lepszy pomysł.
0: Aha.
1: Ubierzemy się i ruszamy do parku.
0: Ale przecież pada deszcz.
1: No i bardzo dobrze. Sprawdzimy, czy nic nie przemaka.
0: Mam lepszy pomysł. Pójdziemy pokazać się dziadkowi.
1: Tak, i podziękujemy mu za wspaniałe, kolorowe stroje.
0: Tak jest.

0: Ojej! Jaki deszcz! Rozkładamy parasolki!
1: Dobrze, dobrze, fantastycznie! Jakie kolorowe! Raz, dwa, trzy!
0: Nie da się policzyć. Nasze parasolki mają chyba wszystkie kolory świata.
1: A jak się super chlupie kaloszami po kałużach...

0: prawda?
1: Ruszamy do dziadka!
0: Tak jest!
1: Dziadku, dziadku! To my!
2: Miś, Michaś i Smogadaś!
3: Oho, wchodźcie szybciutko, basałyki, bo strasznie pada! Wspaniale wyglądacie, aż zrobię wam zdjęcie i wyślę Janeczce, tak?
2: Bardzo dziękujemy za te prezenty.
4: Dziadku, te peleryny są fantastyczne i te kolosy.
2: A parasole, jakie kolorowe.
3: Widziałem was już, kiedy przechodziliście przez polankę. Wspaniale, czyli kierowcy z daleka też was zobaczą.
2: Na pewno nas zobaczą.
4: Ale chyba nie będziemy tak długo chodzić, bo... No bo ten deszcz nie będzie chyba padał wiecznie, co nie?
2: Wiesz co? Wojtek mi kiedyś opowiadał o deszczu, po którym był ten... poczekaj... Był potop.
4: Czekaj, rzeczywiście, Leszek też coś mi mówił o potopie.
2: Deszki mówił?
3: No, zapowiada się bardzo deszczowa pogoda i te kolorowe stroje na dłużej wam się przydadzą. Ale ważne, żebyście byli widoczni dla bezpieczeństwa.
2: Ale ten potop był chyba bardzo dawno temu i jeszcze jakiś statek zrobili,
4: tak, tylko tak, nie wiem tak, kto. Czekaj, coś ze zwierzątkami,
2: tak, ze zwierzątkami,
4: że tam płynęli dalej i że tam ziemi nie było widać.
2: Tak, nie było widać.
3: Tylko mgła wydobywała się kiedyś z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby. I deszcze nie padały.
2: Słucham?
3: Podobno przed potopem ziemia była otoczona firmamentem lub sklepieniem wodnym, tworzącym efekt dla klimatu ziemi. To były takie wody, które zostały uwolnione, powodując potop. No, czyli wydaje mi się, że przed potopem może rosa i obfite zasoby wody wystarczały, żeby wszystkie rośliny i stworzenia były nawodnione, ale bez deszczu.
4: Jak to? I nie padał deszcz?
2: To nic dziwnego, że jak spadł, to wszystko zalało.
3: O, tak, tak, Noe usłyszał. Wejdź wraz z całą twą rodziną do Arki, bo przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia.
4: Aha, trochę nie rozumiem. Super opowieść, czyli ten Noe, to miał zbudować wielki statek?
2: No i tam zabrał swoją rodzinkę i musiał też zabrać na Arkę wszystkie zwierzęta, bo miał padać deszcz, to dobrze zrozumiałem?
3: Tak, tak, tak, usłyszał tak. Za 7 dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał 40 dni i 40 nocy,
2: ojej,
3: żeby zniszczyć wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi.
2: 40?
3: Czterdzieści.
2: A czym była Arka, dziadku Michasia?
3: No, podobno była pływająca drewniana konstrukcja zbudowana przez Noego, żeby mógł on ocalić siebie, swoją rodzinę i przedstawicieli wszystkich rodzajów zwierząt przed nadciągającym potopem.
2: A duża była ta Arka?
3: Według materiałów była pływającym obiektem wykonanym z drzewa żywicznego. Miała 300 łokci długości, szerokości 50 łokci i wysokości 30.
2: Moich łokci czy Michasia łokci?
4: Ale łokciami ją budowali jak?
2: Właśnie, to jest ciekawe pytanie.
3: Nie, nie, nie, to była taka miara długości. Jeśli przyjąć, że łokieć miał 44,5 cm, to wymiary Arki miały 133,5 metra długości, 22,3 metra szerokości i 13,4 metrów wysokości.
2: Ciężko to wszystko pojąć.
3: Trzy piętra takie.
2: Trzy piętra. A po tym zalaniu ziemi długo mieli nią pływać tą Arką?
3: Wody podniosły się ponad najwyższe góry, ponad 15 łokci, czyli tak, no, z metr ponad najwyższe góry była woda.
4: Znowu te łokcie.
2: Właśnie, też to miałem powiedzieć.
3: A wody stale się podnosiły na ziemi przez 150 dni.
2: Jej!
3: To tak z pół roku.
2: To bardzo długo pływali.
3: No, podobno, kiedy wody zaczęły opadać, to Arka osiadła na górze Arara.
2: Ty, ale śmieszna nazwa.
4: A gdzie jest ten aparat?
3: Ararat. No, do dzisiaj zwolennicy tej teorii przeczesują region pasma gór Ararat w dzisiejszej Turcji, na pograniczu z Armenią.
2: No, fajnie byłoby to zobaczyć, taką Arkę.
4: I zobaczymy. Zobaczymy, co? Adasiu, tak. Zapomniałeś o albumie Floriana?
2: No tak.
3: No, chłopaki, to przynieście wszystko, żeby wyruszyć na wielką wyprawę.

0: A teraz posypujemy bańkę pyłem z piramidy. Wskakujemy do chmurki.
1: Otwieramy album.
0: Wskazujemy właściwą stronę z Arką Noego. I co teraz?
1: I jeszcze zaklęcie od Bociana Floriana, który nam podarował album.
0: No tak, tak, tak. Jasne, to ten. To zaczynaj, Adasiu.
1: A tak jest, oczywiście. Uwaga, zaczynam! Wietrze, przyjacielu przygód wiej.
0: Przenieść nas w świat marzeń chciej.
1: Zanieść nas do miejsca tego.
0: W albumie Floriana pokazanego.
1: I przez nas palcem wskazanego.
0: Ojej.
1: Co?
0: A gdzie my jesteśmy, Adasiu? Co to za miejsce jest?
1: No właśnie,
0: jest?
1: Ale zaraz, nie poznajesz to?
0: Nie.
1: To przecież nie, to niemożliwe.
0: No, wygląda jak taka większa łódka, ale wcale nie największa. Teraz te statki są olbrzymiaste.
1: Wygląda jak ta na obrazku, ale może trochę inaczej.
0: Wiesz, to może trudno zobaczyć, bo cały czas ten deszcz pada.
1: No tak, 40 dni i 40 nocy, tak mówił dziadek, a to sporo,
0: to
1: prawda?
0: Sporo. Ale ci ludzie tutaj, to oni dopiero musieli zmoknąć, co? Mm-hmm.
1: Bo nie mieli takich peleryn i kaloszy, jak my dostaliśmy.
0: O, zobacz, a z tamtej strony, o tam, wciąż idą zwierzęta takim rzędem.
1: Widzę, lwy i tygrysy. Obok owieczek i krówek, zobacz.
0: I nikt nikogo nie podgryza.
1: Zobacz, na tej arce wciąż coś robią.
0: To pewnie ci synowie Noego. No wiesz, spieszą się, żeby zdążyć przed tym potopem.
1: Tak, jego rodzina ciężko pracuje. Dobrze, że nas nie widzą, że nasza bańka dla nich wygląda jak zwyczajna chmurka.
0: Bo w tych naszych peleryniach to od razu by nas dostrzegli.
1: Pewnie, strasznie nudno byłoby płynąć tyle czasu.
0: Oj, dookoła żadnej ziemi, ani górek, nic, tylko woda i woda i woda.
1: To prawda. Oho, zobacz, to już chyba koniec tej kolekcji zwierzaków.
0: Aha, o, na końcu, zobacz. No to wiadomo, żółwie i ślimaki.
1: One wolno człapią. Dobrze, że chociaż na nie poczekali, nie?
0: Słyszałeś, no wiesz, wszystkie mieli zabrać, to czekali, nie?
1: No tak, ale zaraz, nigdzie nie widziałem smoków.
0: Może weszły wcześniej, wiesz, smoki są szybkie.
1: Mogło tak być.
0: No. Ojej!
1: I po herbacie! Nic już więcej nie zobaczymy, Michasiu.
0: Mam nadzieję, że dziadek nie zapomniał podłożyć liści do miękkiego lądowania.
1: Za chwilę się przekonamy. Michasiu!
0: O, dziękujemy.
1: Ale mięciutko się upadało, dziękujemy.
2: A już wróciliście? A widzieliście Arkę?
1: Aha, i zwierzęta, i dziwnie ubranych ludzi widzieliśmy.
0: Dziadku, a czy to znaczy, że naprawdę była ta Arka Noego i Wielki Potop?
1: Wszystko było tak, jak w tej opowieści.
0: Tak jak na obrazku w albumie Bociana Floriana, naprawdę?
1: Prawie było identyczne.
2: Dzięki albumowi możecie się przenosić i oglądać to, co zaznaczyliście.
0: Zgadza się, dziadku, bo widzieliśmy przecież i dinozaury, tak, i stare łodzie.
1: Tak. Ale ta chyba była jeszcze starsza, tę, którą teraz widzieliśmy.
2: Basałyki, co jest najważniejsze w waszych wyprawach historycznych?
1: No jak to wszystko jest ważne? I bańkownica z mlekiem wielbłądzicy.
0: I pył z piramidy, tak, którym posypujemy bańkochmurkę?
1: Tak, i jeszcze formuła magiczna jest bardzo ważna.
0: Jaka formuła? Nie zabieramy żadnej formuły.
1: Michasiu, jak to nie? A magiczne zaklęcie od Floriana?
0: No to zaklęcie tak, ale nie żadna formuła.
1: Ale to jedno i to samo.
2: Tak, masz rację. Formuła i zaklęcie tak, to samo, ale co jest w waszych wyprawach najważniejsze?
1: Najważniejsze jest to, że zabieramy ze sobą wszystkich, którzy chcą nas wysłuchać.
0: Każdego, kto chce.
1: Tak.
0: Każdego,
1: tak,
0: gdzie by nie mieszkał.
1: Tak, to prawda. Dostajemy wiadomości z całego świata.
2: Wasze wyprawy są możliwe za sprawą

0: wyobraźni. To w niej tkwi największa magia.
1: No tak, to prawda, ale...
0: Ale czas już wracać, basałyki. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Ale dziadku, zaczekaj, jeszcze nam nie powiedziałeś, dziadku.
1: Dziadku Michasia, no...
2: Zakończymy dziś przygodę?
1: Bardzo proszę, lecz za chwilę.
2: Dzisiaj więcej już nie mogę.
1: Masz już dosyć? Czy się mylę? Możesz, misiu, przestać sapać.
2: Chcę, by odpoczęły nóżki.
1: Ja też oddech chciałbym złapać.
2: Siądź na ławce obok dróżki.
1: Florianowi dziękujemy.
2: Album znów zamknięty czeka.
1: Aż w następną popłyniemy.
2: Wije się historii rzeka.
1: Nic nas jednak nie powstrzyma.
2: Choć zakrętów co niemiara.
1: Parne lato, mroźna zima.
2: Kryje skarby ziemia stara.
1: Niespodzianki z dawnych czasów.
2: Pośród pustyń, oceanów.
1: Miast niewiele, mnóstwo lasów.
2: Królów, carów, władców, panów.
1: Na swych kartach album kryje.
2: Skarby historycznej wiedzy.
1: Teraz się inaczej żyje.
2: A my, jak agenci szpiedzy, gdy już chwilę odsapniemy,
1: kartę nową wybierzemy,
2: znów zaklęcie wypowiemy
1: i was w podróż zabierzemy.
2: Ale chyba nie dziś.
1: A dlaczego? Ja mogę nawet zaraz.
2: Ale Adasiu, dopiero wróciliśmy.
1: No to prawda, ale co z tego?
2: Kiedy się przenosimy w czasie, to...
1: To jest to takie ciekawe.
2: Takie ciekawe, że aż mi burczy w brzuszku.
1: No nie, znowu chyba żartujesz.
2: O, proszę, słyszałeś?
1: Chłopcy, chłopcy, gdzie jesteście?
0: Nigdzie nie możemy was znaleźć.
1: A mamy dla was ciekawą propozycję.
0: Michasiu, Michasiu.
1: Adasiu, jesteście tam?
2: Tak, tak, jesteśmy.
1: Już idziemy.
0: Musicie wyruszyć. Kolejny raz na historyczną wyprawę.
1: Chyba, że nie chcecie, bo musicie odpocząć.
2: My zawsze damy radę.
1: Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Ciekawi jesteście, dokąd wyruszą w następną podróż miś i smok?
0: Czego się dowiedzieli i co zobaczyli Adaś z Michasiem?
1: Zgadniecie, kogo spotkali?
0: W średniowieczu? Przed potopem?
1: Przed wiekami? W odległych krańcach świata?
0: Jeszcze dawniej i jeszcze dawniej tam, dokąd nikt jeszcze nie dotarł?
1: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieci.
0: Ale teraz już koniec.
1: A czy moglibyśmy chociaż trochę zjeść?
2: I odrobineczkę odpocząć?
1: Nie dzisiaj. Słuchacze czekają na następną historię.
2: Przecież mogą nas słuchać, kiedy tylko chcą.
1: Na całym świecie, gdziekolwiek mieszkają.
0: Do usłyszenia w następnym podcaście, basałyki.
1: Jeżeli macie pomysły, dokąd jeszcze wysłać smoka i misia, napiszcie.
0: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
1: razem z wami wysłuchali relacji z dawnego świata.
0: Waszych ulubieńców, misia i smoka.
2: Do usłyszenia.
1: Słuchajcie nas, pa pa.
2: Pa pa.
3: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: promocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna. O bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie. Jaka to była strona?
2: Poczekaj. O, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Słuchacie polski

0: na rolę warzyw w człowieka diecie? Wie to przedszkolak, lecz spójrzcie sami, same kłopoty z niemowlętami. Zamiast pasjami zjadać kalafior, taki maluszek krzywi się na to.
1: Maluszek, proszę, bloku,

0: Polskie Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.
1: Czemu jest mi tak radośnie i wesoło?
2: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
1: Zgadłeś, drogi

0: te buchobory, zobacz sam.
1: Jajka oraz pomidory, ach to takie muchomory.
0: A do tego krasnoludki
1: rzodkiewkowe. Mniam, mniam, mniam.
0: Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym.

0: Serowiec u tacu dizo, bacz sam.
1: Tele z forku nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus.
2: Mniam, mniam.

0: Złoto, srebro czy diamenty, auta, jachty czy okręty, rubin co jak słońce świeci, co najdroższe jest na świecie.
1: A może mój mały chomiczek?

0: autopromocja.
1: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
2: Alfabet Orkiestry.
3: M jak mistrz!
1: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę 10 października o godzinie 12.
0: Autopromocja.
4: Zabieram Was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio Dzieciom.
5: Sterczy w ścianie taki pstryczek, mały pstryczek elektryczek.

0: emocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
2: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
2: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 w Polskim Radiu Dzieciom zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
6: Autopromocja. Bajanie Kulfona i Moniki.
7: Kum, kum, rere, kum, kum, kum, trzej dzieciaki, rozrabiaki. Tu mówię ja, wasza żaba Monika, która pojawia się i znika.
8: Dzień dobry, witam was bardzo serdelkowo. Ja nie znikam, a wręcz przeciwnie. Witam was bardzo, bardzo, jako gawędziarz, bajarz i dudziarz. Dudziarz? Dzisiaj będziemy dudzić,
7: nudzić
8: i bajdurzyć i bzdurzyć o pewnym chciwusie, który został ukarany.
7: Tak, bo nasza przepiękna opowieść, którą wam za chwilę opowiemy, nosi tytuł Ukarana chciwość.
8: Tak. Więc znowu będziemy wam opowiadać o innym gospodarzu, który był tak bogaty, że bogactwo wylewało mu się z każdego kąta.
7: Ale był przy tym okropnie chciwy.
8: Tak, i powiedział, chodzi i mówił, ale mało mam tego bogactwa, muszę mieć więcej.
7: Mało mam, jestem tak chciwy, że muszę kogoś obrabować nawet. Rabował swoich chłopów. No.
8: Nie, to poprzedni, ten nie rabował, ten nie? Miał inną obsesję, czyli miał tak zwaną ideę fix.
7: Chodził. Nie, bo on kiedyś wysłuchał pewnej legendy.
8: Opowieści.
7: Że tutaj na tym Podbeskidziu grasowali zbójnicy.
8: Wysłuchał przepięknej opowieści.
7: Tak, że o beskidzkich rozbójnikach,
8: tak,
7: którzy rabowali, zabierali bogatym, a nie oddawali biednym.
8: Nikomu nie oddawali, tylko chowali.
7: A jak zobaczyli, że zbliża się policja,
8: tak,
7: to wszystko zakopywali.
8: Potem zapominali, gdzie to zakopali.
7: Tak jak wiewiórki.
8: I chodzili i szukali.
7: No i właśnie, i tak się stało, że ten bogaty chciwus kupił sobie olbrzymi kawał lasu, bo wiedział, że tam w tym lesie gdzieś musi być zakopany skarb rozbójników.
8: Tak, a jeszcze musimy wam dodać, kochane dzieci, że był on poza to oszustem, bo jak kogoś zdołał oszukać na jeden grosz, to taki był szczęśliwy i zadowolony.
7: A wiesz co? On był bardziej szczęśliwy, jak kogoś na 2 grosze oszukał.
8: O, a na 5 groszy?
7: Jaki szczęśliwy był. Ho, ho, ho, ho, ho.
8: No dobrze. A w domu to nic nie robił, tylko chodził z łopatą od wczesnego ranka do późnej nocy. Łaził z łopatą po lesie i kopał doły.
7: No właśnie, to tak od wiosny do późnej jesieni.
8: A nawet w zimie też potrafił chodzić. Chodził i szukał dawno, gdzie zbójcy zakopali to złoto. Chodził, chodził, chodził.
7: I nic nie znalazł.
8: Nic. Ale całymi dniami chodził. Szukał, ale daremnie. I co potem się stało?
7: No potem się tak stało, że parobek własny, wybrał się do swojego wujka w odwiedziny do trzeciej wsi za zakrętem.
8: Dlaczego do trzeciej? Bo on tam miał...
7: No bo tam mieszkał wujek, no.
8: Trzecia wieś za zakrętem, to była trzecia wieś za... Poczekaj, pierwszy zakręt to była wieś jedna, drugi zakręt to była druga, a trzeci zakręt to była trzecia wieś?
7: No, dokładnie.
8: To za każdym zakrętem była wieś?
7: Tak, za każdym zakrętem. No i tam, jak się wybrał do tego swojego wujka od rana, jak siedli do stołu...
8: A, jak siedli do stołu...
7: O, to słuchajcie, to tak, najpierw była bryndza.
8: Jaka bryndza?
7: Zjedli bryndzę.
8: Co ty?
7: No jak ta, bunc?
8: Bunca od razu.
7: Od razu
8: bunca. Od razu bunca. Bryndzę to jedli hej.
7: Najpierw na śniadanie zjedli bryndzę. Na

0: Drugie śniadanie bunta. Na obiad były oscypki.
1: Tak?
0: Później było mleko zsiadłe.
1: Żentyca.
0: Żentyca to jest serwantka.
1: No to była żentyca, nie zsiadłe.
0: Żentyce pili bez przerwy.
1: Bez przerwy żentyce?
0: Od rana do nocy pili żentyce.
1: Żentyca. A wiesz, ja kiedyś słyszałem, że napisał taki coś, taki wiersz był, żentyca. Nie, to może żeńcy.
0: Żeńcy, bardziej
1: żeńcy. Tak. Bardziej żeńcy to byli? Aha, to nie było żeńnie. Aha, tak mi się wydawało, że to może...
0: Może się z ożenkiem pomyliło.
1: Z ożenkiem?
0: Gogola był ożenek.
1: Nie, żeńcy. A to były żeńcy, to było coś innego. Dobrze, żentyca to żentyca.
0: Tak. No i jak sobie już tak pojedli, to ten...
1: Jak sobie tej żentycy popili, to poszli spać.
0: Nie. Parobek mówi, o, ja muszę być przed wieczorem w gospodarstwie mojego chciwusa, dlatego, że o 6 rano do roboty muszę wstać.
1: I kto tak powiedział?
0: Parobek.
1: No to on mówi, to bierz konia i jedź konno.
0: No i on wziął tego konia na barana.
1: Nie, no co ty?
0: Jak to nie co ty? Nie, koń go wziął na barana.
1: Wuj powiedział, mój żartowałem. Mówi, derdaj na piechotę.
0: Ale jak
1: mogę ci konia dać, bo mi koń jest potrzebny do pracy. Jak ja ci mam dać konia? Autobus już ostatni odjechał.
0: Na tramwaj nie masz co liczyć?
1: Jaki tramwaj tam był? W lesie?
0: Nie było?
1: No pewnie, że nie. Słuchaj, to nie było ani tramwaju, ani nic nie było. Ostatnia furmanka pojechała już. On mówi, a jak będę szedł przez te trzy wsie, po tych zakrętach, to dojdę na rano. Mówi, muszę iść na skróty.
0: Na skróty, ale mówi, na skróty to nie chodź, bo tamtędy to Indianie gonią bizony.
1: Co ty, to nie w tym.
0: Nie?
1: Nie w... Wiesz, sobą to nie można bajek opowiadać. Gdzie ci się Indianie znaleźli?
0: Jak jest las, to Indianie.
1: Beskida. Gdzie?
0: To nie.
1: No. Nie, on mówi, idę na skróty przez las, mówi, bo mój gospodarz będzie zdenerwowany. I poszedł.
0: Ale pomylił zakręty.
1: Nie, nic, tam nie było zakrętów.
0: Jak to mówiliśmy, 3 zakręty.
1: Ale to jakby szedł drogą, a on nie szedł drogą, tylko szedł prosto przez... Tak mówi, idę tędy.
0: A to się mówi na skuśki.
1: Na skróty, mówi, idę. I poszedł. Idzie, nagle patrzy, a tu się światełko pali. O, mówi, ktoś mi przyświeca.
0: W tunelu?
1: Jakim tunelu? W lesie.
0: A w lesie?
1: No.
0: No właśnie, patrzy, zobaczył światełko i mówi, o, a mnie się chce fajeczkę zakurzyć, a chubki zapomniałem, nie mam czym przypalić.
1: I krzesiwka.
0: Tak, nie mam czym przypalić, to odpalę sobie od tego ogniska.
1: Od tego ogniska, bo tam pewnie cyganie siedzą i pieką kurę.
0: Nie, cyganie siedzą i patelnie robią.
1: A i patelnie. I podszedł, patrzy, a tam nie ma ani patelni, ani cyganów.
0: Ani jednego cygana.
1: Ani pół nawet nie było. No. Ale za to te węgielki się tam zażą pod tym drzewem. Wziął jeden węgielek do fajeczki włożył, a faję miał, mówię ci,
0: Jak beczka. Olbrzymią, ale nie przypalił.
1: I zamknął i tak idzie, pyka.
0: Mówi, się nie mówi, patrzy, mówi, nic się nie pyka.
1: Nic się nie pyka. Ale przyszedł do domu, a gospodarz mówi, gdzieś ty był, po moim lesie chodzisz, z Bujnieckiem. On mówi, jaki twój las? Mówi, a tam cyganie sobie siedzą, ognisko palą i kury pieką, a ty mówisz, że to twój las. A mówi, tak? Mówi, gdzie cyganie?
0: A no zobacz, mówi, to nawet fajkę sobie chciałem przypalić.
1: Tak.
0: Patrzy, a tam zamiast węgielka w fajce, złoty pieniądz.
1: A ten mówi... Zaraz!
0: Skąd ma złoty pieniądz?
1: Skąd ja tam wziąłem, ten myślałem, że to węgielek z tego ogniska. O, to pewnie złoto, mówi, rozbójników moich.
0: Tak, i mówi, dawaj swoje stare ciuchy.
1: Kto?
0: No ten gospodarz, bo się chciał przebrać za parobka.
1: A po co?
0: No żeby nie był taki wysztyftowany i elegancki.
1: Co ty, nic nie dawał, tylko poleciał, zapomniał o wszystkim.
0: Nie.
1: Poleciał w krótkich majtkach. Taki był chciwy. Oczywiście, poleciał, wziął tylko łopatę i 40 worków wziął.
0: No i zaczął poszukiwać, gdzie jest to ognisko.
1: Gdzie jest ognisko? Patrzy, ognisko palą na polanie, w nim przez pomyłkę. Nie widzę. Tu nie, ale nagle patrzy, jest.
0: Jest, tak, jest.
1: Jak nie skoczy, jak nie zacznie zgarniać, dawaj. O, mówi
0: w krótkiej chwili miał już 2 pełniusieńkie worki złotych pieniędzy.
1: Tak.
0: A oraz kilka garści innych monet. Takich srebrnych, miedzianych.
1: Tak?
0: Tak, tak. Miał i mówi, co zrobić, co zrobić? Przecież jeszcze worków mi zabrakło, jeszcze nie zostawię tu nic, a nic. Nie zostawię ani jednego złotego pieniążka.
1: Zaczął napełniać kieszenie. I co
0: mówi? Jeszcze siadał za koszulę.
1: I do butów sobie nasypie, mówi.

0: bo miał buty z cholewami.
1: I pozbierał wszystko do ostatniego grosika.
0: Pogrzeba, i zataszczył do domu. A słońce już, trzeba powiedzieć, zachodziło.
1: I później, jak już troszkę odpoczął, to krzyknął do swojej żony.
0: Chodź, babo!
1: Tak, chodź, babo, powiedział. Zobaczyć bogactwo.
0: I mama powiedziała, już!

0: Jak nie? A ona, o matko!
1: Ale wiesz, jakie to były żaby?
0: To były żaby.
1: Skaradne.
0: Tak? No. Dobrze. No i mówi, zgłupiał ten mój stary. Tak powiedziała ta jego ten. On mówi, gdzie mówi mi te żaby? Fu! Mówi, a uciekaj mi ty z tym. I jak nie zacznie gonić te żaby, a te nie, żaby zaczęły miotłą, gonić miotłą, jego.
1: Ona miotłą zaczęła te żaby tłuc.
0: Tak. A żaby zaczęły gonić tego chciwca.
1: A to wiesz, to tak jak ta plaga egipska.
0: Nie, to jakby jak myszy popiela, to tam żaby.
1: Nie, to tak jak w Biblii żaby w Egipcie u faraona.
0: Nie, tam, to nie. To było inaczej, to było tak jak za popiela, bo to u nas było. Żaby wyskoczyły i zaczęły gonić tego chciwusa, a ten chciwus uciekał i krzyczał, żaby mnie gonią, żaby!
1: Ale wiesz co?
0: A żaby na aby.
1: Ale rzekła do niego ta żonka i powiedziała, to masz stary za swoją chciwość, oj
0: ty
1: masz,
0: chciwusie.
1: Masz.
0: I od tego dnia chciwus, zmienił. Jak go te żaby pogoniły, zmienił się.
1: Już nie był chciwusem.
0: Został dobrym się człowiekiem, zaczął nawet obdarowywać.
1: Każdemu dał żabę.
0: Dlatego nie żabę, tylko dawał pieniądze, rozdał. Dlatego dzieci, nie bądźcie chciwusami. Pamiętajcie, jak was żaby opadną, to wszystko oddajcie.
1: Do widzenia. Myjcie zęby.
0: I nogi.

dopiero mam z tym biedę. Może 10, może 1.

też można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł jak należy brytwannie, lecz zdębiał

0: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
1: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
0: Wszystkie te informacje znajdziecie
2: w poradniku młodego odkrywcy.
1: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
2: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
1: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty.polskieradio.pl.
0: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
3: Niezapomniana przygoda trwa!
4: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Czuję, co się święci.
6: Co?
5: Opętał ich zły duch. Dam głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch. Ta noc karesą sprzyja, miłosny tchnęła czar. Tej sytuacji

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że cham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: nie marnuj dnia, bo masz za sercem i...
1: Ale dokąd?
2: Już ty dobrze wiesz. Odwagi za mną marsz, z głową albo bez. Ja nie leję wody, już widzicie, że spadać można w dół.

0: czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Rad płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: Choć tyle błędów i tyle ran, ono jest przy mnie, dalej trwa. Mówi mi idź, mówi mi tak. Jest w zdaniach, które burzą mury. Niekiedy drwi z zamkniętych drzwi, bo wie, że kiedyś je otworzy. Tak więc ja znam ten klucz, co ma potężną siłę słowa.
1: Jest takie słowo.
0: Nadzieja. Powtarzaj aż do znudzenia. Mówią, że

0: psa.
1: Może ty,
0: może ty,
1: może jednak ja.
2: Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio dzieciom.
3: O pan Krasym to piosenka, o pan Krasym mądrym psie, który umie słuchać pana, który umie słuchać pana, umie słuchać. No bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi.

O pan kracym to piosenka, o pan kracym dobrym psie, który śmieje się do pana, który śmieje się do pana, lubi śmiać się, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza.

Który nie opuści pana, który nie opuści pana, zawsze z panem, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza. Nikt nie zastąpi.

drogę. Coś w ciemności cicho gada. Zamajaczył strach na wróble, wskoczył chyłkiem w noc. Chciałbyś bać?

Pewien kot wszedł na płot, siedział sobie tak na płocie. Odśpiewywał arię kocie. Ogon sterczał jak antenka

0: nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Pewien kot, jak to kot, wydeptywał ścieżki.

0: laskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, niedługa, niedługa, nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj kąteczku jeszcze raz,
0: jeszcze raz,
1: jeszcze raz.
2: Autopromocja.
3: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
2: Autopromocja.

mnie plan, mimo że straszny ze mnie był dzban. Więc pora dziś na mój ruch, by cię pocieszyć za dwóch. Luz, bluz, zdejmiemy ten czar. Koncepcję już mam, choć pomysł ten jest głupi i zły, to powiem ci, że nie poznałem nikogo aż tak odważnego jak ty.

poprawię, zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny kit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć wiem, już zanim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie tli, wiesz, i w tym rzecz. Naszej łodzi nie będzie nic, bo zalewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje moc, to nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a potem jest śmierć.

0: miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan, nie oddam swojej mocy wam. Mikstura czy trik, zaklęcie czy czar? Byle tylko zaraz zgasł ten blask. Jest też sztuczek na czystego woli, lecz kiedy las płonie, rusznie żałuj.
1: Na czym to ja?
2: A, tak.
0: Wiem, że ktoś tu zdradził mnie, więc będzie co musi być. Śmiało wyjdź i powiedz, że to tylko przypadek, więcej nic. Znajdźcie tego kogoś mi, ktoś chce z mych życzeń kpić.

Uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz.

0: Piratów skarby z wraku gdzieś na dnie. Każdy wie, że lepiej jest błyszczeć, jak na szyjnik po babuni iskrze się.
1: Czy to źle? Nie mów nie.
0: Ryby są, są, są, głupie gonią, co się świeci.
1: Jak dzieci.
0: Oh, już mnie chcą, chcą, chcą, na mój błysk ławica leci.
1: Bóg feć.

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Dzień dobry. Marta Powałowska, Renia Żuchowska. Czas otworzyć drzwi naszej radiowej świetlicy i zaprosić was do wspólnej zabawy. Będziemy razem.

0: Razem do godziny 17. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Jechała grupa ludzi, a każdy z nich się nudził. Jechali w samochodzie po równej, szarej drodze. Jechali w wielkiej ciszy, skuleni niby myszy. I mieli proste włosy i nóg nie mieli bosych. Nagle coś się zmieniło, każdy krzyczy jak wariat. Coś im gdzieś podskoczyło, chyba jakaś awaria.

zabiegło, trzasnęło i zabłysło. Przybiegli zewsząd ludzie podziwiać widowisko. A tamci, co jechali, latarki odpalili. Lecz to im nic nie dało, bo zaraz zobaczyli, że się znów coś zepsuło. Wrze zbiorowa histeria. Co tak ciemno? Ratunku! Wyczerpana bateria?

wiedzieli wtedy ludzie, że straszna ciemność idzie, że nie potrafią uciec, a nic nie będą widzieć. Więc każdy prawie przysnął i prawie się położył, gdy w dali ktoś zagwizdał melodię pełną grozy. Przeniknęły ich dreszcze, to już jakaś parodia. Tyle przeszkód i jeszcze taka przykra melodia.

Nudna historyjka, ale wiecie co? Za każdym razem, kiedy ja wsłuchuję się w ten utwór, to mam wrażenie, że ona wcale nie jest nudna. I tak sobie też pomyślałam teraz, że to jest takie zjawisko, które rzeczywiście czasami może nam towarzyszyć, kiedy opowiadamy jakąś historyjkę po raz, nie wiem, 10., 50. No i wydaje nam się, że ona wcale już nie jest atrakcyjna, a tymczasem w innych osobach może wzbudzać zupełnie inne emocje. No i w drugą stronę to też może zadziałać. To znaczy taka historyjka po raz 10. czy 50. opowiadana przez nas, uważana przez nas za bardzo atrakcyjną, no dla innych może się już mniej atrakcyjną okazywać. Jaki na to sposób? Myślę, że najważniejsze to po prostu wsłuchiwać się w innych oraz w siebie, no i wtedy na pewno uda wam się wszystko wyczuć. Ale jestem też ciekawa, czy na przykład macie taką historyjkę, którą uwielbiacie opowiadać innym, bo ja mam kilka takich historyjek. Oczywiście nie będę wam teraz ich opowiadać, bo radiowa świetlica no nie służy temu, bym opowiadała wszystkie historyjki, które uważam za super ciekawe albo zabawne, chociaż od czasu do czasu o takich pewnie też ode mnie słyszycie. I no wręcz przeciwnie, wolałabym się wsłuchać w wasze opowieści, dlatego śpieszę szybciutko z informacją, jakie mamy drogi kontaktu. Moi drodzy, możecie do nas dzwonić pod numer telefonu 22 645 2055, albo możecie do nas wysyłać wiadomości na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl.

W przypadku waszych rodziców na przykład. No i rozmyślę o tym, co takiego będziecie robić podczas zbliżającego się weekendu. No, zbliżającego, bo owszem, dla niektórych on już się rozpoczął, ale no, niektórzy jeszcze muszą troszeczkę poczekać, bo kończą lekcje na przykład o godzinie 16 albo 17, albo mają jeszcze jakieś dodatkowe zajęcia lub lekcje wyrównawcze i aż do 18 na przykład przebywają w szkole albo właśnie na jakichś korepetycjach. Więc moi drodzy, nie, ja nie zapomniałam o naszym pytaniu dnia. A brzmi ono dzisiaj następująco. Uwaga, uwaga, wsłuchajcie się uważnie. Wyobraźcie sobie, że możecie na jeden dzień wprowadzić jakąś nową, bardzo nietypową zasadę i to taką, której musieliby przestrzegać wszyscy ludzie na świecie. Jaka to by była zasada i jak myślicie, co w związku z nią by się wydarzyło? Wszyscy może poruszaliby się tyłem, kiedy pada deszcz, albo może musieliby wymyślić jakieś swoje powitanie. No tutaj wszystko zależy od waszej wyobraźni, od waszej fantazji, no i tego, czy macie ochotę się z nami pobawić w nasze pytanie dnia, do czego bardzo gorąco was oczywiście zachęcam. 22 645 20 55, śmiało dzwońcie.

Ale się zrobiło tajemniczo, tajemniczo i nagle po prostu fru, wyskoczyła nuta z muzyczki, która nam zawsze towarzyszy w radiowej świetlicy, niczym ten przysłowiowy Filip z Konopi. Ja tutaj tak myślałam, że tajemniczo do was przemówię, jak to w utworze właśnie z filmu animowanego Jak ukraść księżyc się tak zrobiło, prawda? A tymczasem fru, tak się wiecie, trochę przyczaiłam i sama się przestraszyłam, jak ta nota nagle wyskoczyła, no ale tak to czasami bywa. Słuchajcie, moi drodzy, teraz się nie będę czaić, tylko powiem prosto z mostu, że mam dla was jedno podwójne zaproszenie do Wrocławskiego Teatru Lalek i do nas spektakl, który już jutro, bo 10 października, odbędzie się o godzinie 14. Zatem, jeżeli macie jutro wolny czas, albo chcielibyście komuś sprezentować takie zaproszenia, no i mieszkacie we Wrocławiu albo w okolicach tego miasta, to śmiało dzwońcie do nas pod numer telefonu 22 645 2055, bo właśnie do Wrocławskiego Teatru Lalek jedno podwójne zaproszenie bardzo chętnie wam sprezentujemy. Tak, tak, sprezentujemy. Nie ma co tutaj wielkiego zadania do wykonania dla was wymyślać. Ja po prostu uznałam, że skoro mamy piątkowe popołudnie, to możemy sobie po prostu zaserwować takie zaproszenie do teatru. Na jaki spektakl zapewne teraz się zastanawiacie nad tą kwestią, bo o tym nie powiedziałam. Spektakl to Skarpety i Papiloty. Skarpety i Papiloty, tak brzmi tytuł tego spektaklu, który już jutro, w sobotę, o godzinie 14 we Wrocławskim Teatrze Lalek się odbędzie. No i my bardzo chętnie wam sprezentujemy takie zaproszenie na ten spektakl. Wystarczy do nas zadzwonić 22 645 2055.

0: No i właśnie taki hop do naszej audycji wprost, do radiowej świetlicy wykonał tytułowy Aladdin, bo to właśnie z tego filmu pochodzi ta piosenka. Z 2019 roku, to właśnie z tej ekranizacji, bo było kilka, z tego co pamiętam, zresztą filmów animowanych również. Ale teraz nie o filmowym świecie rozmawiamy, a o świecie teatralnym. To wszystko za sprawą jednego podwójnego zaproszenia, które dla Was mamy do wrocławskiego Teatru Lalek na spektakl Skarpety i Papiloty. No i ja się bardzo cieszę, że okazuje się, że jest wielu chętnych na to zaproszenie, ale jako pierwsza dodzwoniła się do nas Helenka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Helenko, powiedz proszę, czy ty lubisz chodzić do teatru?
1: Tak.
0: A co takiego jest fajnego w chodzeniu do teatru? Ja zawsze o to pytam, bo to mnie niesamowicie interesuje.
1: Po prostu lubię oglądać.
0: Lubisz oglądać. Bo ja sobie też tak myślę, że taka wizyta, taka wyprawa do teatru, no to ona się wiąże też z przygotowaniem, prawda? No bo trzeba się ładnie ubrać, wcześniej trzeba się najeść, no bo wiadomo, że podczas spektaklu już jeść nie można. Trzeba przypomnieć rodzicom, by wyłączyli telefony. No mnóstwo takich przygotowań taka wizyta wymaga. Zauważyłaś to?
1: Tak.
0: A powiedz mi, ty zwracasz często uwagę na to, jak się zachowują inni w teatrze?
1: Tak.
0: No i jak się ludzie w teatrze zachowują? Odpowiednio, czy jednak coś by się zmieniła?
1: Zmieniła.
0: A co byś zmieniła, Helenko, w zachowaniu niektórych osób?
1: Bo niektórzy przeszkadzają. Bo na przykład telefon butelką.
0: O, właśnie, właśnie, to jest słuszna uwaga, bo podczas spektaklu nie pijemy i nie jemy. Od tego jest antrakt, czyli taka przerwa, która właśnie w trakcie spektaklu zazwyczaj ma miejsce. Ona trwa około 15 minut i wtedy możemy się napić, możemy zjeść. Masz rację, w trakcie spektaklu takich rzeczy nie robimy, bo po pierwsze, tak jak sama powiedziałaś, przeszkadza to innym widzom, którzy przyszli cieszyć się z oglądania takiego wydarzenia, takiego widowiska, jakim jest spektakl, a po drugie, pewnie też przeszkadza aktorom, znając życie. No bo skoro ludzie na widowni to słyszą, no to aktorzy na scenie pewnie też. Ale ja słyszałam, że ty chciałabyś też opowiedzieć o spektaklu, na którym byłaś ostatnio. Czy to prawda?
1: Tak.
0: Co to był za spektakl?
1: Kulawa kaczka i ślepa kura.
0: Kulawa kaczka i ślepa kura. No i o czym to była historia?
1: Że była... kaczka, która miała nogę taką, na której nie mogła chodzić i podpierała się kulą, a kura była ślepa. I szły do spełnia, do takiego miejsca, gdzie się spełnia marzenia, bo ta kura chciała widzieć. I ta kulawa kaczka ją nabierała, że idą tam, a tak naprawdę chodziły po podwórku.
0: Rozumiem. Czyli tutaj mogłaby zaistnieć współpraca między nimi, ale tak nie do końca chyba ona się udawała i postanowiły spełnić swoje marzenia. No, ciekawa jestem bardzo, jak się ta historia zakończyła, ale oczywiście nie opowiadaj nam, Helenko, bo być może ktoś z naszych słuchaczy jeszcze na ten spektakl także będzie się wybierał, więc nie będziemy w

0: finału tutaj zdradzać, ale ja oczywiście mogę ogłosić wszem i wobec, że jak najbardziej podwójne zaproszenie, które mamy na spektakl Skarpety i Papiloty do Wrocławskiego Teatru Lalek właśnie w twoje rączki wędruje. Także super, że zadzwoniłaś, super, że opowiedziałaś nam o tych wszystkich rzeczach związanych i z wyprawą do teatru, no ale także i związanych ze spektaklem, który ostatnio widziałaś. Także, moja droga, ja bardzo proszę w przyszłym tygodniu do nas zadzwonić, by opowiedzieć, jak było na Skarpetach i Papilotach, dobra?
1: Dobra.
0: Super, fantastycznie. To teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mamę, tatę, brata, kota, całe polskie radio, dzieciom, krasnoludki i moją klasę.
0: Super pozdrowienia, fantastyczne. Bardzo pięknie dziękujemy za te w naszą stronę skierowane i my ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego popołudnia. Pozdrowienia dla krasnoludków już zapisuję na różowych karteczkach tym razem, bo te żółte, no to po prostu nie wiem, gdzieś mi zniknęły. Może smok ogonem zakrył. No nie wiem, nie wiem. W każdym razie w tym miesiącu, w październiku pozdrowienia dla krasnoludków wywędrują na różowe karteczki i na pewno do nich później trafią. Wszystkiego dobrego, miłego, udanego weekendu. Do usłyszenia niebawem, Helenko. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.

0: Bubu.
1: No i jak tam? Tak w ogóle ten piątek wam mija. Bardzo jestem ciekawa, czy już macie dopięte na ostatni guzik swoje weekendowe plany, czy jeszcze nad nimi pracujecie, czy może jakieś negocjacje rodzinne trwają odnośnie do wyjazdów albo do różnych aktywności, które będziecie uskuteczniać wspólnie właśnie w ten zbliżający się weekend. Śmiało, proszę bardzo, jeżeli macie ochotę nam o nich opowiedzieć, jak najbardziej możecie do nas zadzwonić. 22 645 20 55. Możecie także jak najbardziej odpowiadać na nasze dzisiejsze pytanie dnia, które brzmi następująco, już wam przypominam. Dzisiaj wymyślamy jakąś nową, bardzo nietypową zasadę, która miałaby trwać przez jeden dzień i której musieliby przestrzegać wszyscy ludzie na świecie. Jaka to by była zasada? Jak myślicie, co wówczas by się wydarzyło? Śmiało dzwońcie ze swoimi propozycjami lub też opowieściami dotyczącymi tego, co w najbliższy weekend, który już tuż, tuż, już za rogiem, już za progiem na was czeka. A ja obiecuję, że po piosence zawróci nam się w głowie. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj piątek, a w piątki bawimy się w sportowy zawrót głowy. Zatem koniecznie bądźcie z nami. Wracamy za moment.

0: Pytałam was przed piosenką między innymi o to, jakie macie plany na ten zbliżający się weekend i o swoich planach postanowiła opowiedzieć nam Basia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co tam słychać u ciebie, Basiu? Jak ten piątek się rozpoczął? Dzisiejszy poranek był miły czy nie bardzo?
1: Nie bardzo.
0: Ojej. Ale czy to oznacza, że na przykład bolało cię rano gardło albo zaspałaś do szkoły lub przedszkola?
1: Nie.
0: Jakieś inne tutaj się problemy pojawiły, rozumiem?
1: Tak.
0: A udało się już je rozwiązać?
1: Tak.
0: No to super. To jest najważniejsze, że już się udało je rozsupłać, no bo dzięki temu to podejrzewam, że już ta pozostała część dnia jest całkiem przyjemna.
1: Tak.
0: Uff, całe szczęście, bo się już zmartwiłam, że rzeczywiście to jakaś taka sprawa, która ci kompletnie humor zepsuła, ale skoro już jest wszystko wyjaśnione, to się okazuje, że i humor pewnie powolutku będzie wracał. Basiu, jakie masz plany na ten najbliższy weekend?
1: Że będę na turnieju.
0: Na jakim turnieju?
1: Tenisowym.
0: A ty grasz w tenisa?
1: Tak.
0: Ale super, ja tak specjalnie się zapytałam, czy ty grasz w tenisa, no bo można być na turnieju.
1: Będę grać.
0: Debla? A to wyjaśnij naszym słuchaczom. Ojeju, a co to znaczy? Debel, singiel. Opowiadaj proszę, bo nie wszyscy słuchacze wiedzą.
1: Singiel to jak się gra na przykład w jedną osobę, że nie jest drużyna, tylko jedna osoba. Na jedną osobę.
0: Czyli jeden na jednego.
1: Tak.
0: A jak jest dwóch na dwóch?
1: To jest debel.
0: To jest debel. No to super. I powiedz mi, czy ty długo już grasz w tenisa?
1: Ile lat gram w tenisa? Cztery.
0: A ile masz lat tak w ogóle?
1: 9.
0: No to ty prawie połowę swojego życia w tenisa grasz.
1: Tak.
0: A czy to jest sport warty polecenia? Poleciłabyś innym?
1: No, tak.
0: Dlaczego warto się zainteresować grą w tenisa według ciebie?
1: Bo się dużo biega.
0: A wiadomo, że dzieciaki w twoim wieku uwielbiają ruch, prawda? No bo ruch to przecież
1: tak.
0: Zdrowie, to wszyscy wiedzą. A powiedz mi jeszcze proszę, czy oprócz turnieju tenisowego jeszcze masz jakieś plany na weekend?
1: Chyba nie.
0: Chyba nie, czyli też tak troszkę pewnie na bieżąco się będzie różne rzeczy planowało, różne rzeczy będą się działy. A gdybyś miała na przykład zaplanować obiad na ten najbliższy weekend, to co takiego byś zaserwowała?
1: Schabowy.
0: Wiesz, ja tak specjalnie pytam, bo ja przyznam się szczerze, że naprawdę to jest jedno z moich ulubionych zadań, czyli właśnie w piątek zastanawiam się, co takiego pysznego będę jadła w weekend. No bo w tygodniu wiadomo, człowiek jest zabiegany, dużo się dzieje, dużo spraw trzeba załatwić, a w weekend tego czasu jest troszeczkę więcej, więc można sobie na przykład zaserwować swoje ulubione danie. Twoim ulubionym daniem jest schabowe, tak?
1: Tak.
0: No to doskonale. No to ja będę trzymała kciuki, żeby schabowy na twoim talerzu się pojawił. Bo to też jest tak, że jak zjemy coś, co nam sprawia przyjemność, to i też humor się od razu poprawia. Basiu, powiedz mi jeszcze tylko proszę, co by musiało się wydarzyć w ten najbliższy weekend, byś mogła powiedzieć śmiało, że to twój najlepszy weekend w życiu?
1: No. Jakbym wygrała z moją koleżanką.
0: No to słuchaj, będziemy trzymać kciuki, żeby poszło wam doskonale podczas tego turnieju, ale mam wrażenie, że bez względu na to, czy uda wam się zwyciężyć, czy nie,

0: to ten czas, który razem spędzicie, na pewno będzie super fajną przygodą i to jest najważniejsze. Basiu, czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Tatę, krasnoludki, mamę, Witka i koty.
0: Super pozdrowienia. Fantastyczne te pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy. Pozdrowienia dla krasnoludków lądują na różowych karteczkach. No i oczywiście my ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Przesyłamy moc uśmiechów i trzymamy mocno kciuki i życzymy udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego, nie tylko piątkowego popołudnia, ale całego weekendu. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Do usłyszenia.
2: Dwa, raz, dwa, trzy, cztery.

Ale obiecałam wam jeszcze sportowy zawrót głowy. Zatem, moi drodzy, trzymajcie swoje głowy w dłoniach, niech mocno siedzą na waszych karkach, bo za chwilkę no, będziecie mogli nimi zawrócić i to na sportowo. No bo piątek to przecież czas, kiedy sprawdzamy waszą sportową wiedzę. No i przed nami, uwaga, uwaga, zagadka. Usłyszycie cztery hasła, ale tylko trzy pasują do siebie, bo są związane z jedną dyscypliną sportową. Jedno hasło jest intruzem. Waszym zadaniem jest wskazać tego intruza i oczywiście odgadnąć, jaką dyscyplinę mamy na myśli. A oto te hasła. Wiosło, ósemka, batuta, sternik. Powtarzam jeszcze raz. Wiosło, ósemka, batuta, sternik. Które hasło jest intruzem wśród tych czterech i te, które do siebie pasują, z jaką dyscypliną sportową są związane? 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie!

0: słońce świeci!
1: Tak jest!
2: Zawsze ta piosenka powoduje, że uśmiech na mojej twarzy się pojawia. W drodze przez Bajoro, tak się ona nazywa i pochodzi z filmu animowanego Księżniczka i Żaba. No ale teraz nie piosenki, nie filmy animowane, nie żaby ani księżniczki są tym, o czym rozmawiamy, a sportowy zawrót głowy, czyli nasze zabawowe wyzwanie, które serwujemy Wam podczas naszych piątkowych spotkań. No i proszę, proszę, dodzwoniła się do nas Asia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Asiu, czy ty słyszałaś te cztery hasła, które przed momentem, przed piosenką Wam zdradziłam?
3: Tak.
2: No to przypomnij, proszę, co to były za słowa?
3: Ósemka, ternik, batuta i tego ostatniego zapomniałam.
2: I wiosło.
3: I wiosło, tak, i wiosło.
2: Tak, dokładnie. To są te cztery hasła, o których wspomniałam. No i teraz proszę bardzo, wśród tych czterech haseł ukrył się pewien intruz. Które słowo jest intruzem?
3: Batuta.
2: Batuta? A dlaczego?
3: No bo wiosło, sternik i ósemka. No to o wioślarstwo chodzi, a batuta do tego po prostu nie pasuje do takich rzeczy.
2: No wiesz co, wydaje mi się, że zdecydowanie zasłużyłaś na... Brawa, fanfary i oklaski. Tak, doskonała odpowiedź, wyczerpująca. Wszystko tutaj się pojawiło w tym, co przed momentem nam powiedziałaś. Tak, dokładnie, to słowo batuta jest tutaj intruzem, a wszystkie trzy pozostałe wyrazy związane są z wioślarstwem. Doskonale. No, gratulacje ogromne. No, bardzo miło mi jest obwieścić wszemi wobec, że radiowy upominek Polskiego Radia Dzieciom w twoje rączki powędruje, Asiu. A powiedz mi proszę, ty lubisz sport?
3: Tak, i teraz idę na trening tenisa.
2: O, no proszę. Cóż w ogóle za zbieg okoliczności. Kolejna osoba, która dzisiaj będzie grała w tenisa. To musi być chyba jeden z bardziej popularnych sportów wśród naszych słuchaczy. No proszę, może kiedyś zrobię taki ranking sportów ulubionych wśród słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. O, to byłoby całkiem niezły, fajny pomysł na audycję i na spotkanie. Tylko wtedy no, to musiałoby być tak, że musielibyście różne osoby, różni przedstawiciele tych sportów musielibyście do nas tutaj przyjechać, żeby pomóc mi prowadzić taką audycję, bo ja takiej wiedzy o sportach jak wy, to niestety nie mam, więc trzeba się nad tym zastanowić, bo to jest całkiem ciekawy pomysł i możemy go, myślę, wspólnie zrealizować, tylko jednak troszeczkę pracy i przygotowań on wymaga. Ale powróćmy do ciebie, droga Asiu. Czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
3: Mamę, tatę, brata, wszystkich słuchaczy, panią, całe Polskie Radio Dzieciom, łącznie z krasnoludkami, misiem Michasiem, smokiem Adasiem i babcię, dziadka, moje koty, mojego myszoskoczka, moje kuzynostwo, moich wujków i dziadków.
2: Ale super pozdrowienia, no fantastyczne. Wszystko przemyślane, wszyscy zostali wymienieni. Oczywiście my się do wszystkich tych twoich pozdrowień przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, owocnego treningu i oczywiście wspaniałego nie tylko piątkowego popołudnia, ale całego weekendu. No i tak jak wspomniałam, wyczekuj, wypatruj listonosz, bo już niebawem wyruszy on w twoją stronę z upominkiem Polskiego Radia Dzieciom. Także olbrzymie

0: Gratulacje jeszcze raz. Oklaski z mojej strony w twoją pędzą. Jest... Tak?
1: Janka na trening przyjechała, bo ja z nią trenuję.
0: O, no i super. No i fantastyczny, bo to też pokazuje, że kiedy się wspólnie sport uprawia, to przecież to nie tylko jest dobre dla naszego zdrowia, ale także możemy i przyjaźnie zawierać i to też jest fantastycznym. Do usłyszenia, Asiu. Wszystkiego dobrego. Pa, pa, pa.
1: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
2: Alfabet Orkiestry.
3: M jak mistrz!
1: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę 10 października o godzinie 12.
0: Autopromocja.

piszesz i chuchasz i dmuchasz. Generalnie strugasz sucha, ale w serca twego głębi czai się też lęk. Co się kryje tam na dnie butelki, a więc na wypadek wszelki sprawdzał, co tam jest, nie będziesz, choć masz wielką chęć.

Boom, boom, boom. No, takimi słowami witamy się z wami, otwierając drugą część naszego popołudniowego spotkania w radiowej świetlicy. 5,5 minuty temu przywitaliśmy godzinę 16:00. No i przypominam nasze dzisiejsze pytanie dnia, a właściwie mogłabym powiedzieć chyba śmiało zadanie dnia, które polega na tym, że czekam na wasze propozycje jakichś nietypowych, nowych zasad, które miałyby obowiązywać przez jeden dzień, ale tej zasady musieliby przestrzegać wszyscy ludzie na świecie. Jaka to by była zasada, co by się z nią wiązało, jak myślicie, jakie konsekwencje właśnie przestrzegania tej wymyślonej przez was zasady zaczęłyby panować wówczas na świecie. 22 645 2055 to nasz numer telefonu. Śmiało dzwońcie ze swoimi propozycjami. Bardzo, ale to bardzo jestem ciekawa, jakie zasady wpadną wam do głowy. Takie nietypowe, niespotykane i zaskakujące.

no, jak to się dzieje, że potrafi zagrać na scenie taką postać, takiego bohatera, który na przykład, no, nie jest kompletnie do niego podobny. I to nie mam na myśli tutaj takich, wiecie, warunków zewnętrznych, czy jest mały, czy jest duży, niski, wysoki albo szczupły, tylko chodzi mi na przykład, że ma zupełnie taki inny charakter. No i wiecie, co jeszcze jedna rzecz mi przyszła teraz do głowy? Czy żeby występować na scenie trzeba mieć odwagę tak od samego początku? Czy na przykład można się tego nauczyć? Na całe szczęście nie zostaniemy bez odpowiedzi na te pytania i dzisiaj przyjrzymy się aktorstwu od nieco innej strony. Porozmawiamy o warsztatach, na których można wcielać się w różne postacie, wymyślać historie, pracować z głosem, ruchem, no a przy okazji poznawać także siebie. Zostańcie z nami, bo za chwil kilka razem ze mną w radiowej świetlicy zasiądzie nasz dzisiejszy gość.

0: Słuchacie radiowej świetlicy w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Thank you.

0: Diamonds in the Skies. Tak brzmi tytuł piosenki, którą wyśpiewała nam reprezentantka Malty w 2022 roku. Ale my teraz nie będziemy się skupiać na Eurowizji Junior, chociaż oczywiście ogłaszam wszem i wobec i przypominam, że jak najbardziej mocno trzymamy kciuki za polskiego reprezentanta. Wiktor Sas jest nim w tym roku i już 24 października ten wielki finał nastąpi gdzie? No właśnie, na Malcie. No ale dobra, zostawiamy ten temat, bo ja obiecałam wam, że przedstawię wam naszego dzisiejszego gościa i ten gość jest już ze mną w radiowej świetlicy. Dzień dobry, drogi gościu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Razem z nami Ewa Andruszkiewicz, aktorka teatralna, telewizyjna i dubbingowa, lektorka oraz prowadząca warsztaty twórcze, aktorskie. Witam cię teraz już oficjalnie bardzo, bardzo serdecznie i chciałabym się na początku zapytać, co myślisz o naszej świetlicy?
1: Bardzo przytulnie. Muszę powiedzieć, że jest, no tak, bo nie widzicie tego, co ja. Jest przytulnie, dość kolorowo, światełka takie przyćmione, co sprzyja zmysłom i odczuwaniu.
0: Takie, i tutaj tak bacznie takie... na ciebie żerafa zerka, zauważyłaś?
1: O, i jeszcze tutaj za mikrofonem widzę mnóstwo pluszaków, kwiaty. Ślicznie. Dobrze, że żyrafa, ona też mi towarzyszy podczas moich warsztatów i spotkań dla dzieci, młodzieży. Dobrze, że przyćmione światło i cisza, bo ja pracuję

0: podczas warsztatów. Mówię, celowo pracuję, chociaż z dziećmi i z młodzieżą, z dorosłymi, z seniorami również, ale dzisiaj chciałam powiedzieć o takiej pracy, która dotyka zmysłów, emocji, wrażliwości, wyobraźni, takiej pracy z elementami aktorstwa, elementami teatru, która służy rozwojowi i takiemu przede wszystkim spotkaniu się ze sobą. To dzisiaj taki język dla dzieci, który bardzo do nich przemawia.
1: No to ja może na początku poproszę cię o rozszyfrowanie tych trzech pytań, które pojawiły się przed piosenką, bo myślę, że nasi słuchacze są tak samo niecierpliwi jak ja i bardzo jesteśmy zainteresowani, jakie tutaj będą odpowiedzi, bo rzeczywiście świat aktorów, świat teatru to jest takie trochę i magiczne miejsce i te osoby są takie bardzo, bardzo magiczne. No bo przecież, i tutaj pierwsze pytanie, czy aktor musi umieć płakać na zawołanie?
0: Niby tak. Niby tak, ale jest to najczęściej proces. W teatrze mamy próby. Te próby trwają od miesiąca do dwóch, do trzech. Czasem się zdarzają produkcje wielomiesięczne, podczas których sceny płaczu, do nich trzeba dojść, do nich trzeba doprowadzić do tej emocji. I teatr, sztuka teatralna, spotkanie na scenie dwóch osób, czy nawet w monodramie, czyli takiej sytuacji, kiedy jest jeden aktor, wówczas potrzeba czasu. Potrzeba czasu, aby te łzy się pojawiły. Scena daje też dystans, bo mamy widownię, która nie jest przecież na scenie. Więc te łzy nie zawsze muszą być prawdziwe.
1: Ach, czyli ten płacz można zasygnalizować, ten żal, smutek albo ból, no bo tutaj też zależy, prawda, od tego powodu, jaki.
0: Tak, twarzą, gestem, ruchem ciała można pokazać, że ta osoba, ta postać, to zwierzątko na scenie, że ono coś przeżywa, jest smutne, przestraszone, jakoś tam wewnętrznie pochowane, czy czegoś się bardzo przestraszyło, czy też jest złe i wtedy płacze. Więc to można na scenie wyrazić oczywiście gestem, mimiką i ruchem ciała, czy też reakcją emocjonalną, może jakimś słowem. I te łzy nie muszą być prawdziwe. Ale znam aktorów i ja też, mnie się też zdarzało, żeby na scenie ta łza rzeczywiście popłynęła. Pewnie z różnych powodów. Czasem jest tak, że aktorowi się coś przypomniało podczas grania tej sceny i dlatego płacze. Czasem jest tak, że tak głęboko wszedł w tę postać, że te łzy, czyli nasze oko samo wyprodukowało łzę. I te łzy się pojawiają.
1: Czyli tak naprawdę najważniejsze jest ustalenie, dlaczego ta postać przeżywa takie emocje i w ten sposób nam je sygnalizuje, bo dzięki temu jesteśmy w stanie gdzieś tam później ją wykreować, stworzyć, ożywić. Tak naprawdę.
0: No, tak.
1: No dobra, i w ten taki oto sposób przeszliśmy do kolejnego pytania, które tutaj się pojawiło. Jak to się dzieje, że aktorzy są w stanie zagrać kogoś, taką postać, która czasami jest zupełnie inna niż oni. I nie mówię tutaj o charakteryzacji, prawda? A na przykład o zupełnie innym charakterze.
0: Tak, ja jako aktorka z takim dość sporym doświadczeniem teatralnym uwielbiam role, które są zupełnie inne niż ja. Na co dzień jestem wysoko wrażliwą osobą. Jako dziecko byłam niezwykle nieśmiała, nawet można pomyśleć, że wycofana. Okazuje się, że jakiś odsetek aktorów zawodowych to są ludzie, którzy do dzisiaj albo kiedyś we wczesnej młodości, czy też w dzieciństwie byli bardzo nieśmiali. Pytanie pomocne.

0: lotnicze, poproszę, bo odpłynęłam troszeczkę.
1: No bo właśnie przepięknie przeszłaś do trzeciego pytania, właśnie czy żeby występować na scenie, trzeba mieć odwagę do takich występów od samego początku i okazuje się, że właśnie nie do końca.
0: Nie, nie trzeba mieć. Można po prostu na tyle siebie rozumieć, żeby tę wrażliwość i jakąś taką złożoność siebie, czy też nieśmiałość. Czasem słyszę, że aktorki, nawet te w telewizji mówią, ja jestem niezwykle taką lękową osobą. Nie wiem, na ile to jest prawda, czy to nie jest jakaś taka nacito analiza.
1: Natomiast, taka na szybciutko, prawda?
0: Taka na szybciutko myślona, czasem nadużywamy słów, ale rzeczywiście można być bardzo różnym. Nie trzeba być tylko odważnym, żeby wychodzić na scenę. Podczas moich warsztatów aktorskich podróży rzeczywiście ja daję przestrzeń dzieciom, młodzieży na to, żeby być sobą. Na to, żeby skorzystać niejako ze swojej wrażliwości, w tym nieśmiałości, nawet wycofaniu. Przychodzą do mnie też dzieci, które mają spektrum autyzmu, czy dzieci właśnie wysoko wrażliwe, czy takie, które chcą ciągle chować się za postacią kota. I w życiu to im się zdarza i też na moich zajęciach. I okazuje się, że te moje warsztaty mają takie podłoże, że w bezpiecznych takich warunkach wszystkie te dzieci potrafią się otworzyć i kreować. Czyli już podsumowując, żeby wyjść na scenę, nie muszę być odważna i gotowa, ale muszę mieć takie warunki sprzyjające, żeby nawet ze swoją wrażliwością wyjść na scenę i nawet zagrać kogoś innego.
1: No właśnie, a później też takie umiejętności, prawda, mogą nam się przydać też w życiu codziennym, na przykład podczas prezentacji, nie wiem, zadania domowego albo jakiegoś szkolnego projektu.
0: Tak, jak najbardziej. Nawet podczas egzaminu. No właśnie. Nie tylko z polskiego, no ale właśnie. Też... tak, na pewno, bo to umacnia. Celem moich warsztatów twórczych, aktorskich jest również to, aby wzmocnić swoje zasoby, ale też wzmocnić poczucie wartości. A poczucie wartości jest zawsze z odpowiedzi na pytanie, kim jestem. Jeżeli siebie znam i wiem, jaka jestem, co lubię, czego nie lubię, to moje poczucie wartości jest pełniejsze i pewniejsze.
1: Tym bardziej, że jak już ustaliliśmy, aktor posługuje się nie tylko słowami i dokładnie tak samo jest w życiu, prawda? Nie tylko słów używamy do tego, by się ze sobą komunikować. Tym bardziej ważne, wartościowe i cenne dla nas jest zrozumienie tego wszystkiego, co siedzi w nas samych, bo dzięki temu i dzięki empatii jesteśmy w stanie też lepiej komunikować się i porozumiewać z innymi.
0: Oczywiście, że tak. Empatia też wynika z wrażliwości, ale no, trzeba ją pięknie wyprowadzić, trzeba jej się tak nauczyć, aby nie była szkodliwa dla nas i abyśmy ją dobrze rozumieli. Takie, no właśnie, empatia i ta żyrafa, która patrzy na mnie przez okulary, taka cudowna tutaj pluszaczek wśród wielu. Elementy NVC, czyli takiego porozumiewania się w relacjach bez przemocy. Żyrafa, jak pewnie rodzice wiedzą, jest symbolem porozumienia bez przemocy, między innymi żyrafa. Ona też się pojawia na moich warsztatach jako symbol, jako postać też. Ja czasem kreuję sama postaci na moich warsztatach. Czasem jest tak, że przynoszę też różne lalki, przeróżne rekwizyty, materiały, tak zwane coś z niczego powstaje podczas warsztatów, aby przepięknie wejść w aktorską podróż. Podróżujemy po świecie wyobraźni. No, że żyrafa może bardzo wiele pokazać, na przykład, że na ile siebie właśnie kocham, na ile o sobie dobrze myślę. Żyrafa ma olbrzymie serce, chyba największe ze spośród zwierząt. Uwielbia się zajmować swoimi maluszkami, swoimi dziećmi, więc to jest

0: Wspaniały też taki symbol dobrych relacji.
1: Dzisiaj o warsztatach prowadzonych przez Ewę Andruszkiewicz opowiada sama Ewa Andruszkiewicz. Koniecznie zostańcie z nami, bo po piosence wrócimy do naszej rozmowy.

0: Dzisiaj w naszej radiowej świetlicy Ewa Andruszkiewicz, aktorka teatralna, telewizyjna i dubbingowa, lektorka oraz prowadząca warsztaty twórcze aktorskie. To nasz dzisiejszy gość. Witam serdecznie ponownie po piosence.
1: Witam ponownie. Dzień dobry, dzieci.
0: No i dzisiaj opowiadamy sobie o tym wszystkim, co jest związane i z byciem aktorem, ale także i z tym, że tak naprawdę każdy z nas, nawet nie posiadając wykształcenia aktorskiego, może ten aktorski świat po pierwsze do swojego życia zaprosić, a po drugie czerpać z niego bardzo, bardzo dużo. Bo na przykład, tak mi się wydaje, popraw mnie Ewo, jeżeli się mylę, ale myślę, że na przykład kiedy nie możemy się dogadać w klasie z koleżanką czy kolegą, albo jakieś takie konflikty mają miejsce, to przecież o ile łatwiej to wszystko przeanalizować i zastanowić się nad tym, odgrywając taką scenkę z na przykład improwizowanymi zakończeniami, w jaką stronę można byłoby pójść i dany konflikt rozwiązać.
1: Jak najbardziej. I tu wkraczamy

0: w cel moich warsztatów, warsztaty twórczo-aktorskie, aktorskie podróże pokazują dzieciom i młodzieży, uczestnikom, że uczyć się siebie można przez całe życie. Można obcować ze sobą, znamy siebie oczywiście, poznajemy koleżanki w grupie, ale mamy przez całe życie mnóstwo zagadek do rozwiązania na swój temat. I podczas aktorskich podróży mamy też możliwość wejścia w relacje życiowe. Program mój autorski oparty jest na historiach różnych, które odgrywamy, które wspólnie kreujemy, nad którymi się zastanawiamy, czasem rozmawiamy, najczęściej w tych starszych grupach, ale i w młodszych, przedszkolnych też. Dzieci mają dużo pytań, odpowiedzi. Młodzież taka od 11 lat wzwyż bardzo lubi tematy dotyczące życia zewnętrznego. Zewnętrznego, no, czyli tego, które bardzo je dotyczy poza domem. Świat rówieśników czasem jest tak trudny, szczególnie dla dzieci, które są z bezpiecznych domów, okazuje się, że te relacje są czasem nie do przyjęcia. I miewałam w grupach dziewczyny, na przykład w takich dziewczęcych grupach na moich aktorskich podróżach, które chciały rozmawiać o przemocy też rówieśniczej, o takim okrucieństwie między dzieckiem a dzieckiem. Okazywało się, że coraz młodsze dzieci mają z tym do czynienia, że coraz młodsze dzieci mają trudności w relacjach, że okazuje się, że idę do klasy i już na wstępie za to, że miałam nie taki, jak był wymagany przez większość piórnik, jestem odrzucana. Albo dlatego, że ktoś powiedział coś brzydkiego na mnie, już większość klasy nie chce ze mną rozmawiać. I z tymi wszystkimi problemami do pani Ewy na warsztaty twórczo-aktorskie w Warszawie, w różnych miejscach, w salach klubokawiarni, w salach warsztatowych, w różnych centrach takich rozwojowych, ale również w szkołach niepublicznych i przedszkolach niepublicznych się pojawiałam, nawet na cyklicznymi warsztatami. I tam pojawiają się też te dzieci. I tam pojawiają się te tematy bardzo trudne. Co ciekawe, na przykład przychodzą potem rodzice i mówią, że no ze mną tak jakoś nie wychodzi to w domu, tak? I ja mogę współpracować z rodzicem. Zauważywszy coś na zajęciach, mogę powiedzieć, że widzę, że w tym temacie to już jest dużo dalej niż pani myśli. To znaczy, że dziecko sobie na przykład z czymś radzi, tak? Albo że coś bardzo przeżywa, coś, co pani wie jako mama, ale ja widzę, że już są zasoby, żeby sobie z tym lepiej radzić. W grupach dziewczęcych bardzo fajnie się nastolatki otwierają. Nie ma tam chłopaków, bo to też taki wiek, gdzie lepiej jest w takim dziewczęcym gronie, bez chłopców. Miewałam też grupy dla samych chłopców. I oni też, chociaż wolą z tymi i chłopcami, i dziewczynami w takich grupach mieszanych, to widziałam, że zupełnie inaczej się zachowują, jak są sami i też łatwiej im wtedy w takim gronie, no, w cudzysłowie męskim, zobaczyć siebie bardziej, nie?
1: Wiesz co, ja to w ogóle mam takie wrażenie, słuchając tego wszystkiego, co mówisz, że rzeczywiście czasami łatwiej nam mówić o takich trudnych, nieprzyjemnych tematach w momencie, kiedy odgrywamy właśnie różne sceny, wyobrażamy sobie, jakby one wyglądały, bo to nie jest tak, że tylko różowe kwiatki kwitną wokół nas i słońce pięknie zawsze świeci i każdy się do każdego uśmiecha. No, życie jest jak taki przeplataniec, różne nas sytuacje spotykają, no ale czasami wcale niełatwo jest o tym wszystkim rozmawiać. Tym bardziej w momencie, kiedy trafiamy na takie warsztaty jak te, o których my sobie dzisiaj rozmawiamy, możemy poznać i te swoje emocje, ale też spróbować rozszyfrować te różne rzeczy, które dzieją się dookoła nas i których właśnie

0: nie byliśmy w stanie wcześniej pojąć.
1: Tak, albo nie potrafiliśmy nazwać, czym to jest. I kreując postać, czy też biorąc udział w podróży z wyobraźnią, bo my możemy być, nie wiem, ostatnio robiłam zajęcia, takie sceny były, gdzie dzieci były molami, albo dzieci były królikami. Ja nie muszę być człowiekiem podczas sceny, w której coś bardzo przeżyję. Jako mol mogę się okazać, że jestem bardzo okrutny wobec reszty grupy. I wtedy nie jestem już sobą, tylko jestem takim molem wredziochem. I widzę, jak grupa, inne mole albo inne jakieś postaci reagują na mnie takiego wrednego, tak? Czyli dostaję informację zwrotną natychmiast. Potem z chwilach przerwy można trochę porozmawiać o tym doświadczeniu, ale samo już doświadczanie tych silnych emocji, czy nawet takich lżejszych, czy też takich emocji,
0: czasami
1: które...
0: nowych.
1: Nowych, no, bo czasami nie wiemy, jak wyrażać to, co czujemy, tak? Ale potem nazwanie ich, że to wyniknęło z tego, a tak się zachowali, bo ty zrobiłeś to, to daje niezwykłą wiedzę. I w relacjach, i w życiu, i w ogóle w postrzeganiu, uważam, świata. Bo im bardziej rozszyfrujemy, co czujemy, to czyli tak spotkamy się ze sobą, znajdziemy się w tym swoim świecie wewnętrznym, to jesteśmy silniejsi w tym świecie na zewnątrz. I w szkole, i w przedszkolu, i w radio, i w sklepie Biedronce, i gdzieś tam, gdzie idziemy na koncert. Bo siebie znamy coraz bardziej.
0: Mhm. Tutaj się pojawiła, tak, prawda, się tak szybciutko jeszcze wtrącę, tak? Ta odwaga na początku naszej rozmowy, występowania na scenie, no i ta pewność siebie, która teraz nam się pojawiła, która nie tylko potrafi nam pomóc występować na scenie, ale także zmierzyć się z różnymi sytuacjami w naszym życiu, to jest taka wartość dodana, która jeszcze przy okazji się pojawia.
1: O, jak najbardziej. Pewność siebie można mieć... taką napstryknięcie, bo wymaga tego sytuacja i ja jestem tak, jak to dzieci i młodzież mówią, hop do przodu. Jestem taki, że nikt mi nie podskoczy, czyli można by powiedzieć, że ta pewność siebie jest taką warstwą ochronną. Natomiast pewność siebie wynikająca ze znajomości siebie, ona jest oparta na poczuciu wartości, bo jest różnica między tym, że jestem pewna siebie, mogę być pewna siebie, a moje poczucie wartości będzie zachwiane. Mogę mieć super poczucie wartości, ale nie będę pewna siebie, bo na przykład nie widzę swoich sukcesów albo swoich tego, że bardzo idę do przodu, że się rozwijam, tak? Pewność siebie na pewno dodaje skrzydeł poczuciu wartości.
0: No i to są wszystko bardzo ważne, bardzo cenne rzeczy. Niesamowicie się cieszę, że o nich powiedzieliśmy, ale teraz przejdźmy do takich informacji trochę może technicznych, ale jednak równie istotnych. No i tutaj od razu przychodzi mi na myśl pytanie, czy trzeba posiadać już jakieś umiejętności, by móc dostać się na takie zajęcia?
1: Zapisują się wszyscy. I dzieci od 3 do 6 lat, i dzieci od 6 do 10, takie właśnie grupy posiadam, co roku je organizuję. Dzieci od 11 do 14, od 15 do 18, również młodzież, już prawie dorośli. Pracuję też i z dorosłymi, i z samymi kobietami, i z kobietami z dziećmi swoimi. Czasem są spotkania dla mamy i córki. Czasem pracuję z seniorami, również z niepełnosprawnymi. Czemu o tym mówię, że taka praca z różnymi osobami, w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami powoduje, że widzę potrzeby w szerszym takim wachlarzu. I to, co chcę powiedzieć, że na te warsztaty, jak się przychodzi, trzeba mieć tak, wygodny strój, skarpetki albo boso pracujemy, tak żeby czuć się swobodnie i nie przynosimy nic. I z tym nic, tak zwanym wchodzę boso, pracuje się najlepiej. To znaczy ja nie muszę

0: umieć recytować, ja nie muszę umieć zapamiętywać tekstu, ja nie muszę umieć grać. Co czasem jest wymagane, prawda? Są takie grupy wokalno-aktorskie, które tego wymagają, albo jakieś spotkania takie musicalowe. One też wymagają umiejętności. Ja stworzyłam swój autorski program po to, żeby docierać do człowieka, również małego, i żeby wspierać. Więc na moich zajęciach są różne osoby w różnym wieku, ale też takie, które po prostu chcą czegoś spróbować. Chcą zobaczyć, czy to w ogóle jest fajne dla nich. Chcą poczuć, czy przez tą zabawę, aktorską podróż, na przykład czegoś doświadczą. No i okazuje się, że dzieci nie chcą wychodzić z moich zajęć, że chcą wracać, że kochają panią Ewę i że aktorskie podróże też są jakoś w ich sercu.
1: Ale rozumiem, że też taka praca ma pewien swój finał, tak?
0: Nie zawsze. Są grupy warsztatowe, twórcze, aktorskie, które nie mają stricte takiego finału. Czyli pracujemy w cyklu całorocznym albo w takim odstępie czasowym, nie wiem, raz w miesiącu się widujemy albo co tydzień się widujemy. I te cykle służą rozwojowi, czyli doświadczaniu. W logo aktorskich podróży jest walizka i ta walizka też jest świetnym przykładem takiego pakowania, takiego bycia w drodze, bycia w procesie, to czasem się tak mówi też, bycie w drodze, czyli że chwytam wszystko, co umiem, czego nie umiem, kim jestem, do tej właśnie, jako, że ta walizka i sprawdzam się na różnych płaszczyznach. Czy proszę jeszcze o podpowiedź pytania?
1: No tak, bo tak. Ja jeszcze koniecznie chciałabym się w takim wypadku dowiedzieć, gdzie właściwie możemy w takim wypadku takich warsztatów, takich zajęć poszukiwać.
0: Moje warsztaty są, tak jak mówiłam, w klubokawiarniach, w salach warsztatowych, centrach rozwojowych, ale również w niepublicznych przedszkolach, szkołach. Zapraszam. Chętnie przyjadę, podejmę się nowego wyzwania. Zapraszam szczególnie przedszkola niepubliczne do kontaktu w Warszawie. Sporadycznie pojawiam się nad morzem z warsztatami, najczęściej latem. Moje warsztaty nie zawsze są bez zakończenia. Mam też taki cykl scenicznych warsztatów, które stricte polegają na tym, żeby zrobić spektakl. W określonym czasie, to jest 10 godzin, 12 godzin, 8 godzin, czasami po cyklu całorocznym czy półrocznym w semestrze spotykamy się z widownią i przygotowujemy taki do 30 minut występ, spektakl z afiszem przygotowanym przez grupę. I to jest też traktowane przeze mnie, przez widzów i przez uczestników jako doświadczenie, czyli doświadczamy. Możemy taki spektakl przerwać w każdym momencie, zatrzymać się, zapalić światło, bo komuś się zrobiło źle. Możemy oczywiście zaangażować też do takiego występu publiczność, która na przykład nagle wchodzi do jednej sceny czy na zakończenie i też bierze udział w tym przedsięwzięciu. Także bywa tak, że jakiś projekt jest zakończony występem, ale na co dzień pracuję właśnie w takim cyklu i można by powiedzieć, ojej, ale po tych aktorskich podróżach to ja nic nie zabieram do domu. Nie mam ani nic ceramicznego, ani nie mam obrazu, który powieszę na ścianie, ani nie mam nic namacalnego. A dzieci to lubią, młodzież też to lubi, rodzice też to lubią. Można powiedzieć, że aktorskie podróże zostawiają ślad w sercu. I można powiedzieć też, że budują fantastyczne relacje, bo widzę, że po dzieciach, po młodzieży, że relacje z moich warsztatów zostają na dłużej i również właśnie poza zajęciami.
1: No i proszę bardzo. Okazuje się, że aktorstwo to nie tylko zapamiętywanie tekstu, nie tylko odgrywanie jakiejś roli, ale przede wszystkim takie uważne słuchanie, obserwowanie innych, praca głową.

0: osem, ciałem, ale także odwaga i pewność siebie, nie tylko do tego, by próbować nowych rzeczy, ale by poznawać siebie, zwłaszcza ten nasz emocjonalny świat, który gdzieś tam czasami głęboko jest ukryty, ale on jest, to nie jest tak, że ktoś go nie ma. Bardzo pięknie dziękuję za spotkanie. Ewa Andruszkiewicz, aktorka teatralna, telewizyjna i dubbingowa, lektorka oraz prowadząca warsztaty twórcze aktorskie, była moim i waszym gościem. Bardzo pięknie dziękuję za spotkanie.
1: Bardzo mi miło, dziękuję.
0: A wam, moi drodzy, pięknie dziękuję za te dwie wspólnie spędzone godziny. To była audycja radiowa Świetlica w Polskim Radiu Dzieciom. Marta Powałowska, Renia Żuchowska. Kiedy my się znowu słyszymy? W poniedziałek, punktualnie o godzinie 15. To właśnie wtedy otworzymy ponownie drzwi naszej świetlicy. I to nie byle jakiej, bo radiowej świetlicy. Miłego, udanego, fantastycznego, kolorowego i uśmiechniętego weekendu wam życzymy. Pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
2: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku. A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
2: Posłuchamy też opowieści.
4: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
2: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 w Polskim Radiu Dzieciom zapraszają
5: Jolanta Kossakowska,
6: Monika Gigier,
2: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
7: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
8: Godzina 17, Martyna Huderska i Daria Brzezińska. Witamy serdecznie w piątkowe popołudnie i zapraszamy wszystkich spragnionych informacji ze świata kultury. Dzisiaj wątki literackie będą przeplatały się z teatralnymi, a w naszym studiu będą pojawiali się wspaniali goście. Już za chwileczkę pierwsza z nich. Filolożka szwedzka, literaturoznawczyni, tłumaczka literatury dla dzieci i młodzieży, współpracująca m.in. z wydawnictwem Zakamarki. Dla tego właśnie wydawnictwa przetłumaczyła m.in. znakomite książki Osy Lind czy Ulfa Starka. Już za chwilkę. Agnieszka Stróżyk-Dębińska opowie o zakamarkowych nowościach. A przed godziną 18 przeniesiemy się do Teatru Lalka, w którym trwają wielkie przygotowania do pierwszej w tym sezonie premiery. Doktor Dolittle, opowieści zwierząt. Przepiękna scenografia, znakomita historia i oczywiście twórcy, którzy o tej produkcji będą nam opowiadać. Po godzinie 18 tematy teatralne rozwiniemy, a to wszystko w związku ze zbliżającą się 30. jubileuszową edycją Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak Dzisiaj, organizowanego przez Polski Ośrodek ASITES. 30. jubileuszowa edycja, tak jak wspomniałam, to na pewno dobry moment, żeby po trzech dekadach spotkań z teatrem dla młodej publiczności zapytać o jego przyszłość.

przyszłość, o rolę, jakie teatr może dziś pełnić w życiu dzieci i młodzieży, ale też o język sztuki, o to, jak sztukę tę tworzyć. A pytać będę dyrektorkę artystyczną tegoż wydarzenia, Dorotę Kowalkowską. Zapraszam serdecznie do słuchania, do współtworzenia audycji, jeżeli chcecie podzielić się recenzją książki albo opowiedzieć o ciekawym wydarzeniu kulturalnym, to zapraszam serdecznie do kontaktu. martyna.chuderska@polskieradio.pl 22 645 20 55 drogi kontaktu z nami. Myślę, że warto je zapamiętać, bo będzie też moment, w którym chętnie przekażę wam jedną z książek, o których będziemy dzisiaj rozmawiać z Agnieszką Stróżyk-Dębińską. Choć może powinnam powiedzieć, przekażę jedną z książek waszej mamie albo waszemu tacie, bo to będzie dość niecodzienna sytuacja. Koniecznie zostańcie z nami, bo Agnieszka już za kilka minut pojawi się w studiu.

książeczce płynie rzeczka, w książeczce szumi las. W prześlicznych twych książeczkach tysiące przygód masz. Książeczka cię powiedzie na strome szczyty skał. Z niej możesz się dowiedzieć,

dobrze umyj rączki, a potem książkę bierz.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom w audycji Kultura nie śpi. Agnieszka Stróżyk-Dębińska. Witam cię, Agnieszko.
1: Dzień dobry.
0: Oczywiście jak Agnieszka, to dobre książki, wiemy o tym doskonale, ale dzisiaj też będziemy was zapraszać na festiwale, bo z Agnieszką można się spotykać bardzo dobrze. Spotykają się czasami dorośli na konferencjach. Dziś nam się przypomniało, że widziałyśmy się ostatnio na Festiwalu Literatury w Rzeszowie. Łączy nas bajka. Ale Agnieszka bywa także na spotkaniach, na festiwalach. Targi książki zbliżają się w Krakowie, więc dużo, dużo będzie się działo. Jesień sprzyja, a sprzyja nowościom zakamarkowym też?
1: To prawda, dużo, dużo książek. Też sporo do opowiedzenia, mam nadzieję. To co, zaczynamy?
0: Tak, zaczynamy, zaczynamy. To może zaczniemy od takiej nowości, która do mnie przyszła niedawno pocztą. Bardzo lubię biegać do kancelarii radiowej i otwierać paczki. Zakamarkowe są zawsze wspaniałe. No i moi drodzy, otwieram taką wielką paczkę i pierwsza książka, która wyskakuje, to kto zabił naszego koguta. Zagadki.
1: Tak.
0: I tytuł mrożący krew w żyłach.
1: To zanim o książce i zanim trochę wytłumaczę tytuł, czy się z tego tytułu.
0: A to twoja sprawa, tak? Ten tytuł.
1: I tak, i nie. Aha. Taka zagadka kryminalna. To powiem, że podzielam tę radość biegania na pocztę, czy do skrzynki wyciągania nowych książek, ale tym razem się okazuje, że ty jesteś pierwsza, bo ja choć tłumaczyłam ten tytuł, to jedyny egzemplarz, który miałam, już posłałam dalej w świat do czytania i teraz czekam na moją paczkę.
0: Pożyczyć ci?
1: A tytuł rzeczywiście, kto zabił naszego koguta, może się wydawać zaskakujący, ale to po szwedzku jest tytuł piosenki, takiej mi się dość dobrze znanej kanonu. Coś, co jak próbowałam sobie wymyślić, z czym

0: To można byłoby porównać. To jedyne, co przyszło mi do głowy, to chodzi lisek koło drogi. Ja nie wiem, czy to się jeszcze w ogóle gdzieś dziś
1: Ja to
0: śpiewa.
1: pamiętam dobrze. Dajcie znać, czy w przedszkolach albo w szkołach to tak chyba klasy pierwsza, druga mniej więcej. Później to już nie.
0: Tak
1: czy się
0: myślę.
1: bawicie w
0: Ale
1: tę
0: ten
1: zabawę z
0: tekst gdzieś
1: liskiem?
0: tam w głowie mojej przynajmniej z dzieciństwa został. I jakby się nad nim tak troszkę głębiej zastanowić, no to jest, myślę, dość ciekawy i zaskakujący.
1: Skąd ten lisek się wziął w ogóle?
0: Tak, jak on wygląda i co tam mu się właśnie
1: Tak.
0: dzieje. No i ta szwedzka piosenka, ten szwedzki kanon, który nosi tytuł Nasz kogut no, nie żyje, czy jest martwy. I to jest tak naprawdę tytuł tej książki po szwedzku, no bo po polsku Kto zabił naszego koguta? Doskonały w sumie tytuł na zagadkę kryminalną, na
1: O
0: opowieść
1: tak.
0: kryminalną. Autorzy Anders Sparring i Per Gustafsson.
1: Czyli słynna para obrabków.
0: Słynna para obrabków, więc myślę, że czytelnikom przynajmniej zakamarkowych książek nie trzeba przedstawiać, ale też taki duet autorów, którzy myślę kojarzą się mocno z, jak to powiedzieć, trochę mało konwencjonalnym podejściem do książki dla dzieci, a może bardziej nawet z takim traktowaniem młodego czytelnika tak jak dorosłego, to znaczy patrzeniem na dziecko jako na czytelnika, który może czytać bardzo różną literaturę, a zwłaszcza może też czerpać przyjemność z czytania książek i świetnie się przy tym bawić. Więc mamy zagadkę kryminalną z prawdziwego zdarzenia. Wszystko dzieje się w Kurniku, jak się można domyślać.
1: Już na okładce widać.
0: Już na okładce widać.
1: Załogę kur.
0: Załogę kur. No i widać Bimę, czyli taką małą lisicę, która się pojawia któregoś dnia właśnie w tym Kurniku. Pojawia się tam, bo w lesie po burzy no, sporo szkód i też dom Bimy no, uległ zniszczeniu. Nie wiadomo, gdzie jest jej mama, gdzie jest jej rodzeństwo. I ona szukając sobie nowego miejsca właśnie trafia no, w to takie bardzo mało sobie póki co znane towarzystwo. Świetny punkt wyjścia do tego, żeby się zaczęło dziać. No i jak się można domyślać, co również zapowiada okładka, no ta śmierć koguta w dość tajemniczych okolicznościach.
1: A lis w kurniku? No,
0: no
1: to nie wróży dobrze,
0: nie
1: nawet
0: wróży
1: jak mały
0: dobrze.
1: Lis, to trzeba uważać.
0: Więc początkowa miłość matczyna czy rodzicielska kur, która się tam ujawnia przy okazji pojawienia się tej takiej małej, bezbronnej istoty i te pragnienia skrywane, jak się można domyślać, od dawna, no bardzo szybko zmieniają się w podejrzenia, złość, agresję. I wszystko to, jak póki co słychać w dość takiej zabawnej, komicznej atmosferze, bardzo, bardzo dużo śmiechu przy rozwiązywaniu tej zagadki, a to dlatego, że, i tutaj chyba troszkę bardziej poważny wątek, no mamy do czynienia z takim spotkaniem się z obcym. Albo innym, może tak, czyli całą warstwę jakichś stereotypów, jakichś opinii na temat czegoś, kogoś, kogo nie znamy. No
1: czy
0: jak
1: jest
0: list, to wiadomo,
1: czy
0: jest
1: nie
0: zagrożenie.
1: Jest.
0: No i co z tym zagrożeniem zrobić? I albo nawet co się może zadziać właśnie w takim spotkaniu. To znaczy, jak to spotkanie też nas może zmienić. Okazuje się, że lisica, która, czyli lisek mały, który pojawia się w kurniku, no nie ma możliwości jedzenia mięsa, nawet gdyby bardzo na to ochotę miał i całe jego ciało o tym mu mówiło i przypominało. No
1: czyli
0: ale zaczyna
1: jeść,
0: przechodzi na wegetarianizm, no bo nie ma wyjścia, ale jednocześnie zaczyna poznawać nową kulturę.
1: Nowe
0: smaki, nowe przyzwyczajenia. No i właśnie, gdyby chcieć już poza tym świetnie rozegranym wątkiem kryminalnym, brzydko mówiąc, wykorzystać tę książkę do jakiejś głębszej rozmowy, to myślę, że świetnym jest pretekstem do tego, żeby właśnie porozmawiać, co to znaczy spotkać obcego czy innego i jak to na nas wpływa i co się z nami wówczas dzieje i czy może nie jest tak, że trochę weryfikujemy te nasze wstępne założenia na temat tego, co to spotkanie przyniesie i że ci, których początkowo uznajemy za winnych wszystkiego i całego zła, wcale tacy nie są, że to zło
1: pozory mylą. No właśnie.

0: Właśnie, że to zło tkwi gdzieś, gdzie indziej, więc myślę, że bardzo, bardzo ciekawa lektura.
1: Jeżeli chcecie sprawdzić, co się wydarzyło w ogóle z kogutem Hermanem i jaka jest zagadka jego zaginięcia, to zapraszamy do przeczytania książki Kto zabił naszego koguta? W tłumaczeniu oczywiście Agnieszka.

0: Państwa pracuje nieustająco, niezależnie od pory roku. I jedną z nowości, którą można już zdobyć na stronie wydawnictwa, to jest sweterek też.
1: A tak, to jest zapowiedź świąt już chyba troszkę. Mhm. Być może po okładce to już widać, że śnieg na dachach domów, miasteczka.
0: Ale wiesz, że to już zaraz ten moment przyjdzie, że zaczniemy
1: tak,
0: kupować
1: to prawda.
0: Łańcuchy.
1: To prawda.
0: Ciekawe, kiedy w sklepach zmieni się wystrój, ale obstawiam, że to może być koniec października.
1: Może tak być. Ja powoli się przyzwyczajam właśnie do tego, żeby ten sweterek zakładać, choć niechętnie jeszcze.
0: Oj, zmieniła nam się dzisiaj pogoda.
1: Tak, i to słońce, no jeszcze kusi, ale już gdzieś tam pewnie te płatki śniegu się czają. I sweterek to jest jedna z tegorocznych propozycji zakamarków na okres przedświąteczny i świąteczny. Może nie bezpośrednio o Bożym Narodzeniu, ale o pewnym kocie w sweterku, który to mieszka w kartonie w środku pewnego miasteczka, a żeby no, już tak zupełnie nie marznąć i nie dać się zimie, to każdego ranka wychodzi na spacer, no, na taką rozgrzewkę poranną, taki poranny walk. I intryga, która związana jest właśnie z tym spacerem i z tym sweterkiem. No i pięknie wykorzystany, czy na nowo może opowiedziany motyw nitki i spaceru w literaturze dziecięcej. Co się ze sweterkiem stało, może się już domyślamy, ale jak to się skończy, to już chyba mniej oczywista jest tutaj ta odpowiedź, więc zachęcam do lektury. Jeśli ktoś chciałby wejść w taki właśnie już zimowy, trochę świąteczny klimat, to myślę, że ta książka się świetnie do tego nadaje. Przy czym może też warto powiedzieć, że to propozycja dla nieco młodszych czytelników. Wśród tych zakamarkowych świątecznych propozycji będą też takie dla troszkę starszych, ale to jest książka dla tej najmłodszej grupy odbiorców, a więc i dla starszych, bo to zwykle są takie wspólne lektury.
0: Tak. Ja mam swoje doświadczenia i bardzo sobie chwalę taką literaturę. No, jestem pewna, że rodzice naszych słuchaczy mają podobnie. Wracając do tytułu Kto zabił naszego koguta, to jest książka adresowana do czytelnika tak mniej więcej od 6 roku życia, prawda?
1: Tak. Takiego już pewnie albo samodzielnie czytającego, no, albo takiego, któremu się wciąż czyta, ale już na pewno bardziej zaprzyjaźnionego z dłuższym tekstem, z zagadką, z czymś, co wymaga troszkę może większego skupienia. Tak, to zdecydowanie dla starszych. A sweterek, młodszy czytelnik, ale też sobie pomyślałam o tym, skoro mówisz o wracaniu do lektury, czy czytaniu książek dla najmłodszych, to myślę, że to jest świetny tekst właśnie do tego takiego wielokrotnego czytania, bo to są często też takie lektury, prawda, które są w obiegu przez czas jakiś przynajmniej, choćby właśnie ten jesienno-zimowy i które są jakoś tak sprytnie przez autorów stworzone, skonstruowane, że choć już znamy tę historię, to chcemy do niej po prostu wracać i czytamy ją raz, drugi, trzeci i za każdym razem coś tam nowego w tym odkrywamy, że ten spacer no, jest takim właśnie, taką rutyną się staje trochę i trochę jak w tej historii, te poranne wyjścia na miasto i co tam się znów zadzieje.
0: To prawda, no ale często te teksty mają taką moc, że zapamiętujemy je i czasem w domu też wymieniamy się fragmentami historii, albo dialogujemy ze sobą.
1: To
0: i to też jest coś wspaniałego.
1: To prawda. No i one też mają piękne ilustracje. Tutaj może warto wspomnieć o Cecilii Heikkilä, która no już też jest znana, mam nadzieję, taką czytelnikom zakamarków i nie tylko. Fantastyczne ilustracje, no taki zupełnie swój świat ta autorka, ale i ilustratorka tworzy.
0: Aż chciałoby się przenieść do tego miasteczka i zaprzyjaźnić się z kotem Franssonem, a tak pomyślałam, że może i dobrze mieć czasami ciepły sweterek, ale jak się jest samotnym i siedzi w takim ciepłym sweterku, to cóż nam po tym? Jak czasem nitka się spruje, to może nas zaprowadzić.
1: Kłopoty czasami.
0: Jakieś Ciekawe tak. miejsce.
1: Kłopoty czasami pomagają w rozwiązaniu tak. różnych życiowych trosk.
0: Otwierajmy się na to, co przynosi los. Tu stawiamy trzy kropeczki, co tam się wydarzy, jak będziemy za taką nitką podążać. Do zakamarkowych nowości wracamy.

zaraz po piosence. Proszę z nami zostać. A gdybyście wy chcieli nam podrzucić jakiś tytuł do przeczytania, podzielić się jakąś swoją recenzją, to bardzo proszę. dzieci@polskieradio.pl. Zawsze można do nas w tej sprawie napisać.

0: Zakupię ją dla żony bez wahania!
1: Wracamy do rozmowy. Agnieszka Stróżyk-Dębińska i znakomite zakamarkowe propozycje na jesień. O dwóch już wam opowiedziałyśmy, ale ta lista jest długa i każdy w tej ofercie znajdzie coś dla siebie. Tutaj myślę o odbiorcach oczywiście w różnym wieku. Rodziny Obrabków to już znamy nie od dziś. Pojawiają się kolejne tytuły, też taki tytuł na nudę.
2: W łamigłówki.
1: Tak. A ja wam życzę, żebyście się czasami ponudzili. Bardzo mało mamy czasu na nudę.
2: To prawda. I czasami jak już mamy ten czas, to jest tyle różnych rzeczy, które przychodzą nam do głowy, że spędzamy czas na wymyślaniu i zastanawianiu się nad tym, co moglibyśmy zrobić. I w sumie nic nie robimy. Ale w łamigłówki to jest taka książka, która towarzyszy serii o rodzinie Obrabków. Wspominaliśmy tutaj już o tych bohaterach, o Obrabkach. Mówiliśmy o nowym tytule autorów serii o rodzinie Obrabków, czyli Andesza Sparinga i Pera Gustafsona. A w łamigłówki towarzyszą tej serii i są właśnie takim trochę zbiorem zadań, ale jednocześnie przypomnieniem o bohaterach i szansą na to, żeby samemu spróbować się trochę w roli tego Obrabka, złodziejaszka odnaleźć, trochę poznać siebie, jakim typem Obrabka sami byśmy byli. Bardzo dużo znów humoru, no bo to jakby jest, tutaj już można by prawie, że naklejkę, gwarancja dobrej zabawy nakleić na wszystkie książki, które wyszły spod pióra i pewnie pędzelka i kredek i różnych innych narzędzi ilustratora. Więc zagadki, rebusy,
1: łamigłówki
2: i stąd główki, ten przewrotny
1: tytuł. A tłumaczka którym jest Obrabkiem?
2: No ja pewnie z tego typu takiego, co bardziej się przygląda i chciałby jednak trochę jak Turek książkowy, czyli tego prawa nie łamać, no ale czasem trzeba jakieś sposoby na to, żeby sobie z trudną rzeczywistością poradzić, znaleźć. Myślę, że znów każdy odnajdzie się.
1: A jak tłumaczyłaś tę książkę, to zatrzymywałaś się i sama rozwiązywałaś te łamigłówki?
2: Rozwiązywałam, ale chyba właśnie największą łamigłówką, czy najciekawsze łamigłówki, to były dla mnie pewnie nic zaskakującego, te językowe. Mhm. To, że po prostu jest tutaj bardzo, bardzo dużo też zabawy językiem i ogromna radość zawsze i wciąż, jeśli uda się znaleźć jakieś fajne, śmieszne, nietypowe, trochę może archaiczne słówko, no bo też na tym to troszkę polega, żeby właśnie się pobawić językiem i znaleźć te słowa, które wiążą się w jakimś sensie z tym światem przestępczości, zagadek kryminalnych.

0: pościgów policyjnych, no ale żeby też stworzyć ten świat językowo i żeby on był po prostu ciekawy i atrakcyjny i to przestawianie sylab, tworzenie nazw, nazwisk, które byłyby jakoś tam znaczące, to wszystko jest fantastyczna zabawa dla, myślę, autorów najpierw, później tłumacza, tłumaczki.
1: Zabawa, która nigdy się nie kończy.
0: a wreszcie myślę też przyjemność po prostu dla czytelnika, który przy okazji i właśnie w tym takim kluczu, że to po prostu jest w pierwszej kolejności radość obcowania z literaturą, a w drugiej pewna wiedza, pewne kompetencje, które przychodzą od tak po prostu, nazwijmy to, przy okazji.
1: No i spora odpowiedzialność.
0: Też.
1: Tytuł twój kolejny, tłumaczony. Mamy kilku wspaniałych tłumaczy w wydawnictwie Zakamarki. Wszystkich pozdrawiamy serdecznie, ale ten, na który teraz zerkam, to Billy w szpitalu.
0: Mm-hmm. To książka z serii. Mm-hmm. Wcześniej w Zakamarkach ukazały się dwa tytuły. Billy i dziwny dzień i Billy i świnki. Mm-hmm. Ale Billy jest bohaterem znanym już, mam nadzieję, dość dobrze. Wcześniej inna oficyna, inne wydawnictwo wydawało książki o Billim i wiem, że to były książki bardzo lubiane, bardzo cenione. No i stąd ta chęć kontynuowania tej serii. Wcześniej chyba 5 tytułów, jeśli dobrze pamiętam, w wydawnictwie Enedue Rabe. No a teraz właśnie Zakamarki. Taki bohater w wieku znów przedszkolnym. Mm-hmm. Książki obrazkowe, taka typowa książka obrazkowa, w której no, tworzy się pewien, można by powiedzieć, pewne uniwersum z tej relacji tekstu i obrazu. Tutaj w tych obrazach bardzo dużo się też dzieje i uważny czytelnik, a zwykle młodzi czytelnicy właśnie takimi są, wyczytają różne też historie i pewne elementy tego świata właśnie z ilustracji. A książka Billy w szpitalu to jest taka książka, która no z jednej strony można by ją czytać w kluczu tych książek, które mają nam pomóc oswoić pewne trudne tematy. I takich książek, myślę, jest sporo. Wizyta u lekarza, wizyta u dentysty, pierwsza noc spędzona poza domem. No takich książek, które czasami idą już w stronę takich podręczników do pytanie i odpowiedź.
1: Ale nie czujemy tej podręcznikowości.
0: Ale tutaj właśnie, tak, tutaj nie. Właśnie w sumie o coś zupełnie innego chodzi. Mhm. Przy okazji tej wizyty w szpitalu, no bo Billy tam spina się na drzewo, próbuje trochę psocić, połaskotać po nodze swoją koleżankę, no ale się okazuje, że niestety wszystko się kończy, co prawda
1: upadkiem.
0: W górze liści, ale jednak
1: tak
0: z upadkiem z tego drzewa. No i wymagana jest jakaś interwencja jednak medyczna. I ten szpital jest miejscem akcji, ale ta akcja wcale nie ma związku, czy niewiele ma wspólnego właśnie z tym upadkiem, a jest po prostu świetną przygodą, ponieważ Billy w nocy no, wychodzi z tej swojej sali szpitalnej i udaje się na spacer po szpitalu. No i spotyka, początkowo myśli, że to duch. I teraz chyba tutaj
1: i chyba więcej wam nie powiemy.
0: Można, ale właśnie okazuje się, że ten szpital to jest po prostu taka sceneria, w której rozgrywa się bardzo ciekawa i trzymająca w napięciu akcja, która skutkuje pewną też ciekawą bardzo znajomością.
1: Szpital nie zasypia nocą. Chcecie wiedzieć, co się dzieje w szpitalu i kogo spotyka Billy, to zachęcamy do lektury. No jest jeszcze książka, którą ja też mam w swojej radiowej biblioteczce i też z radością wyjmowałam ją z paczki i tutaj myślę o Śledziku.
0: To prawda i to też seria, więc też się cieszę, że o niej mamy okazję porozmawiać, bo Śledzik to bohater, który właśnie zaczął szkołę i właśnie urodził mu się brat, więc ogromne zmiany w życiu, które też mogą wywoływać spore emocje.
1: Kto ma rodzeństwo, ten wie.
0: Ten wie. I kto czekał na rodzeństwo, tak, ten wie. No ale śledzik ma też to szczęście, że ma wokół siebie bardzo takich wrażliwych ludzi, zwłaszcza

0: pradziadka. Więc też pięknie pokazana relacja taka międzypokoleniowa właśnie tego śledzika, który najpierw, to pierwszy tom opowieści, opowiada o śledziku, u tego dziadka czeka na to, aż mama z tatą wrócą ze szpitala i pokażą tego brata. Ale oczywiście jak się czeka, to się dużo też rzeczy dzieje. Więc ta relacja dziecko dziadek. W drugiej części idzie do szkoły, poznaje przyjaciółkę, ale też te obawy, czy te nerwy związane z rozpoczynaniem nowego etapu i takiego bardzo ważnego etapu, czyli szkoły, tutaj są w taki trochę, myślę, typowy dla skandynawskiej literatury, dla dzieci, humorystyczny bardzo sposób rozładowane, wątkiem wypadających zębów i wróżki zębuszki, czy tego, czy ona przychodzi
1: i nie.
0: Właśnie, czy nie przychodzi i czy w nią wierzyć, czy nie. No, ale to jest też coś, co pozwala właśnie na zadzierzgnięcie się pewnej relacji, pewnej przyjaźni, która okazuje się na tyle ważna, że w tej trzeciej części, czyli właśnie tej, o której wspomniałaś, tej ze zwierzętami, na śledzik, bardzo liczę na to, że ta koleżanka Hela, właśnie tak mówię śledzik, ale może powinnam powiedzieć też, że śledzik to jest chłopiec, i który taki ma po prostu przezwisko. Tak, który takie ma właśnie przezwisko, bo bardzo lubi wodę, bardzo lubi pływać. No i jego koleżanka Hela, która jest taka nadzieja, że się przeprowadzi na wieś, czy w to miejsce, gdzie mieszka śledzik, i zamieszka w domu, który póki co stoi pusty, w domu w sąsiedztwie. No i przyjeżdża tam Hela ze swoimi rodzicami, żeby trochę tak przetestować to miejsce, zobaczyć, czy tam jest fajnie, czy nie.
1: Czy na wsi się podoba.
0: Czy na wsi się podoba, a jak to na wsi, a rzecz się dzieje raczej w okresie wiosenno-letnim, jest bardzo dużo zwierząt, które czasem jakby od razu dają się lubić, a czasem potrzeba trochę czasu, żeby je polubić i żeby jakoś odkryć takie miejsce, jakim jest właśnie przyroda, zieleń i taka rzeczywistość poza miastem. I mnóstwo przygód właśnie i też śmiechu przy okazji spotkań z tymi zwierzętami.
1: Agnieszko, wspominałaś dzisiaj o książkach adresowanych do odbiorców w różnym wieku, bo mówiłyśmy i o maluszkach, i o przedszkolakach, o uczniach szkoły podstawowej, takiej wczesnej podstawowej, ale może tutaj zaskoczę dorosłych słuchaczy, bo wiem, że Kultura nie śpi, to jest audycja słuchana także przez waszych rodziców, że Zakamarki wydają także książki dla dorosłych. Książka Moja ciąża na przykład, czyli Czas oczekiwania.
0: Tak, to też już taka propozycja, jedna z kilku, bo wcześniej były książki z tej serii, które jakoś eksplorowały temat bycia mamą i bycia tatą. A teraz ta ciąża, taka książka, która jest pretekstem do refleksji i do własnych raz przemyśleń, a później przelewania tych przemyśleń właśnie na kartki tej książki. Bo to jest taka książka, która zawiera raczej pytania. Tych odpowiedzi będziemy szukać
1: w sobie i będziemy
0: je, jeśli mamy gdzieś taką wewnętrzną potrzebę, przelewać je właśnie na te kartki i zapisywać. To akurat książka, która właśnie ma towarzyszyć kobiecie w okresie ciąży, w okresie czekania na dziecko, ale może być też jakby czymś, co spiszemy już post factum, jakby przypominając sobie ten czas, obserwując, i to myślę jest ciekawe, z jednej strony swoje ciało, które nam często daje te pierwsze sygnały zmian, czasem takich zmian, które nas bardzo cieszą, a czasami takich, które nas niepokoją i powodują takie emocje, z którymi jakoś się to musimy oswajać. Ale raz właśnie to, co się dzieje w ciele, a dwa, to, co się dzieje wokół nas, naszych oczekiwań, naszych relacji z innymi, tego, jak inni nam w tym okresie towarzyszą i gdzie możemy szukać pomocy, dobrych rad, wsparcia. No i żeby po prostu tego wszystkiego nie zapomnieć.

0: bo dzieje się bardzo dużo.
1: Pamięć jest ulotna, to
0: a
1: prawda.
0: Pamięć jest ulotna.
1: Potem żałujemy, że nie zapisujemy różnych
0: tak, że nie zapisaliśmy
1: historii, wątków,
0: że gdzieś
1: rzeczy.
0: Wiemy, pamiętamy w emocjach, ale już nie jesteśmy tego w stanie
1: trudno
0: jakoś
1: nam to
0: tak
1: złapać.
0: Otworzyć, złapać. Więc taka propozycja, żeby po prostu zapisywać, żeby trochę zwolnić. Mówiliśmy o tym, że czasami brak tego czasu. No więc tutaj taka propozycja, żeby jednak zwolnić i w takiej formie no, analogowej, nie wiem, jak odchodząc od tych nowych
1: osobisty
0: mediów.
1: Pamiętnik.
0: Tak, i nowych sposobów jakby zapisywania rzeczy, bo myślę, że bardzo dużo mamy, tak, mediów społecznościowych, zdjęć.
1: No, ja jestem tradycjonalistką.
0: Tak, a tutaj jest ten papier i jest ta kartka i długopis. Jest też możliwość wklejania zdjęć, czy obrazków, czy wycinania czegoś i takiego współtworzenia, tak, tej książki. Więc to jest taka propozycja właśnie trochę może retro, ale w takim nurcie jednak zachęcającym do tego, żeby ćwiczyć uważność na siebie, na innych i tworzyć z tego coś, co może być prezentem dla przyszłych pokoleń, dla swoich dzieci, dla naszych bliskich.
1: Ja przeważnie oddaję książki młodszym czytelnikom, ale jeżeli słucha nas teraz jakaś mama, która spodziewa się maluszka, albo chce taką książkę podarować komuś bliskiemu, może swojej przyjaciółce, siostrze, to proszę do nas napisać. Ja ten tytuł mam w swojej biblioteczce i bardzo chętnie się podzielę. dzieci@polskieradio.pl, moja ciąża, czyli czas oczekiwania. To my w oczekiwaniu na kolejne, tym razem to będzie zaproszenie od Agnieszki. Posłuchamy piosenki. Proszę z nami jeszcze zostać przez kilka minut. Na początku naszego spotkania wspominałyśmy o festiwalach, które zbliżają się wielkimi krokami. Więc zostańcie z nami, a o wszystkim opowiemy wam zaraz po piosence.

księżyc, tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz, a z garnków są hełmy rycerzy. Lecz kto w te czary nie uwierzy, to jest

zawsze odtąd księżyc w misce widzieć. Ta drabina

0: Stało się to już tradycją, że jesień kojarzy nam się z zapowiedziami książkowymi, z nowościami, ale też z festiwalami. Jak październik, to wiemy, że Kraków, że Festiwal Konrada i Krakowskie Targi Książki. Na obu tych wielkich wydarzeniach czytelniczych spotkać można wydawców, autorów, ilustratorów, ludzi, którzy są związani z rynkiem wydawniczym, a na Festiwal Konrada wybierasz się między innymi ty, Agnieszko, więc poprosimy cię o twoje osobiste zaproszenie, czego będziemy mogli się dowiedzieć, czego posłuchać, kogo zapraszasz na te spotkania. Oddaję głos.
1: Bardzo się cieszę na festiwal, bardzo się cieszę na targi książki i bardzo się cieszę na wizytę autorki, której książki wydawnictwo Zakamarki już od dawna publikuje. Wiem, że są bardzo lubiane. Przyjeżdża Pia Lindenbaum do Polski. Dawno już jej nie było, więc tym większa radość. I będzie po pierwsze gościnią Festiwalu Konrada w takim bloku, który się nazywa Kongres Książki, czyli jest taką propozycją dla osób związanych z rynkiem wydawniczym, ale nie tylko, zainteresowanych książką, publikacją, ale też no literaturą jako taką, ale jakby nazwijmy to trochę pogłębioną refleksją na jej temat. Tym razem festiwal pod hasłem Nieposłuszność i debata, w której weźmie udział Pia Lindenbaum, dotycząca właśnie pewnych modeli wychowawczych, moralizny i antymoralizny, jak to sobie nazwali autorzy festiwalu i tego spotkania, czyli tego zastanawiania się nad tym, jaka ta literatura dla najmłodszych powinna być, na ile powinna właśnie moralizować, kształcić, a nawet jeśli to, jak to robić. I w tym spotkaniu weźmie udział Pia Lindenbaum, ale także Agnieszka Misiak. I to spotkanie poprowadzi dr Anna Czernow, na co bardzo, bardzo się cieszę. Takie spotkanie w, myślę, fantastycznym gronie ekspertów, ekspertek. No więc zapraszam na to spotkanie dorosłych. I to będzie 23 października w piątek o godzinie 14.
0: To już za 2 tygodnie.
1: To już bardzo, bardzo niedługo. A w niedzielę 25 października spotkanie dla dzieci i opiekunów w Pałacu Potockich z autorką między innymi książek o Nusi. Znów Pia Lindenbaum w takiej formie trochę rozmowy z autorem, do której chcemy zachęcać również najmłodszych. Jakoś tak mamy przekonanie, że ta formuła właśnie trochę targowo-festiwalowa, to takie spotkanie autorskie, to jest taka formuła, która również dla dzieci może być atrakcyjna, nawet jeśli czasem trudno jest długo wysiedzieć, to na tyle chcemy jakby zaplanować scenariusz tej rozmowy, żeby się dało i żeby to było ciekawe. Trochę działań warsztatowych, więc taka rozmowa plus warsztaty dla dzieci, dla czytelników i opiekunów w niedzielę. Więc przyjeżdża Pia, bardzo, bardzo się cieszymy. Będzie również w sobotę, mam taką nadzieję, na targach książki podpisywać swoje książki i będziemy przy okazji też promować premierę wydaną na tę okoliczność, czyli nową książkę Pii Lindenbaum.
0: Musimy mieć ketchup.
1: Książka ciekawa też dlatego, że my znamy Piję jako autorkę tekstów i ilustratorkę, a tym razem Pia odważyła się, myślę, na krok niełatwy, czyli oddała stworzenie ilustracji innej autorce, Annie Åkerström, która to wykonała, no właśnie, ilustracje, ale w postaci bardziej origami, wycinanek, takiego świata stworzonego z papieru.
0: Widać to już na okładce.
1: Tak, to widać już inaczej. Na okładce i to też jest bardzo, bardzo ciekawa, myślę, była przygoda dla samej Pii Lindenbaum, ale też przygoda dla nas, czytelników. A świat, który tam jest przedstawiony, skonstruowany z tych papierowych figurek, powycinanych,

0: poukładany. To jest świat kempingu. Trochę już zostawiamy wakacje, ale jednak jest szansa, żeby zostać jakby w tym...
1: Zawsze dobrze wracać.
0: Zawsze dobrze wracać.
1: Szczególnie jesienią i zimą.
0: Tak, i okazuje się, że ten kemping to jest po prostu społeczeństwo w pigułce, że tam są i ci, którzy mają prosty namiot i młodzież, która przyjeżdża po prostu się tam trochę zabawić i no, ci, którzy przyjechali kamperem i można by powiedzieć, że w tym świecie kempingu pola namiotowego mają trochę wyższy status, albo tak się im wydaje. No i te właśnie dzieci, które ze swoimi rodzicami przekonanymi co do tego, że wakacje to jest taki czas, gdzie się po prostu grilluje. Myślę, że to znamy. I w związku z tym tam właśnie jest jakieś rytuały codzienne.
1: To nas łączy. Szwedów, Polaków, wiele innych narodowości.
0: Ale się okazuje, że dzieci do kiełbaski, nawet jeśli ona jest z grilla, już koniecznie trzeba ją jeść, choć wolałyby naleśniki. No potrzebny jest tutaj ten ketchup i...
1: Nie no, hot dog bez ketchupu.
0: Bez ketchupu to nie hot dog, więc udają się po prostu na taką wyprawę po tym kempingu w nadziei, że ktoś jednak w przyczepie, w kamperze, w jakimś tam namiocie pod drzewem postawionym ten ketchup będzie miał. A czy się uda przy okazji zjeść naleśniki, to zachęcam
1: zobaczymy.
0: Do lektury.
1: Tak, musimy mieć ketchup, to jest nowość. Warto zdobyć i pobiec z tym egzemplarzem do Pipo autograf, a może ktoś z was ma motylki i mrówki, pudle i frytki, albo książki Doris ma dość, lub Leosia. Pobawimy się, tych tytułów jest naprawdę sporo, więc jest okazja, żeby porozmawiać, spotkać się z autorką, spojrzeć sobie w oczy, uścisnąć łapkę i wspomniany autograf również zdobyć, a nie zdarza się to często, bo tak jak wspomniała Agnieszka, ta autorka no nie zagląda regularnie do Polski, więc to nie lada gratka. Agnieszko, pięknie ci dziękuję za wszystkie opowieści i o zakamarkowych nowościach i też za powrót wspomnieniami do tych dawniejszych tytułów, bo zawsze warto wracać i sobie odświeżać. W takim gąszczu nowości sporo nam umyka. Zaglądajcie na stronę wydawnictwa, zajrzyjcie koniecznie na targi książki w Krakowie. Rodziców zapraszamy na Festiwal Konrada. A wszystkich do czytania dobrych książek, o których dzisiaj opowiadała Agnieszka Stróżyk.
0: I słuchania radia.
1: I słuchania radia, tak, bo my jesteśmy takim nośnikiem dobrych wiadomości i tego się trzymamy.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję.
1: A wy zostańcie z nami, moi drodzy, bo po piosence zabieram was do Teatru Lalka, w którym trwają przygotowania do wielkiej premiery. Już jutro Doktor Dolittle i jego zwierzęta na wielkiej scenie.

0: Co znaczy usłyszeć kogoś? Czy wystarczy zrozumieć słowa? A może prawdziwa rozmowa zaczyna się wtedy, kiedy naprawdę się w kogoś wsłuchamy? Warszawski Teatr Lalka już od jutra i młodszych, i starszych zaprasza na przedstawienie Dr. Dolittle – opowieści zwierząt. Barwne kostiumy aktorów, ciekawa scenografia i zabawne przygody zwierzęcej ferajny dorosłym na pewno przypomną, no, może trochę świat dzieciństwa. A młodszych zapoznają z jednym z najbardziej niezwykłych weterynarzy, jakich zna literatura. Z twórcami spektaklu rozmawiała nasza reporterka Julka Rozbiecka.
1: Akcja.
2: I tak to się zaczęło.
1: Nie, bo wszyscy lubią opowieść o doktorze Dolittle. Ja też, naprawdę bardzo. Ale jest w nim jeden malutki kawałek, który zwykle opowiada się trochę za szybko.
3: Będzie poprawianie historii?
1: Nie. Tylko drobne uzupełnienie, bardzo drobne, mniej więcej papuziej wielkości. To powiem tylko kilka szczegółów, bo papuga bez szczegółów to właściwie gołąb.
4: Nie obrażaj gołębi.
1: Nie, nigdy. One świetnie roznoszą wiadomości.
3: No i choroby.
1: Kiedy doktor przygarniał kolejne zwierzęta, każdy z nas miał swój własny problem. Dawna liczyła worki z owcem.
4: No bo owiec nie rozmnoży się od samego patrzenia.
1: Gerget liczył domowników.
3: Zawsze ktoś wychodził mi dwa razy.
1: A dzik! Dzik uważał, że wszystko wygląda wspaniale.
2: No bo wyglądało.
1: A doktor? Doktor patrzył na każdego nowego przybysza tak, jakby od dawna na niego czekał. To była bardzo piękna cecha i bardzo niepraktyczna. A wtedy pojawił się pewien człowiek. Jedyny człowiek, który nas jeszcze wtedy odwiedzał. Doktorze! Ze zwierzętami niż z ludźmi, może powinien pan zostać lekarzem zwierząt? A doktor na to, że przecież są
2: weterynarze.
1: No tak, owszem, ale ilu z nich pyta pacjenta, czemu właściwie dolega? Ilu z nich naprawdę słucha?
5: Magdalena Miklasz, reżyserka spektaklu Dr. Dolittle – opowieści zwierząt. Widzów w tą historię powoli wciągają zwierzęta, które przejęły opowieść, ponieważ Dr. Dolittle się nie pojawił na spotkaniu i one muszą zacząć opowiadać. I próbują to zrobić wszystkimi możliwymi sposobami, żeby było interesujące, ale tylko tymi, które mają na samej scenie. Scena była przygotowana pod spotkanie z doktorem, więc muszą wyczarowywać na przykład z filtrów do świateł jaskółki albo z jakichś puf przygotowanych statek. Także wszystko się dzieje z takich rzeczy, które gdzieś wygrzebały sobie z kulisy albo z zapadni. Jakaś jest może tradycja adaptacji doktora Dolittle. I rzeczywiście w tych filmowych wersjach, w różnych teatralnych, no zawsze jest ta postać. Kto zagra Dolittle'a, to jest ten nasz Hamlet, prawda? Tutaj właściwie my go zrównujemy razem z tymi zwierzętami i tak naprawdę to one opowiadają, więc starałyśmy się z Dorotą Kowalkowską, autorką scenariusza, żeby ta opowieść była nie o guru, nie o kim

0: Ktoś, kto tutaj będzie rządził, jest takim mistrzem, tylko właśnie o grupie, gdzie jeden na drugiego pracuje. Każdy jest tak samo potrzebny i ważny. Nawet taka postać, która się najmniej odzywa, jest cichutka i tam tylko biega, niby biega z tyłu, a nagle się okazuje, że bez niej też ten statek jakby nie popłynie.
1: Płyniemy? Płyniemy. Ale jeszcze widać brzeg.
2: Jeszcze tak.
1: A teraz?
2: Teraz już gdzie?
3: Jaskółki! Jaskółki, jaskółki,
2: jaskółki! A, za nimi!
1: Ma pan mi prosto!
4: Ale ma pan, nie ma skrzydeł!
1: Ale ma pan, ma wybrzeża!
4: Ale my mamy jaskółki!
1: Jak chcecie.
0: Dzieci, jak przyjdą na spektakl, to mam nadzieję, że zobaczą doktora Dolittle. Zobaczą nie tylko doktora Dolittle, bo na początku poznają osobiście zwierzęta, które mówią ludzkim głosem, bo one się już teraz nauczyły mówić ludzkim głosem, ale najprawdopodobniej zobaczą jeszcze metafizyczną postać, niebywałą, czarodziejską postać, która też się pojawia w doktorze Dolittle i też jest postacią czasami ulubioną dla niektórych. Czyli Pushmi Pulju. Każdy się skupia na czymś innym. No, pani
5: najbardziej Polinezję lubią.
0: A, no właśnie. No to świetnie, Polinezja jest tutaj.
6: Nazywam się Nikola Czerniecka. Moja rola to papuga Polinezja. Mam dziób, ale mam też takie fajne, pumpiaste, welurowe ogrodniczki. Pumpiaste mam na myśli to, że one mają takie nogi szerokie, podobne właśnie jak papugi mają, przy łapkach takie więcej puchatych piórek. I mam zielony golf pod tymi żółtymi ogrodniczkami. No wiadomo, zamiast rąk skrzydła, no wielkie, ciężkie tak naprawdę są te skrzydła, więc to jest takie wyzwanie, żeby zachować dynamikę też ruchu.
5: Bardzo akustyczne było słychać.
6: Tak, to prawda, nawet czasami specjalnie sobie te piórka tak bliżej mojego mikrofonu przykładam, żeby były różne efekty dzięki tym piórom. W sumie chyba głównie woda, deszcz.
5: Jak się chodzi, jak się jest papugą? Jakoś dziwnie pani chodziła.
6: No tak, to prawda. Ja się naoglądałam bardzo wielu papug. Tak naprawdę teraz już w moim telefonie wyskakują mi tylko papugi. Jak tylko wejdę na jakąś aplikację, to mam mnóstwo papużek. Polecam oglądanie papug. Bardzo poprawia humor. No i co? No mam tak nóżki do środka, zawsze stópki tak, wiecie, krzyżuję sobie. No i tak tuptam, przechylając się na prawo i lewo. Dynamicznie. Każde z tych zwierząt ma jakieś swoje ograniczenia wynikające na przykład z ich fizjonomii, z tego, że właśnie papuga no nie może czegoś po prostu podnieść rękami, tylko musi to zrobić w jakiś swój inny papuzi sposób. Więc też poszukiwania tych rozwiązań były bardzo ciekawe dla nas też jako aktorów w ogóle, żeby sobie wyobrazić, dobra, to jak to teraz jest, kiedy nie mogę sobie po prostu dwiema rękami czegoś podnieść? I okazuje się, że to prowadziło do bardzo ciekawych i różnorodnych rozwiązań, żeby, no to może nie rękami podniosę kubek, tylko na przykład dziobem. I jest to nadal super, wspaniały sposób podniesienia kubka. Myślę, że warto przyjść na przedstawienie, bo jest bardzo zabawne. Właściwie głównie przygoda i zabawa przyświeca całej tej historii. Nic nie jest tutaj za bardzo na serio, ale też myślę, że na pewno właśnie spotkanie się z tą różnorodnością, charakterami. Każdy, myślę, może odnaleźć w którymś zwierzaku coś dla siebie i w którejś z historii coś poruszającego. Być może nawet, mam taką nadzieję.
3: No,

0: jutra. Podejrzewam, że doktora Doolittle bardzo dobrze znają wasi rodzice. A czy znają go wasi rówieśnicy?
1: Doktor Doolittle to taki pan, który leczył różne zwierzęta.
2: Był niezwykły, bo jako jedyny umiał rozmawiać ze zwierzętami i umiał z nimi rozmawiać na przykład, co im dolega, bo zwierzęta lepiej wiedzą, co im dolega, niż ludzie.
3: A gdybyście potrafili rozmawiać ze zwierzętami tak jak doktor Doolittle, to o czym byście z nimi rozmawiali i z kim?
4: Ja bym rozmawiała o tym, że na przykład gdy one szczekną, to bym ich zapytała, co one chcą. No i wtedy bym wiedziała, no i bym zrobiła to, co one chcą.
5: Ja bym chciała porozmawiać z moim kotem, bo on bardzo często miauczy. I właśnie nie wiem, czy on chce jeść. On chce praktycznie ciągle jeść, ale nie może. Chciałabym z nim wtedy porozmawiać, kiedy tak naprawdę chce mu się jeść.
6: Ja bym chciała rozmawiać ze szczurami. No i chciałabym się dowiedzieć, dlaczego mieszkają w kanałach albo w jakichś opuszczonych miejscach. Może tam im wygodnie.
4: Ja bym chciała rozmawiać z moim psem, bo on też ciągle szczeka i czasami chce bułki, czasami chce jeść, a czasami chce takiego smaczka do mycia zębów, więc nie wiem, czego on chce. No i chciałabym się dowiedzieć.
7: Fajnie jest rozmawiać z zwierzętami.
8: Zapytałbym ich, jak są zbudowane i czemu myszy tak krótko żyją.
0: Doktor Doolittle, opowieści zwierząt w Warszawskim Teatrze Lalka. W repertuarze od jutra.
9: Autopromocja.
10: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
11: O tak, Guidonie, słuchamy.
12: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
13: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
11: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
10: Och, dziękuję. No to posłuchajcie. Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
9: Autopromocja.
14: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
0: Dajcie nam się bawić, dajcie nam grać. Pozwólcie nam odgrywać role, zmieniać je, zamieniać się miejscami. A może po prostu pozwólcie nam przez chwilę nie wiedzieć, co wydarzy się dalej. Czym jest zabawa? Czy sposobem poznawania świata, czy próbą generalną dorosłości, a czasem może być też sposobem, żeby powiedzieć nie regułom, które wydają się nie do ruszenia. Temat zabawy będzie tematem przewodnim 30. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak Dzisiaj, organizowanym przez Polski Ośrodek ASITERZ. O tegorocznej edycji, która startuje już dziś, zaraz po piosence, opowie nam dyrektorka artystyczna tego wydarzenia, Dorota Kowalkowska. Koniecznie zostańcie z nami i zajrzyjcie na stronę festiwalu, żeby zapoznać się z repertuarem i złapać ostatnie zaproszenia na te fenomenalne spektakle.

0: Od 16 do 24 października Warszawa zamienia się w wielką scenę dla najmłodszych, dla młodych duchem, bo startuje 30. Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak dzisiaj. W studiu Dorota Kowalkowska, dyrektorka festiwalu i z tym wydarzeniem związana już od wielu lat. Witam cię, Doroto, serdecznie.
1: Dzień dobry. Od 5 to moja piąta edycja jako dyrektorki artystycznej festiwalu, tak.
0: Czyli ogromne doświadczenie, a 30. edycja jubileuszowa będzie pod tym kątem też wyjątkową? W związku z tym, że już 30 lat?
1: Tak, świętujemy, dlatego edycja nosi tytuł Let Us Play, czyli pozwólcie nam się bawić, grać, ale też trochę rządzić. I zastanawiamy się w trakcie tej 30-letniej edycji, jak można też te granice teatru dla dzieci i młodzieży trochę porozpychać, gdzie rządzą dorośli, a gdzie rzeczywiście osoby młode i najmłodsze. Będzie wyjątkowa, bo przed nami 14 spektakli. To edycja polsko-belgijska. Dużo pięknych propozycji z bardzo różnych gatunków i rejestrów, bo i spektakle dramatyczne, i nowy cyrk, taniec, nowa choreografia i jak co roku propozycje dla widzów w bardzo różnym wieku. Mm.
0: Jubileusze mają to do siebie, że zawsze są pewnego rodzaju podsumowaniami. Patrzymy w przeszłość, ale zerkamy przede wszystkim w przyszłość. Ta edycja też taka będzie?
1: Tak, myślę, że tak podskórnie tak będzie. Zresztą to pytanie o przyszłość nie tylko festiwalu naszego, ale w ogóle o kierunek rozwoju festiwali teatrów dla dzieci i młodzieży i sztuk performatywnych dla dzieci i młodzieży będziemy sobie stawiać w dyskusji 18 października, którą poprowadzi Wojtek Ziemilski z udziałem kuratorek i kuratorów festiwali z innych krajów tego typu. Ale tak, my oczywiście trochę też podsumowujemy, czy zastanawiamy się, w jakim jesteśmy punkcie, nie tylko programowo, ale też organizacyjnie. Myślę, że mamy jako Stowarzyszenie Polski Ośrodek ASI też ogromną satysfakcję i dumę, że przez 3 dekady właściwie bez przerwy prowadzimy ten festiwal jako podmiot niezależny, jako organizacja pozarządowa. A to jest duży wyczyn, tak myślę, i też prowadzimy ten festiwal w porozumieniu z różnymi instytucjami, podmiotami we współpracy, nie mając swojej siedziby, nie mając jednego miejsca. I myślę, że to też jest taka

0: A dla nas wielka radość, że możemy właśnie współpracować z różnymi teatrami, muzeami, miejscami i być na tej mapie Warszawy, powiedziałabym, tak szeroko, ale jednocześnie, że z tym wyzwaniem, bo jest to wyzwanie, sobie radzimy i możemy oferować publiczności warszawskiej i pozawarszawskiej propozycje i z całej Polski, ale też z innych krajów i to nas bardzo cieszy.
1: Myślę o tym braku siedziby, że to może być dla was pewnego rodzaju utrudnienie i pewnie z jednej strony, jak na to patrzymy, tak jest, a z drugiej strony możliwość grania w różnych miejscach i współpracy z różnymi partnerami też daje taką szerszą perspektywę i pewnie też możliwość nawiązania nowych kontaktów, czy też przyjrzenia się jakimś nowym możliwościom.
0: Tak, na pewno. Staramy się być w bardzo różnorodnych miejscach, w wielu dzielnicach miasta. Mm-hmm. Nie być tylko w centrum.
1: To był atut dla mieszkańców stolicy.
0: Myślę, że tak. I też tak dobrze skomunikowanego miasta, bo właściwie wszystkie nasze lokalizacje są też na linii metra albo blisko tramwajów. Śmieję się, ale no Warszawa jest wspaniale skomunikowanym miastem. I to wielki zasób. Tak, na pewno przez tę różnorodność partnerstw i wielość partnerstw budujemy nowe relacje. Myślę, że też wchodzimy w środowiska nie tylko teatralne, co też jest dla nas bardzo ważne. Jakąś taką sieć tworzymy z tymi miejscami. Poznajemy nowe instytucje, nowych partnerów, ale też z wielką wdzięcznością współpracujemy z tymi, którzy od wielu lat otwierają swoje drzwi i są chętni do współpracy, jak Mazowiecki Instytut Kultury, Instytut Teatralny, CSW. To też są takie partnerstwa już wieloletnie i one też napawają nas wielką radością i takim poczuciem, że budujemy pewne zaufanie u tych partnerów, ale też, że możemy razem myśleć na przykład o kolejnej edycji. To jest dla nas bardzo cenne.
1: Oczywiście Korczak dzisiaj to jest znakomity program, ale też to, na co zwracacie uwagę, to dostępność, czyli spektakle adresowane do osób z różnymi potrzebami. I to jest też taki wyznacznik i coś, taki znak jakości waszego festiwalu, coś, co się z wami nieodłącznie kojarzy.
0: Tak, staramy się, żeby różne formy dostępności zabezpieczać, zapewniać. Też zajmuje się tym Iza Orzechowska, która jest koordynatorką dostępności na naszym festiwalu i dba o to, żeby też nasza oferta trafiała do osób z zróżnicowanymi potrzebami. Ale ta dostępność, myślę, że też wypełnia się na wielu poziomach, zarówno jeśli chodzi o docieranie do publiczności o zróżnicowanych potrzebach, ale także na takim poziomie dostępności ekonomicznej, przestrzennej i myślę sobie, że też symbolicznej, bo staramy się dawać jasny sygnał, że teatr może być przestrzenią, do której wstęp ma każda osoba, że nie wymaga nie wiadomo jak wielkich kompetencji, żeby odebrać spektakl, żeby go poczuć i żeby na przykład też o nim porozmawiać, wymienić myśli. Od 5 lat realizujemy tak zwane KDR-y, czyli kluby dobrej rozmowy, gdzie też z publicznością i twórcami, twórczyniami rozmawiamy o przedstawieniach i tak jesteśmy trochę w tym doświadczeniu razem.
1: No to jest bardzo cenne. Też mamy poczucie, że teatr nie jest czymś ekskluzywnym, tylko jest dla każdego. No i program, jaki budujecie podczas tych poprzednich edycji, ale też zerkam na ten aktualny 30, to teatr dla każdego, dla widzów w każdym wieku, ale też fokus na młodzież. I to mi się bardzo podoba, bo ta oferta dla młodzieży nie jest chyba nadal tak bogata i różnorodna jak dla trochę młodszego odbiorcy. Jest to też grupa niezwykle wymagająca. To o tym wiedzą ci, którzy piszą dla młodzieży, którzy tworzą teatr dla młodzieży, przygotowują spektakle czy też koncerty muzyczne. Tutaj na każdym polu trzeba naprawdę tę grupę wyczuć, żeby zechciała przyjść, uwierzyła w tę historię. To jest taka grupa też bardzo dynamiczna, prawda? Mhm.
0: Tak, i też dla nas bardzo ważna, bo i jako Polski Ośrodek ASI też organizujemy nie tylko Festiwal Korczak, ale też od wielu lat stowarzyszenie współpracuje z

0: organizując różne zajęcia, ognisko teatralne. I młodzież jest bardzo ważną częścią, też współtworzącą festiwal.
1: Mieliśmy spektakle prezentowane w ramach festiwalu, tak, grane przez młodzież.
0: Tak, tak, mieliśmy takie spektakle. Mamy też młodzieżowe jury, też wielu wolontariuszy i wolontariuszki,

0: wyjątkowo silną, bo tych spektakli jest kilka dla osób nastoletnich. Między innymi spektakl POV, mam 12 lat i prze, według tekstu Mariusza Gołosza w reżyserii Agaty Biziuk z Teatru Współczesnego w Szczecinie. Tekst, który myślę, że zyskał bardzo dużą popularność w całej Polsce. Tych realizacji było kilka. My prezentujemy tę, która nas najbardziej urzekła, czyli właśnie wersję szczecińską. Mamy spektakl Masara według tekstu Szczepana Twardocha. Spektakl w reżyserii Roberta Jarosza ze Śląskiego Teatru Ateneum, który opowiada o ciele, o akceptacji i który też ma bardzo ciekawą formę, także lalkową. I jest to spektakl dla osób powyżej 15 roku życia, więc wchodzimy nim w zaproszenie, powiedziałabym, do młodych dorosłych. I to chyba pierwszy raz tak mocno, że właściwie już tak. Mamy taki spektakl dla tej starszej grupy. Mamy też spektakl z Teatru Ochoty, Masz coś w zębach, który opowiada o tym, jak osoby z Ukrainy czują się w polskich szkołach, jak tworzą wspólnie społeczność, relacje, jak bywa to trudne. Myślę, że jest to też bardzo poruszający i bardzo potrzebny spektakl w bardzo ciekawej formie. To są polskie propozycje, ale mamy też spektakl z Belgii. Zbyt często się zapalam. Grupy Nijasz, która pierwszy raz będzie gościć w Polsce i bardzo się cieszymy z tego, że pokażemy ten spektakl. Minimalistyczny, bardzo precyzyjny, właściwie solo, taneczny, opowiadający o dojrzewaniu, o ciele, o przemianach w ciele, w sposób często też abstrakcyjny. Myślę, że wyjątkowo oryginalny, z muzyką na żywo i gorąco zapraszam na ten spektakl. Myślę, że to jest taka propozycja, którą trudno znaleźć w przestrzeni polskiego tańca czy teatru właśnie dla młodzieży i tych propozycji z tego nurtu, zwłaszcza dla osób nastoletnich brakuje, to jest spektakl dla osób w wieku 12 lat i więcej.
1: Ale to jest też niezwykle ciekawe, że teatr podejmuje, moglibyśmy powiedzieć, ten sam temat, a na tak wiele różnych sposobów jest widziany, współodczuwany i to, o czym wspomniałaś, możliwość zobaczenia spektakli, do których na co dzień nie mamy zupełnie dostępu. I to daje nam Festiwal Korczak dzisiaj. W tym roku, jeszcze raz podkreślamy, edycja z fokusem na Belgię. Zbyt często się zapalam, to jest tylko jedna z propozycji, o której Dorota wspomniała przed momentem. A po piosence może porozmawiamy o spektaklu, który będzie otwierał tegoroczną edycję. Proszę zajrzeć koniecznie na stronę internetową i sprawdzić, na które z tych spektakli jeszcze są miejsca. Jestem przekonana, że one będą bardzo szybko znikać. Oczywiście jest możliwość uczestniczenia również grup szkolnych, grup młodzieżowych, licealnych. Więc też proszę z tego skorzystać, jeżeli słuchają nas rodzice nastolatków bądź nastolatkowie, to proszę namawiać swoich pedagogów, nauczycieli, żeby zabrali was do teatru. Tym bardziej, że widz nie jest pozostawiony sam sobie. Kluby dobrej rozmowy, o których wspomniała Dorota, dyskusje po spektaklach wokół tematu, wokół tego, co działo się na scenie, to jest bardzo mocny punkt programu. A my do rozmowy wracamy za kilka minut.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom w audycji Kultura Nie Śpi Dorota Kowalkowska. Rozmawiamy o festiwalu Korczak dzisiaj. To już lada moment, proszę Państwa. 16 października festiwal startuje. Belgijskie propozycje. Rozmawiałyśmy o jednej z nich przed piosenką, ale bardzo mocny punkt tego programu i otwarcia festiwalu. Spektakl, który ja widziałam na innym festiwalu teatralnym we Wrocławiu w ubiegłym roku. Jak widzę w programie Podwójne Ty, B-flat, to proszę Państwa, z pełną odpowiedzialnością zachęcam, żeby spektakl ten zobaczyć. To jest coś pięknego. Społeczno-cyrkowy eksperyment, grany jednocześnie na dwóch scenach, oddzielonych cienką ścianą. Nie ma jednej wersji tego spektaklu. To wszystko zależy od publiczności, od energii tego spotkania i dlatego ja z radością pobiegnę drugi raz. A jak B-flat pojawi się w Warszawie czy w innym mieście w Polsce po raz kolejny, to też bardzo chętnie zobaczę. Wspaniała grupa teatralna, którą ja od czasu, kiedy zobaczyłam ich po raz pierwszy, obserwuję, podziwiam. I takiej sztuki nam potrzeba. To jest wielka gratka.
1: Wielka gratka, my się cieszymy, śmieję się, że dobro wraca, ale myślę właśnie, że to, że warszawscy widzowie nie tylko będą mieli okazję obejrzeć ten spektakl, no jest wielką radochą, bo ten spektakl przede wszystkim niesie radochę, wielką frajdę też obcowania z wirtuozerią, z warsztatem,
0: ależ oni są precyzyjni,
1: muzyką na żywo. Jestem też ogromnie wdzięczna Festiwalowi Dzieci Nada wrocławskiemu, że zaprosił ten spektakl. Zresztą też bardzo polecam ten festiwal wszystkim Państwu, bo budują wspaniały program i to jest też fantastyczne móc i obserwować, i kibicować. I myślę, że w ogóle te nasze festiwale mają się
0: Mamy się czym pochwalić.
1: Więc B-flat nie pierwszy raz w Polsce, zresztą też tego lata z innym spektaklem. Zespół był w Poznaniu, na Estradzie Poznańskiej, a do nas wraca ze spektaklem W, który zjeździł pół świata, był zapraszany

0: przez najważniejsze festiwale międzynarodowe i nie tylko my mamy słabość jako Polska w ostatnich latach, która zaprasza ten zespół, ale myślę, że też wiele krajów do pracy tej grupy, grupy z części flamandzkiej, bo też mamy 4 spektakle z Belgii, 2 z części francuskojęzycznej i 2 z części flamandzkiej i też cieszymy się, że możemy też tę różnorodność pokazać, a spektakl Podwójne Ty, który gramy 16 i 17 października i jeszcze trochę biletów jest na tę chwilę, kiedy rozmawiamy, otwiera też taki nurt nie tylko belgijski, ale też nurt nowego cyrku, który pokazujemy i też nowej choreografii na festiwalu, bo bardzo mi zależało, żeby właśnie też ten nurt wzmocnić w tej edycji, więc poza Podwójnym Ty i poza Biflat, który gramy w Teatrze Polskim, pokażemy między innymi spektakl Zbyt Często Się Zapalam, o którym mówiłyśmy przed piosenką, czyli spektakl dla osób nastoletnich, ale pokażemy też dwie inne propozycje. Pokażemy spektakl Wszystko albo Nic grupy Si Modogrosso, czyli też spektakl nowocyrkowy, bardzo żonglerski, ale poetycki, wyrafinowany, ale też taki spektakl, przy którym otwiera się buzię i myśli się, wow, jak on to robi, jak to się dzieje na scenie. Piękna propozycja. No i jeszcze jeden spektakl wyjątkowej sceny, jeden z najważniejszych scen w Europie i na pewno najważniejszej, czy jednej z kluczowych w Belgii, czyli Teatru Bronx. Spektakl Souvenir Shop, czyli sklep z pamiątkami, taneczne solo z muzyką na żywo, które będzie można obejrzeć właściwie w ostatnim dniu festiwalu, czyli 24 października w CSW. Zabawa z pamiątkami z różnych podróży z Muzeum Sztuki.
1: Mona Lisa bardzo zabawna w tym spektaklu.
0: Tak, i wszystko, myślę, że to, co łączy te spektakle, to pewna lekkość. To wirtuozeria, ale też lekkość, nienachalność, zabawa. Dlatego nieprzypadkowo ta edycja nosi tytuł Let Us Play. Pozwólcie nam się bawić, pozwólcie nam grać. I myślę, że Belgowie są w tym wspaniali i co ma swoje też odzwierciedlenie na innych festiwalach, na których można znaleźć tak silną reprezentację spektakli z Belgii, wyznaczają pewien kierunek, nadają ton, a na pewno inspirują w swojej też odwadze, w takim budowaniu oferty dla tak zwanej kategorii all ages. Śmieję się trochę, że nie ma dobrego tłumaczenia na polski, bo dla wszystkich, czy dla osób w każdym wieku do końca tego nie oddaje. Ale właściwie tak, to są propozycje poza kategoriami wiekowymi, dlatego zachęcam też wszystkie osoby, które czytają 6+, albo 4+, żeby przyszły, bo są to propozycje, w których dorośli naprawdę znajdą też dla siebie coś fantastycznego i będą mogli podziwiać świetnie zrobiony teatr.
1: Biflat i spektakl, do którego jeszcze pozwolę sobie na moment wrócić, wywołał lawinę śmiechu, radości we Wrocławiu, ale też wzruszeń. Tyle łez popłynęło z oczu dorosłych i kobiet i mężczyzn. To jest spektakl. Naprawdę w zasadzie, co bym nie powiedziała, jakieś takie banalne słowa mi przychodzą, wyjątkowy, ale po prostu państwo muszą to zobaczyć i to poczuć, a te pozostałe, o których wspomniałaś, Doroto, ja ich nie widziałam, ale i twoje opowieści i opisy na stronie festiwalu są bardzo przekonujące. No proszę państwa, spektakl bez fabuły, bez pośpiechu, bez ekranu. Jak nam tego potrzeba? Ja wiem, że tematy też takie ważne, poważne, dotyczące naszej tożsamości, tego, co trudne, to jest ważne i trzeba o tym rozmawiać. Ale potrzeba nam też tej lekkości, spokoju, oddechu, dystansu, oddechu.
0: Tak, bardzo. Myślę, że to jest też coś, co łączy te propozycje belgijskie bardzo, bardzo mocno. To, o czym powiedziałaś, że z jednej strony właśnie jest ten poziom zabawy, lekkości, takiej frajdy teatralnej, też ogromnych umiejętności wykonawców, wykonawczyń, ale często jest też taki drugi nurt, taki drugi strumień w tych spektaklach, taki dla dorosłych. Mhm. Tak jak sobie myślę o spektaklu Wszystko albo nic, który jest no, magiczny w tym, co można wyczarować.

0: Czarować, żonglując, co można wyczarować, właściwie bawiąc się światłem i ciemnością, w bardzo skupionej formie, a jednocześnie dla dorosłych, jak można opowiedzieć o czasie, o trwaniu, o przemijaniu. Bardzo mnie poruszył ten spektakl, nawet teraz jak o nim mówię, to czuję pewne poruszenie, bo to się właśnie też w tych spektaklach dzieje w jakimś takim, w takiej organicznej pełni i w czymś, co wydaje się, że przychodzi bez wysiłku, ale na przykład właśnie ten spektakl, o którym mówię, Wszystko albo nic, był wypracowywany przez 3-4 lata. I może też to powoduje, że one się wydają tak bezkosztowe w pewnym sensie, a są wypełnione wielką pracą, namysłem i przede wszystkim są to silne koncepty. To znaczy ktoś miał znakomity pomysł, jak to zrobić.
1: Poprzeczka zawieszona bardzo wysoko i dosłownie, i metaforycznie. Zobaczcie te propozycje belgijskie, które podkreślają i pokazują, że teatr dla młodych wcale nie musi zaczynać się od słów, że ciało, że przedmiot, akrobatyka, rytm, przestrzeń mogą stać się językiem opowieści. No i jak słyszeliście, to są spektakle, które zachwycają publiczność w różnych zakątkach świata, więc absolutnie nie musimy się martwić tym, że nie znamy języka. Teatr jest ponad wszelkie podziały. Belgijskie propozycje oczywiście tak. I zerkamy na stronę, zapisujemy i łapiemy bilety, ale Korczak dzisiaj to również propozycje polskich teatrów. To są wybrane, wyselekcjonowane perełki i o nich opowiemy wam zaraz po piosence, więc proszę z nami zostać dłużej.

0: 16 do 24 października 30. Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak dzisiaj, organizowany przez Polski Ośrodek ASI też, w studiu Dorota Kowalkowska. Mam nadzieję, że zachęciłyśmy Was do tego, żeby obejrzeć propozycje belgijskie, ale oczywiście Festiwal Korczak dzisiaj to też okazja, żeby zobaczyć spektakle docenione, dostrzeżone, które na co dzień są pokazywane na różnych scenach, w różnych zakątkach Polski, a nie zawsze mamy okazję, możliwość je zobaczyć. Przyjeżdżają do Warszawy, w różnych lokalizacjach Warszawy, wspaniale skomunikowanej, więc proszę czerpać całymi garściami. Jakie propozycje, Doroto, zobaczymy w tym roku i jakim kluczem były dobierane?
1: Zobaczymy. 8 propozycji w konkursie, bo festiwal ma konkurs właśnie dla polskich spektakli i przyznawane są nagrody i też propozycję pozakonkursową, czyli spektakl Power Play z TR Warszawa, który pokazujemy w ramach naszego partnerstwa z TR i który jest dla nas ważny też w myśleniu o tej edycji, która tematyzuje pewne pola wpływu osób niedorosłych w przestrzeni społecznej, ale też właśnie artystycznej. Ciekawa konferencja właśnie odbywała się i odbywa się na festiwalu Splot w Łodzi, który właśnie trwa. Też pozdrawiam. Splot, bo myślę, że zadajemy sobie właśnie twórcy festiwali podobne pytania, na ile realnie my też pytamy naszych widzów, odbiorców o zdanie, jak tworzymy kanały komunikacji z nimi, na ile komunikujemy się z nimi, a na ile z dorosłymi opiekunami. Ale dygresja, przepraszam, wracam do spektakli. Poza powerplayem właśnie, który w związku z naszym partnerstwem jest prezentowany pozakonkursowo, mamy też wspomniany spektakl ze Szczecina, czyli POV, mam 12 lat i prze. Mamy spektakl z Katowic, czyli właśnie Masarę, tekst Twardocha w reżyserii Roberta Jarosza. Mamy spektakl pod tytułem Pani Twardowska albo Nieustraszony Adam Mickiewicz.
0: Teatr Lalka.
1: Teatr Lalka ze wspaniałym tekstem Sandry Szwarc. Też propozycja dla widzów troszkę starszych albo tych, którzy chcą się przygotować do matury i sobie...
0: Odkrywamy Mickiewicza na nowo. Naprawdę można się ubawić.
1: Tak. Spektakl Podróże Gullivera Krzysztofa Garbaczewskiego, czyli jak już Państwo słyszą, też pojawiły się tu propozycje warszawskie, ale nie sposób byłoby ich nie zaprosić, skoro są to propozycje wyjątkowe na tle przedstawień minionego sezonu. Podróże Gullivera, które wzbudzają wiele pytań, zagadek i myślę, że też łączą nas w takim pomoście dorosłych i niedorosłych w rozmowie o świecie, o tym, jak ten świat przemierzamy, co w nim odkrywamy.
0: To jest nieoczywista realizacja. Dużo się o tym mówi, dużo kontrowersji wokół też tej adaptacji i dobrze.
1: Tak. I my lubimy kontrowersje. To znaczy ważne dla mnie w dobieraniu spektakli jest to, że one są nieoczywiste, niesztampowe, że się nie wszystkim podobają, ale przesuwają trochę właśnie też te granice, nie wiem, formalne, czy w ogóle myślenia o tym, jaki może być teatr dla dzieci i młodzieży, co jest w ogóle dla dzieci, a co nie, na ile możemy eksperymentować. Mnie też bardzo urzeka i bardzo cenię, jeśli jesteśmy przy podróżach Gulliverach tutaj konkretnie, też taka linia programowa Teatru Gulliver i też takie gesty dyrektora Roberta Drobniucha, który tych eksperymentów się nie boi i też zaprasza do współpracy reżyserów, którzy na co dzień nie tworzą w tym nurcie teatru dla dzieci i młodzieży.
0: No, Krzysztof do takich właśnie twórców należy.
1: Tak, Krzysztof Garbaczewski, wcześniej na przykład Wojtek Ziemilski, którego

0: także pokazywaliśmy w ramach festiwalu i który też był pewnym eksperymentem, powiedziałabym, ale myślę, że właśnie takie propozycje pozwalają nam dyskutować, powodują, że odbywa się też jakiś, powiedziałabym, ruch, jest jakaś dynamika w tym nurcie i też często pozwalają stawiać niewygodne pytania, czy takie wyzwaniowe. I to jest coś, co mnie bardzo, mówiąc może kolokwialnie, kręci w programowaniu festiwalu, ale też w myśleniu właśnie o tym, jak tę przestrzeń festiwalową i programową możemy właśnie tworzyć. Nie wymieniłam wszystkich tytułów.
1: Nie wymieniłaś wszystkich, ale tu zaraz do nich sprytnie przeskoczymy. Teatr Miniatura w Gdańsku, prawda?
0: Tak, spektakl Bibuła w Tapczanie, czyli można powiedzieć hit zeszłego roku, bo ten spektakl zdobył Grand Prix konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej, co jest też nieoczywiste, że spektakl lalkowy i spektakl z teatru dla dzieci wygrywa ten konkurs i jest to urzekające, bo też myślę sobie, że właśnie też takie pewne normy konkursowe trochę rozsadza. I bardzo dobrze, bo jest to po prostu wspaniały spektakl. Spektakl, który jest opowieścią o solidarności dla dzieci. Spektakl, który powstał w oparciu o książkę Michała Rusinka. Spektakl, który powstał też we współpracy z Centrum Solidarności. I spektakl, który pomyślany jest jako propozycja, która może być prezentowana w bardzo różnych miejscach, nieoczywistych, nieteatralnych. Można w pewnym sensie powiedzieć, że wszędzie.
1: Tak, czyli scenografię możemy zapakować do samochodu.
0: Tak, czyli spektakl bardzo dostępny. I taki, który bawi się też komiksem w tej warstwie wizualnej. Bardzo, bardzo atrakcyjna lekcja historii.
1: To prawda. O tym spektaklu rozmawiałyśmy ostatnio z Sylwią Hutnik, która napisała kolejną część w ramach tej tematyki dotyczącej Solidarności, Dżinsy na parapecie. I wiem, że taki spektakl też jest już przygotowywany, zdaje się, więc kto wie, może w przyszłości też będziemy mogli go zobaczyć. Ale na razie, proszę Państwa, pędzimy do Teatru Miniatura w Gdańsku na Bibułę w Tapczanie, a jeżeli nie mamy takich możliwości, to koniecznie oglądamy na Festiwalu Korczak dzisiaj w Warszawie. Bardzo dobrze, że są takie spektakle, które nie są wymagające też scenograficznie. Myślę tutaj o przewożeniu pewnych części i można je pokazywać w każdym miejscu tak naprawdę.
0: Tak.
1: Mniejszych, większych przestrzeniach.
0: Też nam zależy na tym, żeby pokazywać właśnie różnorodne formy, bo są spektakle, które są bardzo widowiskowe, które są prezentowane na dużych scenach. Mówię nie tylko o tej edycji, tylko w ogóle o różnych spektaklach.
1: No scenograficznie Podróże Gullivera.
0: Tak.
1: Są dość wymagające.
0: Są wymagające. Właśnie, właściwie parę dni temu widziałam ponownie ten spektakl, ale w Krakowie, na festiwalu Mała Boska Komedia, w przestrzeni dużo większej i doceniłam ponownie, jak imponujące jest to widowisko. Te formy, te rzeźby właściwie są, lalki są przepiękne, ale jest to po prostu wielkie widowisko, które świetnie też zafunkcjonowało na dużo większej scenie właśnie na innym festiwalu. Tak, ale właśnie wracając do Bibuły, to ona też jest dowodem na to, że czasami w, powiedziałabym, bardzo kompaktowej formie można stworzyć spektakl, który jest równie atrakcyjny, ciekawy i wartościowy. I na tym nam też zależy, pokazywać tę różnorodność też form teatralnych, tanecznych, no w ogóle różnorodność sztuk performatywnych, zarówno właśnie te duże spektakle, średnie, jak i małe.
1: Zajrzyjcie razem z rodzicami na stronę internetową festiwalu Korczak Dzisiaj. Nie o wszystkich propozycjach programowych jesteśmy wam w stanie szczegółowo opowiedzieć, ale może też to będzie tak, że po prostu poczujecie. Przeczytacie jakiś opis, wybierzecie razem z rodzicami i coś was jakoś tak zatrzyma, zachęci, zaprosi. To też zostawmy sobie taką przestrzeń na wybory. A my do rozmowy z Dorotą wrócimy zaraz po piosence, bo tak jak wspomniała moja gościni, Korczak Dzisiaj to też nagrody, to obrady, to konkurs, jury i głos mają tutaj i dorośli, i młodzież, i to też jest bardzo ważny aspekt tego festiwalu. Więc o tym opowiemy wam za chwil kilka. Gdybyście mieli jakieś pytania, to można do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Ja pytania Dorocie przekażę, a my wracamy zaraz po piosence.

0: Korczak dzisiaj startuje w Warszawie już 16 października. Potrwa do 24. Podczas gali tego ostatniego dnia festiwalu przyznane zostaną trzy główne nagrody, proszę Państwa. Grand Prix imienia Janusza Korczaka, nagroda imienia Stefanii Wilczyńskiej i nagroda imienia Haliny i Jana Machulskich. Decyzje podejmują dwa niezależne jury. Międzynarodowe jury dorosłych i jury młodych, które jest wyłonione w otwartym naborze. No to jest zawsze bardzo mocne jury, zarówno to pierwsze, jak i to drugie, ale myśląc tutaj o młodych i o ich dyskusjach, nieraz miałam okazję rozmawiać z tymi wspaniałymi młodymi ludźmi. Niektórzy wychowani już na festiwalu Korczak dzisiaj.
1: Tak, niektórzy w jury po raz drugi, trzeci.
0: Tak.
1: Staramy się oczywiście, żeby też nowe osoby miały szansę na to doświadczenie.
0: To nie jest zamknięte grono, nie martwcie zamknięte... się. To można aspirować i próbować swoich sił w kolejnych edycjach.
1: Tak, i właściwie jesteśmy już na końcówce rozstrzygania tego naboru, który ogłosiliśmy. I zawsze jesteśmy podekscytowani tym, co jury młodych powie o spektaklach. I zazwyczaj też te werdykty są różne. Jury młodych przyznaje nagrody imienia Haliny i Jana Machulskich.
0: A to też jest ciekawe, prawda?
1: Tak, dla najlepszego według nich spektaklu, może

0: też przyznawać wyróżnienia albo dla osób, albo też dla spektakli, dla teatrów, a jury dorosłych składa się z osób, które profesjonalnie zajmują się teatrem dla dzieci i młodzieży i w tym roku są to trzy osoby z różnych krajów, jedna z Belgii, Gino Comans, który jest kuratorem Teatru Bronx w Brukseli i festiwalu Export-Import, takiego jednego z najważniejszych też festiwali w Europie, teatrów dla dzieci i młodzieży, który to festiwal bardzo też inspiruje też, myślę, że w ogóle ten rynek europejski dla dzieci i młodzieży teatralny. Będzie też Abel Zhang, który jest badaczem i który przyjedzie do nas z Edynburga i bada od wielu lat to, jak teatr włącza najmłodszych widzów. Więc Abel jeździ po świecie, ogląda mnóstwo spektakli i rozmawia z tymi najmłodszymi, prowadzi badania, ma bardzo wielką wiedzę, ale też jest bezkompromisowy w swoich opiniach, tak myślę. Więc jest to bardzo, bardzo też dla nas inspirujące. I Anna Pajęcka, czyli redaktorka teatru w dwutygodniku, krytyczka, polska badaczka. Więc myślę, że to grono też będzie mogło wymienić bardzo różnorodne perspektywy i też spotkać się w swoich odmiennych kontekstach, także kulturowych. I to jest coś, co nas ciekawi, bo wyciąga nas trochę z takiego, powiedziałabym, polskiego...
1: Z takiej szufladki.
0: Z szufladki. Zobaczymy, co ich zachwyci, co powiedzą. Zresztą oba grona jurorskie zawsze mają nie tylko w trakcie festiwalu, ale też na samym początku możliwość się spotkać, poznać, a już później w trakcie festiwalu też wymieniać opinie. Chociaż same rozstrzygnięcia są tajne i obradują osobno.
1: Nie możecie podsłuchiwać.
0: Tak, ale to powoduje, że też te werdykty są zaskakujące bardzo często i są niezależne. I na tym nam zależy.
1: No mam nadzieję, że uda nam się spotkać z jury. Bardzo jestem ciekawa opinii jury młodych i ich decyzji, ich werdyktu. Będziemy to wszystko śledzić i relacjonować wam w Polskim Radiu Dzieciom. Na początku naszej rozmowy Doroto, zwróciłaś uwagę na to, że w programie jest 14 spektakli z Polski, z Belgii i z Niemiec.
0: Tak, mamy też jeden spektakl niemiecki. Spektakl, który widziałam w Düsseldorfie rok temu na festiwalu West Wind i który to spektakl wygrał ten festiwal. Zdobył Grand Prix od też dwóch jury, bo tam też są dwa grona, zarówno od dorosłych, jak i od młodzieży. Spektakl zatytułowany Monster zespołu Toboso z nowozelandzkim żonglerem, artystą cyrkowym, artystą specjalizującym się w komedii fizycznej. Czasami myślę sobie, że to jest stand-up bez słów.
1: Komedia fizyczna. Nie słyszałam jeszcze o takim gatunku.
0: A jest to spotkanie z potworem, z monsterem, którego nie da się nie lubić. Który straszy, ale też od którego nie sposób oderwać wzroku. Jest to spektakl, który masuje brzuch, bo tak jak go oglądałam w Niemczech, to była godzina po prostu chichotu dziecięcego i dorosłych. Też się świetnie bawiliśmy w gronie dorosłych. Bardzo zapraszam, gramy ten spektakl w Teatrze Polonia 19 października wieczorem, czyli w poniedziałkowy wieczór, na przykład po dniu pracy i szkoły można się rozluźnić i pobawić i pośmiać na Monsterze. Gramy ten spektakl także 20 października, a to wszystko też dzięki współpracy z ambasadą Niemiec, która jest naszym partnerem od lat przy festiwalu i która też nas wspiera i dzięki której też takie zaproszenie było możliwe.
1: Monster, moi drodzy, po raz pierwszy będzie w Polsce pokazywany, więc skorzystajcie z tej okazji. 14 spektakli. No cóż, trzeba będzie sobie zaplanować ten intensywny czas między 16 a 24 dniem października. Na pewno warto. Zapraszamy was bardzo serdecznie na 30. jubileuszową międzynarodową edycję Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak dzisiaj. Dorota Kowalkowska nam pięknie opowiedziała o festiwalu. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Korczak dzisiaj. Proszę wpisać 2000.

0: 2026, ale też z ciekawości można zajrzeć do tych poprzednich edycji, co tam się działo i przypomnieć sobie może na progu tej nowej, co nas w ubiegłych latach zachwyciło. A to są takie spektakle, które zostają z nami na dłużej. No i kluby dobrej rozmowy, uczestniczcie w tych spotkaniach, zostawcie sobie trochę więcej czasu, nie śpieszcie się.
1: I pobądźmy razem, też w takim gronie i rodzinnym, i międzypokoleniowym. Tak, popatrzmy sobie w oczy.
0: Tak po prostu.
1: Dajmy sobie chwilę.
0: Bardzo ci dziękuję dzisiaj za spotkanie i za tę nieśpieszną rozmowę. A z tobą tak zawsze.
1: Dzięki wielkie, to była wielka przyjemność i gorąco zapraszam na festiwal Korczak. Do zobaczenia na 30. edycji.
0: A zapraszała dyrektorka festiwalu Dorota Kowalkowska.
1: Dziękuję. Dzięki.

0: Zbliża się godzina 19, więc kultura, która nie śpi, powolutku dobiega końca. Dziękuję pięknie za to spotkanie, za wszystkie wiadomości i zapraszam już za tydzień, punktualnie o godzinie 17, a przywitam Was wyjątkowo nie ze studia Polskiego Radia Dzieciom, ale z Festiwalu Literatury dla Dzieci prosto z Gdańska. Bądźcie tam ze mną. Martyna Kuderska i Daria Brzezińska. Do usłyszenia.
1: Ciasteczek, ciasteczek, zjadłbym sobie 6, potem zjadłbym 7 i jeszcze...

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.
2: Komputer zepsuty i nie wiadomo, w co się bawić.
3: Może w sklep? Ja sprzedaję, a ty kupujesz.
2: Stale chcesz się bawić w sklep, no.
3: Ojejku, no to możemy porysować.
2: No porysować, tylko co?
3: Ja mam znowu wymyślać, dlaczego wszystko spada na moją głowę.
4: Gdy po papierze kredka zielona szybko zaczyna biegać, zielone żabki skaczą po łące i rosną liście na drzewach. Kredka niebieska buja w obłokach, śni o niebieskich migdałach.
3: Zupełnie jak ty.
4: Brązowa kredka za to powiada.

0: żeby fruwał. Kura po to, by był rosół. Ryba, żeby nie mieć głosu.
1: Chrząszcz jest po to, by brzmiał w trzcinie. A świerszcz, żeby grał w kominie. Kangur po to, żeby skakał. Szczupak, żeby dał szczupaka. Chomik, żeby chomikował.
2: Kruk, by ser wypuścił z dzioba.
0: By wyśledzić coś, są śledzie.
3: Myszka, by pod miotłą siedzieć.
0: Słoń jest, żeby go zasłaniać. Aby pragnąć czczu jest tania.
1: Świetlik, żeby świecił nocą.
4: Astonoga?
0: Nie wiem.

0: wieczorem. Już wiem, że tej nocy nie zasnę. Gdy spada złomotem budżetny, nerwowy się robię i szpetny.
1: Ojoj, ojoj, ojoj. Są żyjątka rozmaite, kogut po to, by piał świtem.
2: Kurz jest po to, żeby bał się.
3: Wilk by babcie schrupał w bajce.
1: Na
3: żeby chodzić.

0: niestety by pasował do karety.
1: Dzięcioł, żeby stukał w drzewa,
2: Słowik by najpiękniej śpiewał.
3: By ubierać się jest osioł, a stonoga?
0: A stonoga?

0: co?
1: O co?
2: By szewc miał roboty, o patent. Patent.
3: Potąd?
4: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: promocja.
1: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
2: Alfabet Orkiestry.
3: M jak mistrz!
1: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę 10 października o godzinie 12.
0: Autopromocja.
4: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
5: Ale wielki zamek z klocków zrobiliśmy, co nie? Widziałeś?
4: Tak, jak zamek w Malborku.
5: Pewnie dlatego tak się zmęczyłem.
4: Też mi się tak wydaje.
5: Jakoś...
6: O, nie mam na nic siły.
5: Nic a nic.
4: Dlatego chyba najlepiej byłoby, gdybyś się zdrzemnął.
5: To jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
4: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
5: Tak? To inne dzieci też chcą spać?
4: No pewnie. Przecież dzieci muszą odpoczywać czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
5: O wielkiej i niebezpiecznej wyprawie?
4: A nie będziesz się bać?
5: Przecież jestem już dużym przedszkolakiem.
4: No ale jeśli się wystraszysz, to nie zaśniesz.
5: No ale bez kołysanki nie zasnę.
4: Czyli opowiedzieć mam o czymś strasznym, ale tylko trochę?
5: Mhm. Tak może być. Dobrze. Tylko jakbyś jeszcze może coś o...
4: Zamykaj oczy i posłuchaj.
5: Ale żeby...
4: Wy również, basałyki. Posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody, szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
5: Zamykam oczy i już mogę słuchać. Zaczynaj.
4: Dawno, dawno temu, w miejscu tak strasznym, że ptaki nam zawracały, że drzewa rosły w dół, ptaki pływały, a ryby latały.
5: To przecież niemożliwe, nie ma takich miejsc.
4: No ale w bajkach wszystko jest możliwe. No, miało być strasznie, tak?
5: No tak, ale...
4: Ale obiecałeś już nic nie mówić, a poza tym kto tu opowiada, ja czy ty?
5: No jej, no dobrze, no dobrze, dobrze, to gdzie to w końcu było?
4: Miejsce napełniłoby strachem duszę każdego przedszkolaka, a nawet ucznia, gdyby udało im się tam wejść. Na szczęście nikt, oprócz najodważniejszych skrzatów, nie mógłby się tam wcisnąć. Bo wejście do tego miejsca było wielkości niewielkiej walizki. Dla skrzatów zaś to była całkiem duża furtka. Porośnięta zielonymi powojami i winogronami, była niemal nie do zauważenia. W samym rogu zapomnianej hali, w której kiedyś mieszkały trole, koboldy czy ich narowiste rumaki. Ale od wielu lat, od wielu set lat nawet, hala straszyła wybitymi oknami, przez które wydawać by się mogło... Wiecznie świstał wiatr. Rośliny wzięły we władanie to posępne, straszne pomieszczenie i nader rzadko ktokolwiek ze skrzatów tu się zapuszczał. Krążyły legendy o śmiałkach, którzy zapuścili się tu

i nie wrócili. Albo takich, co to wrócili, ale nigdy już o nic, no nigdy już nic o swojej wyprawie do nikogo nie powiedzieli. Nic a nic. Takie straszne było to miejsce. Na tyle, że Anselm nakazał wynalazcy kandelabrowi zamknąć drzwi do owej komnaty. I tak tkwiło zamknięte na gruby łańcuch spięty wielką kłódką. Po latach łańcuch przesiąknięty wilgocią zardzewiał, aż któregoś dnia, akurat kiedy obok przechodziło kilku skrzatów, jedno z ogniw łańcucha pękło i odpadło. Z głośnym chrzęstem zaczął opadać na podłogę, aż całkiem uwolnił oba skrzydła olbrzymich wieżei. Drzwi drgnęły i ze środka wydostał się dziwny zapach czegoś zielonego, czegoś mokrego i czegoś strasznego. Dwójka skrzatów natychmiast z wrzaskiem uciekła. Ale pozostała trójka, odważniejsza, z ciekawością większą niż strach, zbliżyło się do uchylonych po latach drzwi. Nie powinniśmy tam nawet zaglądać, powiedział Archibald, płowowłosy, pulchny i niewysoki skrzat. Nie pękaj! Skoro przy nas się otworzyły, to musimy coś zrobić, to jakby zaproszenie, łapiesz? Tylko odrobinę zajrzymy. Tajemniczo uśmiechnęła się zagadka, najodważniejsza z nich wszystkich. A może pobiegniemy do Anselma albo do kandelabra i opowiemy o tym. Przecież trzeba by to na nowo zamknąć. Ze strachem powiedziała Malina, poetka i piosenkarka, dobra znajoma zagadki, ale trochę bardziej strachliwa. Ale jesteście marudy, zupełnie jak dzieci. Drwiła z nich zagadka i śmiało podeszła do uchylonych wrót. Ale tu jest fantastycznie, sami zobaczcie. To mówiąc, weszła do opustoszałej hali. Malina i Archibald bardzo ostrożnie podążyli za nią. Wetknęli głowy pomiędzy rozchylone przez koleżankę skrzydła bramy i rozejrzeli się po spowitym w mroku pomieszczeniu. Na środku stała od dawna nieużywana fontanna, porośnięta częściowo już wysuszonymi badylami. Tuż obok była jakaś dziwna konstrukcja nakryta szarym płótnem, spod którego wystawały dziwne pręty, siedziska, poręcze i łańcuchy, jakaś tajemnicza machina, ale nie do odgadnięcia było przeznaczenie tej wielgachnej maszynerii. Ściągnijmy też matę, zaproponowała zagadka i błyskawicznie zerwała materię. Kurz z płótna uniósł się i zamienił w kulę białego pyłu, który jak mgła osiadł na stojących nieopodal skrzatach. Kichali i kasłali przez kilka minut. Kiedy kurz dotarł do podłogi, zobaczyli mnóstwo pięknie wyrzeźbionych postaci zwierząt. Niedźwiedź, koń, jeleń, lew, tygrys, krokodyl, orzeł i krowa. Dziwne połączenie. Drewno, z którego zostały zrobione, pomimo tylu lat, wciąż błyszczało w blasku słońca wpadającego przez dziurawe okiennice. Archibald, wystraszony widokiem tych fantastycznych zwierząt, zrobił trzy kroki do tyłu. Upadłby, gdyby nie przytrzymał się wystającego z podłogi pręta. Oparł się o niego, a ten przesunął się z cichym trzaskiem dawno nieoliwionego mechanizmu. Wraz z nim platforma, na której stały zwierzęta, drgnęła i poczęła się kręcić. Jednocześnie z głośników dobiegła ich melodia, taka jak w Wesołym Miasteczku. Stojąc na platformie, żeby nie upaść, każde z nich chwyciło się najbliższej rzeźby zwierzęcia. Karuzela zaczęła przyspieszać. O, nie wystarczyło już tylko się trzymać. Skrzaty czym prędzej zajęły miejsca w wyłożonych miękką materią siodłach. Archibald usiadł na krowie, Malina upadła na najniższe siodło krokodyla, a zagadka wskoczyła na tygrysa. Karuzela kręciła się coraz szybciej. Pęd powietrza zatykał usta i rozwiewał włosy. Wkrótce nie mogły już niczego dostrzec, bo wszystko dookoła zlało się w pędzącą, rozmazaną szarą ścianę. I tylko mocnym uściskom zawdzięczali to, że jeszcze nie spadli. Za chwilę trójka ich zwierząt oderwała się od platformy i z szaloną prędkością zaczęła galopować w stronę ukrytej dotąd przed ich oczami tajemniczej bramy skrytej pod gęstym listowiem. Skrzydło zaczęło się otwierać, zapraszając jakby biegnące postacie z siedzącymi na nich kurczowo trzymającymi się skrzatami. Kiedy już sekundy dzieliły ich od przeskoczenia w stronę nieznajomego, świat wokół ściemniał. Powietrze zgęstniało i z ostatnim oddechem tygrys, krokodyl, krowa z pasażerami zniknęły w otchłani. To było wszystko, co zapamiętali z tej wizyty.

Nigdy już później nie udało im się tego powtórzyć, bo każde z nich po skoku ocknęło się w swoim łóżku, na poduszce, przykryte kocykiem. Żadne z nich nie przyznało się do tej tajemniczej, choć krótkiej podróży. A kiedy wybrali się, aby wejść raz jeszcze na karuzelę, zobaczyli tylko na bramie nowy, błyszczący nowością łańcuch i kłódkę. Od tamtej pory z nikim o tym nie rozmawiali. Nie chwalili się. Uśmiechali się tylko słysząc opowieści innych śmiałków, którzy przekrzykiwali się, co też kryje tajemnicza hala i drzwi w jej najciemniejszym kącie. Ale od tej przygody niczego się już nie bali. Bo przygoda, którą mieli za sobą, pokazała, że nic nie jest takie straszne jak opowieści o nim. Od tego czasu spali spokojnie i głęboko, a szczególnie polubili drzemki w ciągu dnia, które jak nic innego dodają sił i odwagi do następnych podróży i wyzwań. Miś zmęczony już zasnął, a wy też będziecie spać, basałyki. Co? Może wyśnicie wielką karuzelę, a może tajemniczą bramę do bajkowego świata? Sprawdźcie sami już teraz. Wystarczy tylko zasnąć. Ciii, zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wejdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cudeńko śni.

0: Przygody Jot Igiełka. Jak Jot Igiełko szukał swojego imienia. Opowiada Ania Wójcikiewicz. Wyobraźmy sobie bardzo, bardzo stary las. Od bez mała 100 lat szumią w nim swoimi rozłożystymi koronami dęby o pniach grubych i ciemnych, srebrzysto-kore buki i delikatne brzozy. Pomiędzy nimi rosną gęste krzewy leszczyn, splątane kolczaste jeżyny i maliny. A teraz wyobraźmy sobie jesienny poranek. Leciutka mrzawka zrasza wszystko dookoła. Zawiesza połyskliwe sznury kropelek na usychających trawach i pajęczynach. Lśni na mokrych liściach, które z każdym dniem stają się bardziej żółte, purpurowe i złoto-brązowe. Opadają na jaskrawo zielony wilgotny mech, tworząc wielobarwny kobierzec. Świt w lesie o tej porze roku jest cichy i zadumany. Tylko echo niesie szelest deszczu, gdzieniegdzie słychać przelotny trel jakiegoś ptaka. Tweet, tweet! Słychać nawoływanie sikorki Kaliny. Tweet, tweet! Wstawaj, śpiochu! Wyśpisz się zimą, teraz trzeba iść dalej.
1: No przecież wiem, daj mi chociaż zjeść śniadanie, mruczał pod nosem jeż o tymczasowym imieniu Jot Igiełko.
0: Jego wyprawa w poszukiwaniu swojego imienia prawdziwego zaczęła się już tak dawno, że niektóre wydarzenia zdają mu się snem.
1: Najważniejsze, że mam już za sobą rozmowę ze starym dębem, bo przynajmniej wiem, gdzie mam szukać zimowiska. Tyle trudu nie poszło na marne, chociaż jak pomyślę, że muszę opuścić nasz las, żeby jeszcze dotrzeć do jaworowej wróżki, to strasznie zaczynam się martwić, wiesz, Kalinko?
0: Sapał Jot Igiełko, pałaszując jakieś zaspane gąsienice.
1: Ale wróżka na pewno wie, gdzie znajdziesz swoje prawdziwe imię. Tak obiecał stary dąb, więc nie ma czego się bać, tylko hej, przygodo i w drogę.
0: Pocieszała go sikorka, skacząc żwawo z gałązki na gałązkę małej buczynki.
1: Nie ma co zwlekać.

0: czekać, ruszajmy! Niecierpliwiła się. Ale Jerzyk wcale się tak nie spieszył. W głowie kotłowały mu się wspomnienia wszystkich niebezpiecznych przygód, które miał w drodze z rodzinnych stron do samego środka tej starej puszczy, gdzie rosło właśnie najstarsze drzewo, stary dąb. Drzewny mędrzec od niepamiętnych czasów doradzał młodym Jerzykom, gdzie mają szukać swojego przeznaczenia, czyli prawdziwego imienia i miejsca, gdzie przezimują, aby na wiosnę tam założyć własną rodzinę.
1: Dotąd bardzo dzielnie sobie radziłeś, no i nie opuszczało cię szczęście, przyznasz. Więc nie obawiaj się tego, co cię czeka,
0: świergoliła bez ustanku Sikorka.
1: Nie dałeś się ani sowie, ani jeżynowemu królowi, który chciał cię uwięzić w swoim królestwie. Nawet lisica i borsuczyca nie zrobiły cię krzywdy, a to przecież niebezpieczne drapieżniki. Na pewno wszystko się ułoży znakomicie, tylko chodźmy już.
0: Jerzyk wciągnął pośpiesznie jeszcze jedną dżdżownicę, po czym mlasnął.
1: No dobrze, prowadź.
0: I pokulał się za swoją skrzydlatą towarzyszką. Dzielnie gramolił się między zarośniętymi trawą wykrotami, omszałymi kamieniami i zwalonymi pniami, ciągle nasłuchując furkotu skrzydeł kalinki, aby jej nie zgubić. Ona z kolei przysiadała co chwila na innym drzewie, cały czas pilnując kierunku. Nagle pośród dżdżystej ciszy lasu odezwał się jakiś znajomy głosik.
1: Jot, Jot, to ty? To na pewno ty?
0: Jerzyk znieruchomiał, nastroszył się na wszelki wypadek i zaczął nasłuchiwać znowu. Po chwili z mokrych zarośli wyłonił się znajomy pyszczek.
1: Nie zapominajka,
0: zawołał igiełko i wyszedł naprzeciw przyjaciółce. Przez ułamek sekundy w myślach zawirowały mu wspomnienia wszystkich wspaniałych chwil, jakie spędził z przyjaciółką tego lata w rodzinnych stronach nad oczkiem wodnym zarośniętym niezapominajkami, gdzie jego rodzice mieli domek.
1: Co ty tu robisz? Miałaś już ceremonię wyruszenia, domyślam się, ale czy dotarłaś do starego dębu? Jak sobie radzisz? Ojej, jak się cieszę, że cię widzę! Sapał wzruszony.
0: Dopiero teraz zauważył, że jego kochana towarzyszka jest cała mokra, ale nie tak od deszczu.
1: Pływałaś? Zdziwił się.
0: Niezapominajka uściskała go bez słowa, po czym westchnęła i zaczęła opowiadać.
1: Oj, cudem uszłam z życiem. Nie wiem sama, czy się mam cieszyć, czy martwić, bo całkiem zgubiłam drogę. No i straciłam bardzo dużo czasu. Czy zdążę przed zimą znaleźć swoje zimowisko? Wyobraź sobie, że na początku szło mi całkiem jak z płatka. Szybko odnalazłam źródełko, a potem zaczęłam iść do starego dębu. Tak się pewnie poczułam, że chyba straciłam czujność i nagle, nie uwierzysz, porwała mnie sowa. Nie zdążyłam się nawet zwinąć w kulkę, a ona mnie uniosła w tych swoich wstrętnych szponach, a potem mnie zostawiła w swoim gnieździe, chyba na najwyższym konarze jakiegoś dębu. No pewnie nie na najwyższym, ale to było straszne. I pisklaki zaczęły mnie dziobać i turlać i wcale się nie przejmowały moimi kolcami. Myślałam, że to koniec, wierz mi. Straciłam prawie całkiem nadzieję. Ale wtedy pomyślałam sobie, nie no, nie mogę się tak poddawać. Niedoczekanie, nie będę kolacją jakichś rozwydrzonych sowich dzieciaków. I zaczęłam węszyć i nasłuchiwać. Nie było to łatwe, bo darły się w niebo głosy. Ale nagle poczułam wilgoć i usłyszałam plusk wody. Zrozumiałam, że pod drzewem przepływa strumyk. Wtedy wszystko zagłuszył łopot skrzydeł sowy, która wróciła do swojego gniazda. To była ostateczna chwila. Rzuciłam się z gałęzi, rozumiesz? Nie zdawałam sobie sprawy, że to była taka wysokość. Może i dobrze. Przez chwilę słyszałam tylko świst powietrza, a potem głośny plusk i znalazłam się pod wodą. Zaczęłam machać łapkami, choć nie wiedziałam, gdzie jest brzeg. Zaciskałam mocno oczy i pyszczek, ale i tak zaczęłam się dusić, mówić. To było najstraszliwszy moment w moim życiu. Ale wtedy jedna z łapek znalazła oparcie na jakimś kamieniu i tak cudem wygramoliłam się na ląd. Szłam dalej nieomal po omacku i wtedy poczułam ciebie. Nie zapominajko, jesteś bohaterką.

wybąkał oniemiały Jerzyk. Brawurowa ucieczka, gratulacje! Przejdzie do legendy! Zaćwierkała Sikorka, która przyleciała zaciekawiona. Nie przedstawisz nas? Zwróciła się do J-Igiełki. O, to jest moja przewodniczka, Kalinka. Przydzielił mi ją sam stary dąb. I ja właśnie od niego idę, wytłumaczył Jerzyk. Jest całkiem niedaleko, powinnaś szybko trafić. Na pewno zdążysz, jesień jeszcze jest wczesna, pocieszył Jerzynkę. Naprawdę? To wspaniale. Tylko powiedz mi, co mam zrobić, żeby na pewno nie zgubić drogi, zatroskała się Niezapominajka. Patrz na pnie drzew. Tam, gdzie jest mech, to jest północ, a gdzie go nie ma, to południe. Powinnaś jeszcze dziś stanąć pod starym dębem, powiedział Jot Igiełko. Dziękuję, Jot. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Ucieszyła się jego przyjaciółka. Nie zatrzymuję cię dłużej, ani siebie. Oboje się śpieszymy, dodała, strząsając resztki wody z gęstych igiełek. Pożegnali się serdecznie i każde ruszyło w swoim kierunku. Akurat przestało padać i słońce wychynęło zza chmur. Jego skośne promienie przedarły się przez liście drzew. W ich ciepłym blasku Niezapominajka zaczęła schnąć szybciej. Cała parowała, a nad nią unosiła się lekka mgiełka jak biały welon. J-Igiełko wciąż obracał się, aby na nią popatrzeć, dopóki całkiem nie zniknęła mu z oczu. Ciekawe, czy jeszcze się kiedyś zobaczymy? Mruknął smutno. Ale cóż, wiedział, że każdy jeż ma swoją własną ścieżkę i swoją własną przyszłość, którą musi odnaleźć. Dreptał więc wytrwale dalej za swoją małą, rozćwierkaną przewodniczką. Po pewnym czasie zauważył, że las zaczyna się zmieniać. Dookoła rosło coraz więcej sosen. Trawy i zarośla były rzadsze, a mech mięciutki i taki wesoło zieloniutki. J-Igiełko mógł iść teraz szybciej, bo nie było tu tyle przeszkód i zakamarków. Smukłe, brązowe pnie sosen rosły całkiem prosto. Coraz lepiej można było zobaczyć przez nie skraj lasu. Jaśniał z pomiędzy drzew w popołudniowym, bladym słońcu. Czy to jest naprawdę koniec naszej puszczy? Zaczął dopytywać niespokojnie Jerzyk. Rodzice opowiadali mi, że tam jest niebezpiecznie. Podobno grasują tam psy. Czy to na pewno dobry pomysł, żeby tam iść? J-Igiełko, stary dąb nigdy się nie myli, upomniała go Sikorka. Za tą łąką mieszka właśnie jaworowa wróżka, a niebezpieczeństwo, jak wiesz, może czyhać wszędzie. Nie trać ducha. Hej, przygodo i w drogę, pamiętasz? Jerzyk poczuł przypływ odwagi i ciekawości. Dobrze jest mieć towarzyszkę, która umie dodać otuchy. I niebawem ostatnie sosny zostały za nimi. Owionął go zupełnie nowy zapach. Stał na skraju rozległej przestrzeni, która ciągnęła się aż po horyzont. Porastające ją wysokie trawy i zioła były wciąż jeszcze zielone, tylko niektóre z nich zaczynały usychać. W słonecznym blasku ziemia parowała, a wszystko spowiły malownicze opary. Przed Jerzykiem stał oto otworem zupełnie nowy, absolutnie nieznany świat.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.

się, a gdzie prawdy jest początek? Czy naprawdę kos w radiu ćwiczy głos, a

Niech ci dziś się przyśnią misie.

zostaną aż do jutra. Połóż główkę na podusie z ich miękkiego jak puch

zaśpiewam. Znów zaśpiewam. Niech ci dziś się przyśnią mi się i niech każdy gruby miś, zajadając miód i ptysie, kołysankę nuci ci.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba.

0: trzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
1: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
0: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
1: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: Dzień dobry, witam was w podcaście N97. Ja się nazywam Karina Terconi, a już teraz ze mną w studiu gościni Marta Bąkowska, psycholog kliniczny dzieci i młodzieży. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj w naszej rozmowie chciałabym skupić się na dzieciach, zwłaszcza w sytuacji, kiedy występuje niepłodność wtórna, czyli już jesteśmy rodzicami i niezależnie od tego, czy te problemy z płodnością były wcześniej, czy nie, chcemy mieć kolejne dziecko, no ale to nie jest takie łatwe. No i wtedy bardzo często fokus całej rodziny jest skierowany na to dziecko, którego jeszcze nie ma, nie wiadomo, czy będzie.

0: No i trochę tracimy uważność na to dziecko, które już jest. Jak się przed tym uchronić?
1: Ojej, to nie jest łatwe pytanie, ale na pewno poruszyłaś tutaj bardzo ważny wątek, że jeśli jest już dziecko, które jest, to ważne, żeby to dziecko nam nie zniknęło. Żeby nie było takim znikającym dzieckiem, bo jeśli te starania o drugie dziecko trwają, a czasem to trwa nie kilka miesięcy, a kilka lat, no to musimy pamiętać, że nasze dziecko czy dzieci, pozostałe dzieci mają swoje dzieciństwo, a to dzieciństwo jest tylko jedno. I ten czas dla osoby starającej się płynie zupełnie inaczej niż dla takiego dziecka, które tak naprawdę, zależy jeszcze w jakim jest wieku, ale teraz też nawet jeżeli jest nastolatkiem, to myślę, że jeżeli rodzice starają się o drugie czy kolejne dziecko, narzucając sobie pewnego rodzaju presję, czyli krótko mówiąc są w ogromnym napięciu i to napięcie staje się przewlekłe, to tak naprawdę rzeczywiście dotyka to wszystkich członków rodziny i pary jako pary, prawda, która się stara i dzieci, ale też bardzo często pozostałych członków rodziny, którzy często są w to angażowane. Jak się uchronić? Ja myślę, że warto poprzyglądać się, jeśli jest to możliwe, jeśli rodzice mają taki wysoki poziom samoświadomości i takiego, używając już takiego psychologicznego języka, wglądu w siebie, warto poprzyglądać się tym pragnieniom, bo my rozmawiamy tutaj o jakichś pragnieniach, o jakichś potrzebach, tak? Bo jeżeli my jako dorośli ludzie mamy potrzebę spełnienia się w roli rodzica i bardzo chcemy, czy mamy jakieś wyobrażenie, że na przykład, czy jakiś plan na życie na przykład, tak, że nie będę mieć tylko jednego dziecka, tylko chcę, żeby tych dzieci była trójka, to pytanie, jak my, czy my jesteśmy w stanie odpuścić, czy my jesteśmy w stanie jakoś, czy jesteśmy takimi osobami, które za wszelką cenę będą ten plan realizować, tracąc po drodze z oczu siebie samego, innych członków rodziny, ale też swój własny stan emocjonalny, ogólny stan psychiczny. Tak? Bo jeżeli my jesteśmy w takim pragnieniu, że to pragnienie przesłania wszystko, czyli trochę w takim dziecięcym pragnieniu, bo małe dzieci tak mają, prawda, że jak czegoś chcą, to tupią nogami, bardzo tego chcą i bardzo trudno jest im się pogodzić, że czegoś mogą nie mieć, więc to jest takie rozpoznanie w sobie, jak bardzo czegoś chcę, jakim kosztem ja czegoś chcę, no i co, jeśli to się nie spełni, jak będę sobie radzić z tym, że moje marzenie, może moje fantazje, no nie urzeczywistnią się, tak?
2: A jak w tym procesie leczenia, na przykład gdy rodzina jest w procedurze in vitro, mamy różne zabiegi, różne etapy, stymulację hormonalną, to wszystko jest obciążające fizycznie i psychicznie. Jak zauważyć potrzeby, wrażliwość, ale też przestrzeń dla tego dziecka, które już jest? Czy może dobrym rozwiązaniem będzie podział trochę rodziców, że mama jest no, fizycznie w tej procedurze, to może tata bardziej w tym okresie zajmie się dzieckiem?
1: No właśnie, ja bym tutaj myślała o tym też w takich kategoriach nie tyle, co my robimy, żeby począć to potomstwo, tylko jak to robimy, tak? Czyli jaką to ma dla nas jakość. Czy to jest okupione ogromnym stresem i ten stres jest bardzo wyczuwalny dla wszystkich członków rodziny. Na przykład, jeżeli coś się nie uda, no to dzieci widzą, że na przykład mama rozpacza, tak? Że to jest, ta rozpacz jest taka trwająca, że mama staje się wtedy niedostępna, tata też jest w jakimś napięciu. Więc wszystko zależy, jak my będziemy po prostu tutaj, na ile będziemy mieć kontakt z rzeczywistością, bo wyobrażam sobie, że w momencie, kiedy rodzice planują dziecko, no to jest jakaś intymność, prawda? I dzieci, pozostali członkowie rodziny nie mają do końca dostępu do tej intymności. To się po prostu dzieje, tak? I w momencie, kiedy rodzice zaczynają to robić w sposób bardziej taki świadomy, planowy, no to też jest takie pytanie, czy chcą zapraszać do takiego bardzo intymnego obszaru, bo tutaj nie ma nic złego w mojej ocenie, że w słowie intymność, że po prostu każdy ma prawo do jakiejś

0: intymności. I pytanie, czy rodzice chcą zapraszać i kogo chcą zapraszać, w tym sensie dzielić się po prostu tym, co się dzieje w tym procesie z innymi, bo wtedy traci tą swoją intymność i ja jestem jednak przeciwna temu, żeby na tym etapie bardzo jakoś zapraszać dzieci do tego okresu. Bardziej bym powiedziała, że chronić dzieci przed tym, co się dzieje w emocjach rodziców, bo to też jest rozbudzanie jakiejś nadziei, to jest też dzielenie się z dzieckiem całym swoim bagażem przeżyć, a dziecko no, musi realizować swoje życie, swoje zadania rozwojowe i pytanie jest takie, czy już w tym procesie powinno uczestniczyć, tak? Bo czasami jest tak, że rodzice tak bardzo chcą mieć to potomstwo, że oni przeżywają je w taki sposób, jakby ono już się urealniło, jakby to, to był fakt, prawda? I bardzo często mówią dzieciom już o planach, już na tym etapie takim planowania i marzeń. Oczywiście, dzieci są tu i teraz i musimy pamiętać, że jakby dziecko, zwłaszcza małe dziecko, nie ma dostępu do tego, co się dzieje w świecie wewnętrznym rodzica. Ono po prostu widzi, czy ten rodzic jest dla niego dostępny bardziej lub mniej i widzi cały jakby repertuar zachowań rodzica, które może interpretować na różne sposoby, tak? Najczęściej dziecko, które widzi rodzica w jakimś stresie, w jakimś niepokoju, niedostępnego, takiego rodzica, który, mówiąc bardzo kolokwialnie, przestaje ogarniać taką rzeczywistość, tak? Czyli tak bardzo jest w swoim świecie wewnętrznym, tak bardzo skupiony na tym celu, że traci kontakt z rzeczywistością. Więc to są bardzo niebezpieczne drogi, które obieramy. Dlatego powiedziałabym, że mówienie dzieciom o takim procesie, oprócz takiej sytuacji, kiedy rodzic jest nieobecny, bo musi jechać, bo musi mieć różne badania, no dobrze by było, żeby to odbywało się w taki sposób, żeby to nie zakłócało funkcjonowania codziennego dziecka.
1: Mm-hmm. Myślę, że to bardzo trudne, bo jednak proces leczenia niepłodności jest na tyle angażujący, że zaburza w ogóle całe życie. Zastanawiam się, w jaki sposób chronić dziecko przed tymi trudnymi naszymi emocjami, gdy to dziecko jest małe i no właśnie, jeszcze pewnie nie ma zasobów, żeby sobie poradzić z tak dużym kalibrem.
0: Znaczy, oczywiście ja zawsze uważam, że jeśli rodzice mają do tego takie podejście, o którym ty opowiadasz, że to zaczyna angażować ich tak na 100% i bardzo trudno wtedy je znaleźć w swoim umyśle jakby taką przestrzeń też na inne rzeczy ważne i to te plany, to leczenie zaczyna dominować, bo to troszkę, tak jak mówisz o tym, to przypomina mi też sytuację, kiedy rodzic na przykład choruje i musi podporządkować, prawda, swoje
1: tak,
0: życie
1: no,
0: i zmienić.
1: Niepłodność jest chorobą i tak. Ten proces leczenia jest bardzo intensywny.
0: Mhm. Czyli tak mam na myśli tutaj o takim chorowaniu, gdzie no, dziecko trudno tak naprawdę dziecku nie zauważyć, że coś się dzieje w rodzinie, że jest stres i tak dalej, tak? Więc ja jestem za tym, że no, żyjemy w XXI wieku i naprawdę możemy korzystać z wszechobecnej i dostępnej pomocy. Oczywiście, jeżeli rodzice mają takie więzi i relacje bezpieczne, które pozwalają im jakby wytrzymać to napięcie wewnątrz rodziny i jakoś tak tym balansować i współpracować ze sobą, tak kooperować rodzicielsko, że to wychodzi jakoś tak naturalnie, że w momencie, kiedy mama jest w gorszej kondycji, to tata przejmuje tak większą aktywność i bardziej się angażuje. Ale najczęściej jest tak, że tak jak w sytuacji choroby, tak wydaje mi się, że w takich sytuacjach też nie wystarczy ta taka nuklearna rodzina, mała, tylko warto jest sięgnąć po pomoc też tej szerszej jakby społeczności, babci, dziadka, cioci, ale też przyjaciół, tak? Poszukać, gdzie ma się jeszcze zasoby do tego wsparcia. Czyli ja myślę sobie, że społeczność, ale też nie zapominajmy o takiej pomocy psychologicznej, tak? Bo na pewno wsparcie, ja nie myślę sobie tutaj nawet o psychoterapii jako takiej, tak? Tylko o takiej terapii.
1: Konsultacji?
0: czasem konsultacji, ale czasem takiej formy pomocy psychologicznej, która jest taką terapią wspierającą, tak? I towarzyszącą, tak? W tym,

tym procesie. Są psychoterapeuci, którzy w Polsce zajmują się taką już... Też się zajmują takimi kłopotami właśnie około takimi i porodowymi, i więzią prenatalną, czyli taką więzią, która tworzy się w umyśle rodzica, zarówno jak już dziecko jest

0: pary przez taki trudny proces i myślę, że to też jest ogromny zasób rodziny, jeżeli może skorzystać z takiej pomocy, być w regularnym wsparciu specjalistycznym, jeżeli rzeczywiście poziom stresu, napięcia, czy jakby jakość tego leczenia powoduje, że to zaczyna dominować życie i to się przekłada na miesiące i lata.
1: Z jednej strony chcemy chronić nasze dzieci przed trudnymi emocjami, wydarzeniami. No wiadomo, wszyscy rodzice chcą dla swoich dzieci jak najlepiej. Z drugiej strony mamy też świadomość, że dzieciaki błyskawicznie wyczuwają wszystkie emocje. Jak to jakoś wypośrodkować, żeby nie było tego fałszu w rodzinie?
0: No oczywiście życie jest życiem i chcielibyśmy chyba wszyscy, myślę tak sobie, że każdy rodzic, nawet ten rodzic, który popełnia te klasyczne błędy, ma dobrą intencję, bo jakby tak zapytać rodziców, to wszyscy chcą dobrze dla swoich dzieci, zarówno tych, które są już na świecie, jak i tych, których się dopiero pragnie. Natomiast niewątpliwie no my rezonujemy ze sobą emocjonalnie i nawet jeżeli słowami próbujemy uspokoić dziecko, ale mamy niepoukładane nasze życie wewnętrzne, emocjonalne i jesteśmy w ogromnym napięciu, no to tak jak mówi się potocznie, że zarażamy się cudzymi emocjami, tak samo dziecko przejmuje nasz stan emocjonalny. I pewnie mniejszym kłopotem jest, jeżeli to są chwilowe takie momenty, kiedy rodzic wraca napięty, zdenerwowany, ale też umie o siebie zadbać i jest we względnej równowadze. Mam na myśli tutaj takie sytuacje, kiedy rodzice no, potrafią oprócz tego napięcia dać sobie też jakiś rodzaj ulgi czy przyjemności, tak, żeby ten balans zachować i żeby jakoś nie tracić na jakości tego życia. Ale jeżeli to napięcie przeradza nam się właśnie w przewlekły stres, no to niewątpliwie tutaj również oprócz tego, co może robić rodzic, to myślę, że troszkę tak od ogółu do szczegółu możemy zaraz porozmawiać o tym, co konkretnie rodzic może robić i co dziecku mówić, ale tak pozostając na razie na tym bardzo takim ogólnym poziomie, to tak jakbym, tak jak zasugerowałam, żeby rodzice nie obawiali się sięgać po pomoc specjalistyczną, bo i tak po nią sięgają, tak? Sięgając po pomoc specjalistyczną, próbując na przykład zapłodnienia in vitro, no muszą obdarzyć jakimś rodzajem zaufania tego lekarza, muszą sobie stworzyć z nim jakiś rodzaj relacji, więc myślę, że tak jak próbują zadbać o swoje ciało, tak samo mogą zadbać o swoje emocje. Myślę, że z korzyścią tylko nie tylko dla tego dziecka, które już istnieje, tylko dla tego planowanego dziecka. I tak samo dzieci, jeżeli rodzice czują, że wyczerpały im się możliwości, czują, że jakoś nie mają właśnie energii, przestrzeni psychicznej na to, żeby oprócz siebie samego jeszcze coś dać dziecku od siebie i czują, że no, dziecko zaczyna sprawiać jakieś dodatkowe kłopoty, tak? No to wtedy warto, żeby rodzice też skorzystali z pomocy psychologa dziecięcego, bo psycholog dziecięcy no, będzie dla dziecka taką osobą, która jest trochę taką osobą zewnętrzną, jest blisko świata dziecka, blisko jego przeżyć i też oprócz takiej możliwości no, takiego trochę zwentylowania sobie różnych emocji, dziecko poprzez zabawę, poprzez rozmowę może też usłyszeć, co się dzieje zarówno w jego wewnętrznym świecie, jak i w tej rzeczywistości rodziców. A też są takie spotkania rodzicielskie dla rodziców, gdzie rodzice mogą otrzymać pomoc konkretną, taką na bieżącą, tu i teraz, no bo my dzisiaj tu rozmawiamy troszeczkę o tym, o takim temacie, który jest niewyczerpywalny, tak? Bo ja sobie wyobrażam, że jeżeli taki kłopot trwa miesiącami czy latami, to być może rodzice będą potrzebować takiego wsparcia tu i teraz, na bieżąco, takich codziennych sytuacjach, że z jednej strony oczywiście my możemy dać trochę taką ogólną receptę, co robić, jak rozmawiać, co mówić, to jest jedna rzecz i takie rzeczy rodzice mogą sobie wysłuchać właśnie w takich podcastach, mogą sobie doczytać, ale drugą sprawą to jest towarzyszenie, tak? Takim rodzicom i dziecku w tym procesie, czyli takie poczucie emocjonalne, że jest ktoś, kto jest z nami na bieżąco w tej sytuacji. Nie tylko taka, że my nie opiekujemy tylko takiej sfery poznawczej, że my wiemy, co robić, co mówić, tylko że my opiekujemy siebie właśnie poprzez właśnie wsparcie, ale też dziecko.

0: dziecko w takim towarzyszeniu jemu, jeżeli w takich oczywiście sytuacjach, kiedy rodzice czują, że im już, że to naczynie, z którego mogą dziecko może czerpać te ich naczynie takie rodzicielskie, się chwilowo wyczerpało i oni sami muszą uzupełnić te zasoby swoje.
1: A warto pamiętać, że w ramach dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia też ta pomoc, wsparcie psychologiczne jest, a jeżeli jest niewystarczające, bo to też jest tam w jakimś konkretnym wymiarze, no to dzięki temu, że jest to wsparcie z ministerstwa, robi się jakaś przestrzeń finansowa na to, żeby właśnie móc skorzystać z pomocy profesjonalistów. Czy jest jakiś moment w rozwoju, w życiu dziecka, kiedy oczywiście w dopasowany do wieku sposób możemy rozmawiać na takie trudniejsze tematy, jak właśnie strata dziecka, in vitro, niepłodność, choroba, trochę wtajemniczyć dziecko w to, co się dzieje w rodzinie.
0: Czy jest taki wiek? No, na pewno nawet jeżeli dziecko zadaje pytania, czy dowiaduje się o takich skomplikowanych procedurach, to nie oznacza wcale, że my zamkniemy sprawę raz na zawsze i że jak dziecko dowie się o czymś w wieku 5 lat czy 8, to ono nie będzie chciało do tego wrócić, na przykład mając lat 15-18, a nawet jak będzie dorosłe w jakichś swoich wspomnieniach, co to się wtedy działo w tym dzieciństwie, chociażby poddając się własnej psychoterapii, wspominamy swoje takie dawne czasy, jak byliśmy dziećmi, tak, w niektórych nurtach i być może, jeżeli dziecko zapamięta tą sytuację jako silnie stresującą, to pewnie będzie chciało do tego wracać i nadawać temu znaczenie, w tym sensie, że próbować to zrozumieć zarówno z narracji innych ludzi, czyli zadając pytania mamie, tacie, babci, a potem, jak będzie coraz starsze, to będzie próbowało to zrozumieć własnym umysłem, o co to chodziło, co to się działo i przeżywać w związku z tym różne emocje. Więc tutaj musimy mieć świadomość, że te trudne tematy, bo zdarza się tak, że rodzicom się nie uda na przykład, tak? I efektem wcale nie jest kolejne dziecko, tylko trzeba jakby przeżyć tą stratę i to jest część historii rodziny. I jeżeli rodzice w świadomy sposób nie przeżyją tej żałoby, tej straty, to troszkę robi się z tego taka puszka Pandory, prawda? My to zamkniemy w sobie, w swoim umyśle, ale może się tak zdarzyć, że właśnie będzie się to otwierać, bo inni członkowie rodziny będą to otwierać. Na przykład któregoś dnia przyjdzie dziecko i ono, jeśli będzie miało niezaopiekowaną tą część, to ono może chcieć do tego wrócić. I jeżeli będzie widziało, że dla rodzica jest to zbyt bolesne, że rodzic nie jest w stanie spokojnie o tym rozmawiać pomimo upływu lat, bo nie bez powodu się mówi, że czas leczy rany. Tak powinno być, ale jeżeli to było niezaopiekowane, to ten czas niekoniecznie będzie leczył rany, tylko ta rana będzie taka ciągle niezagojona. Więc to jest też bardzo ważne, żeby to opiekować, te różne emocje z tym związane na bieżąco.
1: Mhm. A czy i kiedy mówić dziecku, że zostało poczęte metodą in vitro?
0: No ja w ogóle bym się zastanawiała, dlaczego to jest takie ważne na przykład, tak? Dlaczego rodzicom zależy na tym, żeby dziecko dowiedziało się, jak zostało poczęte? Bo to jest trochę też dla mnie takie pytanie, jakbyśmy znowu zapraszali dziecko do bardzo takiego intymnego świata i opowiadali mu ze szczegółami, gdzie rodzice poczęli dziecko, prawda, w jakich okolicznościach, czego chcieli, czy nie chcieli. Przecież jest bardzo wiele takich poczęć, które na przykład zaskoczyły rodziców, takich naturalnych poczęć, tak? I ja nie jestem za tym, żeby dzieciom opowiadać zawsze całą prawdę i tylko prawdę, bo często rodzice zadają to pytanie, czy ja mam być z dzieckiem zupełnie szczery i opowiadać mu wszystko. Zwykle czekamy na gotowość ze strony dziecka, kiedy dziecko samo zadaje takie pytania. Przychodzi taki czas, kiedy dzieci są ciekawe, ale to nie znaczy też, że chcą wiedzieć wszystko. Mało tego, jeżeli nie uwzględnimy dziecięcej dynamiki rozwoju, to też spotkamy się z takim rozczarowaniem, bo rodzicom, myśląc taką głową dorosłego, wydaje się, że jak już powiedzą prawdę, no to poczują ulgę, że to dziecko już będzie wiedziało, a to znaczy, że już nie będzie do tego wracało. To tak nie jest, dlatego że my po prostu nie wiemy, czy dziecko, oprócz tego, że poznało to prawdę, to czy ono ją przyjęło, czy ono ją zrozumiało i jak ją zrozumiało.

działało. Naprawdę dzieci w sposób zadziwiający czasami rozumieją to, co się z nimi dzieje i w sposób zadziwiający podchodzą do swoich kłopotów. To, co przyprowadza rodzica na przykład do psychologa, to, co rodzic przedstawia jako kłopot, jeżeli my zaczynamy rozmawiać z dzieckiem lub obserwujemy jego zachowanie, okazuje się, że na przykład dla dziecka to nie jest kłopot, tak? Nie zapominajmy, że oprócz pewnej wrażliwości i delikatności, którą się cechuje taka delikatna struktura jak umysł dziecka, jego ogólna psychika, jego rozwój, to dzieci mają w sobie bardzo dużo odporności psychicznej. I nasza psychika jest tak jak nasz organizm, tak, jest tak skonstruowane, że dzieci na etapie dzieciństwa mają wiele różnych mechanizmów obronnych, które chronią ich psychikę. A te mechanizmy polegają na tym, że no to, od czego dziecko nie jest w stanie... tak, zatrzymujemy.

0: Skończyłyśmy na tym, że
1: dzieci mają swoje wiele mechanizmów obronnych.
0: Tak, tak. To możemy kontynuować. W zapisie? To możemy kontynuować.
1: Musimy pamiętać, ale też zdawać sobie sprawę z tego, że dzieci mają wiele mechanizmów obronnych, które chronią ich psychikę. Na przykład dzieci myślą w sposób magiczny i nawet jeżeli rodzice, małe dzieci, tutaj mam na myśli takie dzieci na przykład w wieku przedszkolnym, tak? Nawet jeżeli rodzice opowiadają o czymś dziecku, co jest rzeczywistością, to dziecko tą rzeczywistość sobie ma prawo zniekształcać, tak? W taki sposób dziecięcy, żeby móc sobie z nią radzić, tak? Bo dzieci mają mniejszą zdolność do wytrzymywania napięć i wytrzymywania nieprzyjemnych emocji, więc nawet starsze dzieci często unikają, tak? Więc zdarzają się takie sytuacje, że rodzice chcą porozmawiać z dzieckiem na trudny temat i mówią o tym, że ono unika, nie patrzy w oczy, wydaje się, jakby słuchało, ale nie słyszało. To jest właśnie to, że dziecko pokazuje nam, że nie ma takiej gotowości, żeby usłyszeć jakiś bardzo trudny przekaz i to nie znaczy, że my mamy tutaj teraz forsować te jego mechanizmy obronne, tylko uszanować to, że na ten moment dziecko nie jest gotowe, żeby usłyszeć tą prawdę, na której zależy rodzicom. Ja zawsze przywołuję ten film Życie jest piękne, gdzie tam jest bardzo ładnie pokazane, jak rodzic przeprowadził dziecko przez trudny czas, obracając wszystko trochę w taką zabawę, w żart i oczywiście pewnie ten młody człowiek, który musiał się skonfrontować z wojną, ze stresem, z rozłąką z własną mamą, potem mógł być dorosły i pewnie był wdzięczny, że na tamten czas, kiedy był mały i był jeszcze niezdolny do radzenia sobie z takim ogromnym stresem, no przeżył to zupełnie inny sposób, tak? Więc ja zawsze bym sobie zadawała pytanie, najpierw zadałabym sobie pytanie, dlaczego mi tak zależy na tym, żeby moje dziecko wiedziało, tak? Jakie to ma dla mnie, dorosłego, znaczenie? I dopiero wtedy, jak sobie odpowiemy na to pytanie, dlaczego nam tak zależy, żeby dziecko wiedziało i co to nam robi, można się pokusić o to, żeby przekazać dziecku taką informację. Ale to też wiele zależy od tego, jak my będziemy to przekazywać, bo jeżeli nie jesteśmy na to gotowi, bo właśnie sobie tego nie przepracowaliśmy w żaden sposób emocjonalnie i podejdziemy do tego z takim, chcę ci przekazać jakąś bardzo trudną wiadomość,

0: dziecko poczuje, że to jakiś jest wielki ciężar, to być może, że ono jakoś będzie mu trudno to przyjąć, tak? Naszą rolą dorosłych, niezależnie od tego, z czym my się zmagamy rodzicielsko, z czym my się zmagamy jako ludzie dorośli, jest zapewnić dziecku bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, tak? Dziecko ma absolutnie święte prawo do tego, żeby się wychowywać w poczuciu bezpieczeństwa, a my, jako dorośli, przynajmniej powinniśmy się starać mieć to na uwadze, że najważniejsze w życiu dziecka, zwłaszcza na tych pierwszych etapach życia, jest to, żeby ono nie absorbowało sobie swojego umysłu problemami ludzi dorosłych. I pokazanie, że my jesteśmy dorośli, duzi, więksi, dojrzalsi. I ja sobie z tym radzę. Ja mam to pod kontrolą, tak? Ja mogę dziecku powiedzieć, co się dzieje, że na przykład mama i tata teraz jadą do lekarza. Oczywiście używamy języka adekwatnego do wieku, ale staramy się bardziej tu i teraz opisywać rzeczywistość dziecka, fakty, niż jakieś nasze wyobrażenia, fantazje, marzenia, plany i rozczarowania.
1: To na zakończenie jeszcze chciałam zapytać, jakie mogą być konsekwencje dla dziecka takiego konkurowania, życia w cieniu dziecka, które jest właśnie marzeniem, które być może nigdy się nie spełni?
0: Ogromnym ryzykiem jest jakby takie wieczne zabieganie o bycie ważnym, o to, żeby istnieć. I często dzieci próbując wybrnąć z tego, próbując zapewnić sobie to, czego najbardziej potrzebują, czyli bliskości, obecności najważniejszych dla niego osób, tak, z którymi ma więź, czyli najczęściej mamy i taty, one próbują jakoś zaistnieć, właśnie zaistnieć, czyli jakby sobie zrobić miejsce w umyśle rodzica, bo w momencie, kiedy w umyśle rodzica zaczynają dominować jego własne potrzeby i coraz mniej miejsca jest na potrzeby dziecka, bo te potrzeby są mniej zauważane, no to dziecko swoim instynktem będzie próbować po prostu te potrzeby zaspokajać i często robi to kosztem siebie, czyli może sobie wykształcić takie troszkę fałszywe ja, takie ja, nie, gdzie dziecko zaczyna spełniać oczekiwania rodziców, tak, że będę taki, jak ty mnie chcesz widzieć. Jeżeli chcesz mnie widzieć grzecznym, nieprzeszkadzającym, nieabsorbującym, mało tego, jeśli chcesz mnie widzieć takim, który jeszcze mnie wesprze i będzie mnie rozumiał i jakby rodzic oczekiwał od dziecka tego, że to dziecko da mu wsparcie i ja sobie myślę tutaj nie tylko o dzieciach nastolatkach, czy młodych dorosłych, czy dzieciach szkolnych, tylko autentycznie, jeżeli rodzice są w stracie, na przykład doświadczają stanu depresyjnego, to nawet niemowlęta, tak malutkie dzieci wchodzą w tą rolę w taki instynktowny sposób, że to są dzieci bardzo często właśnie takie pocieszające rodziców swoim grzecznym, w cudzysłowie, zachowaniem. To są często dzieci, ja obserwowałam niemowlęta, które właśnie w momencie, kiedy mama, opowiadając o czymś dla niej trudnym, zaczyna płakać, to niemowlę lgnęło do niej, przywierało, tak jakby przytulało własną mamę. To jest niesamowite.
1: Pocieszało.
0: Tak, i oczywiście już używając takiego bardzo specjalistycznego słownictwa, istnieje ogromne ryzyko tak zwanej parentyfikacji, czyli zamiany ról, że to dziecko zaczyna być tym dorosłym pocieszycielem rodzica, czyli dziecko wypada ze swojej dziecięcej roli, tak naprawdę tracąc siebie i tracąc swój jedyny czas, który dany jest mu w życiu, czyli dzieciństwo.
1: Uważność na wszystkich członków rodziny. To myślę, że jest takie największe przesłanie tej rozmowy, zwłaszcza na te dzieci, które już są na świecie. Dzisiaj gościnią podcastu była Marta Bąkowska, która na co dzień pracuje jako psycholog kliniczny z dziećmi i młodzieżą. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję Państwu.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć.

błyszczy, jakby już nieba cztery wiorsty dla nas wiózł. Czemu żyć bez siebie nie chcą już? Mój stróż anioł i twój anioł stróż. Czemu nas do pary złożył zmrok?

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Thank you.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.